0: Jest 21. Potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar, ale nie zapominajmy o wspólnym zagrożeniu ze strony Rosji. Tak o obchodach rocznicy zbrodni wołyńskiej mówi prezydent Ukrainy. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzili poważną operację kręgosłupa u nastolatka, który doznał urazu w akwaparku. Wraca pomysł przejęcia przez miasto hałdy Kostuchna w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione w zeszłym roku. Jak mówi dr Andrzej Schneider, dyrektor Katowickiego Instytutu Pamięci Narodowej, już nie może doczekać się wyjaśnienia tej tragedii.
2: Do dzisiaj nie znają miejsca, gdzie te ofiary zostały pochowane. Do dzisiaj nie dokonało się takie elementy ludzkie, przepraszam, wciąż nie ma przyzwolenia politycznego w istocie na godne najpierw odnalezienie, a potem pochowanie ofiar rzezi wołyńskiej.
0: W czasie tak zwanej rzezi wołyńskiej ukraińskie organizacje nacjonalistyczne wymordowały ponad 100 tysięcy Polaków. Prezydent Ukrainy, odnosząc się do rocznicy zbrodni, napisał, że na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu. Zapewnił, że potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar. Równocześnie Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Gdy mówimy o przeszłości, nie możemy rzucać cienia na przyszłość naszych narodów, Polski i Ukrainy, a także całej Europy, napisał ukraiński prezydent.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Skomplikowaną operację kręgosłupa przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kilkunastoletni pacjent doznał poważnego urazu w czasie zabawy w akwaparku. To niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego. Uraz, który nieleczony, grozi uszkodzeniem struktur nerwowych i trwałą deformacją kręgosłupa. Specjaliści z katowickiej Ligoty zastosowali małoinwazyjną technikę, w której implanty wprowadzane są przez kilkumilimetrowe nacięcia skóry, bez konieczności rozległego otwierania tkanek, a w czasie operacji wykorzystali obrazowanie 3D. Nowa technika pozwala na szybsze spionizowanie nastolatka i rozpoczęcie rehabilitacji. Pacjent ma dużą szansę powrócić do pełnej sprawności. Po nieudanej próbie sprzedaży hałdy w Kostuchnie wraca pomysł, by teren przejęło miasto. To miejsce ma ogromny potencjał, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Tomasz Maśnica.
3: Miejsce ma inspirować do różnego rodzaju działań sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Także szkoda by było taki punkt, jeden z najwyższych punktów w Katowicach, bo jeżeli chodzi o hałdy, no to jest najwyższy, to Kostuchna.
0: Właścicielem hałdy jest spółka restrukturyzacji kopalni. Teren może zostać przekazany miastu w formie darowizny. Jak mówi rzecznik SRK Mariusz Tomalik, wystarczy złożyć wniosek.
4: Tutaj oczywiście potrzebny jest, zgodnie z ustawą, odpowiedni wniosek gminy. To dotyczy każdego terenu pogórniczego, którym dysponuje spółka restrukturyzacji kopalń. Tutaj ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dopuszcza możliwość przekazania gminie górniczej w nieodpłatnej formie darowizny na cele publiczne.
0: Spółka restrukturyzacji kopalń bezskutecznie próbowała sprzedać hałdę. Teraz decyzja należy do władz Katowic. Jeśli miasto będzie zainteresowane tym pomysłem, musi złożyć do SRK wniosek o przekazanie terenu w formie darowizny. W nocy w regionie może przelotnie popadać, temperatura do 14 stopni, jutro do 21 i zmienna aura.
5: Zapraszam, a na początek szukamy przedostatniego półfinalisty mundialu, który ma być wyłoniony na stadionie w Miami. Trwa niezwykle zacięty mecz Anglików z Norwegami. Obie ekipy miały swoje okazje, ale utrzymuje się wynik z pierwszej połowy 1-1. To już 8 minuta doliczonego czasu gry. Chyba za chwilę o awansie będzie decydowała dogrywka albo rzuty karne. W Norwegii emocje związane z tym meczem były tak ogromne, że podporządkować musiała się nawet szwedzka gwiazda muzyki Robin. Jej koncert w Oslo miał się zakończyć po 23, czyli z pierwszym gwizdkiem meczu Anglia-Norwegia. Ale że fani pytali

0: I czy zdążą na mecz? Organizatorzy podjęli decyzję, że zamiast o 20:30 kości na policjantów w Warszawie. 29-latek usłyszał w prokuraturze zarzuty. Odpowie m.in. za przygotowania do pozbawienia życia komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i innych funkcjonariuszy. Do napaści doszło w piątkowy poranek przed siedzibą CBZC na Ursynowie. Mężczyzna uzbrojony w kastety i maczetę ranił 3 policjantów, jeden z nich trafił do szpitala. Napastnik został ostatecznie ujęty na stacji metra Kabaty. Twierdzi przez policję podsłuchiwany i prześladowany. Trwa walka strażaków z pożarem składowiska śmieci w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Płoną m.in. tworzywa sztuczne, najprawdopodobniej składowane tam nielegalnie. Na miejscu jest ponad 40 zastępów strażackich, przekazał Polskiemu Radiu młodszy kapitan Paweł Szydłowski ze Świdnickiej Komendy Straży Pożarnej.
1: Na miejscu prowadzona jest obecnie podmiana ratowników. Działania gasińcze nadal trwają. Na chwilę obecną nie mamy informacji o tym, żeby ogień rozprzestrzeniał się na pozostałą część tego składowiska. Nie wiemy na chwilę obecną jeszcze do końca, ile te działania nasze potrwają.
0: Na miejscu jest też specjalna jednostka rozpoznania chemicznego, która monitoruje stan powietrza w okolicy.
2: To są aktualności jedynki.
0: Zanim kupisz, spójrz na etykietę. Zachęcają inicjatorzy ogólnopolskiej akcji Kupuj Świadomie i namawiają do wybierania tego, co polskie, bo to gwarancja spełnienia wyśrubowanych norm Unii Europejskiej, podkreśla Marek Job z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
3: Zachęcamy, żeby patrzeć na etykiety. Jak jesteśmy w sklepie, jest tam napisane produkt polski. To jest gwarancja, że to jest nasz dobry, smaczny, zdrowy produkt.
0: Przy okazji wspieramy tym polskich producentów i rolników, mówi Bartosz Woźniak z wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników.
4: Najlepszy, bo lokalny, bo produkowany na miejscu, nie ma potrzeby jego zabezpieczenia do transportu, a więc ograniczona jest zawartość środków ochrony roślin w tych produktach.
0: Organizatorzy akcji przygotowali poradnik świadomego konsumenta. Zawarto w nim informacje, jak czytać etykiety, czym różnią się oznaczenia należy spożyć do, od najlepiej spożyć przed, jak ograniczyć marnowanie żywności, jak planować zakupy. Te publikacje można pobrać ze strony www.kupujświadomie.gov.pl. Tym razem Ełk po Bielsku Białej, Radomiu i Zakopanem bawił się przy największych przebojach. Na plaży miejskiej stanęła olbrzymia scena Lata z Radiem, a na niej m.in. Natalia Nykiel.
5: Zaśpiewałam piosenki Bądź Duży i Error i faktycznie nie ukrywam, że grając koncerty zawsze mam tę nutkę takiej właśnie pewności jednak, że te piosenki zawsze do ludzi trafią i ich jakoś tam poruszą serduszka.
6: I jak?
5: Mega fajnie, super, mega super, mega super!
0: Był też występ Bobowskiej Żeglarki, na której ełcka scena zawsze robi szczególne wrażenie.
7: Tutaj scena, Ełku jest zaraz przy jeziorze. Pomyślałam sobie, Boże, gdyby taki większy skok zrobić, to byłabym prosto w jeziorze. Cieszę się z tego, że mogę właśnie w taki bardziej spektakularny sposób wystąpić.
0: A wystąpili też Smolasty, Sztywny Palazzi, Zakopower, Kasia Kowalko, Wanda i Banda, Piotr Pręgowski i Natasza Urbańska. A ja jeszcze na chwilę wracam z Państwem do Miami. Za chwilę rozpocznie się dogrywka. W 90 minutach Norwegia, Anglia 1-1. I przed ostatniego półfinalistę będzie wyłaniało właśnie dogrywka, a być może też rzuty karne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Najchłodniej na wschodzie Polski i na Podhalu 11 stopni, noc najcieplejsza na zachodzie i nad morzem od 15 do 17. Wszędzie mnóstwo chmur, możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a na wschodzie także lokalnych burz. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Niż z ośrodkiem 1010 hektopaskali nad Litwą powoli przemieszcza się na południe. Rozległy wyż znad Atlantyku umacnia się i rozbudowuje na wschód. Jest ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków północnych 4 do 6, na zachodzie słabnący do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura 17 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków północnych 5 do 7, powoli słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3, temperatura 16 stopni, widzialność dobra, miejscami słaba do bardzo słabej. Przelotny deszcz, miejscami zamglenie lub mgła, na wschodzie początkowo możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków północnych 4 do 5, w porywach 6.

0: skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra, lokalnie przelotny deszcz. Wybrzeże środkowe. Wiatr z kierunków północnych 4 do 5, okresami 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra, miejscami umiarkowana do bardzo słabej. Od rana miejscami zamglenie lub mgła, przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków północnych 5 do 6, w porywach do 7, słabnący na 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3, widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz, początkowo burze, później miejscami silne zamglenie. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków północnych 3 do 5, na północy okresami 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków północnych 4 do 5, później okresami 6 w skali Beauforta. I to była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
3: Do rozmowy zaprosiłem Urszulę Dudziak, wokalistkę, aranżerkę, kompozytorkę, entuzjastkę Rzeczy Niemożliwych.

0: Jest 21. Potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar, ale nie zapominajmy o wspólnym zagrożeniu ze strony Rosji. Tak o obchodach rocznicy zbrodni wołyńskiej mówi prezydent Ukrainy. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzili poważną operację kręgosłupa u nastolatka, który doznał urazu w akwaparku. Wraca pomysł przejęcia przez miasto hałdy Kostuchna w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione w zeszłym roku. Jak mówi dr Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wiele rodzin kresowych wciąż nie może doczekać się wyjaśnienia tej tragedii.
2: Do dzisiaj nie znają miejsca, gdzie te ofiary zostały pochowane. Do dzisiaj nie dokonało się takie elementarne, ludzkie, przepraszam, wciąż nie ma przyzwolenia politycznego w istocie na godne najpierw odnalezienie, a potem pochowanie ofiar rzezi wołyńskiej.
0: W czasie tak zwanej rzezi wołyńskiej ukraińskie organizacje nacjonalistyczne wymordowały ponad 100 tysięcy Polaków. Prezydent Ukrainy, odnosząc się do rocznicy zbrodni, napisał, że na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu. Zapewnił, że potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar. Równocześnie Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Gdy mówimy o przeszłości, nie możemy rzucać cienia na przyszłość naszych narodów, Polski i Ukrainy, a także całej Europy, napisał ukraiński prezydent.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Skomplikowaną operację kręgosłupa przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kilkunastoletni pacjent doznał poważnego urazu w czasie zabawy w akwaparku. To niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego. Uraz, który nieleczony, grozi uszkodzeniem struktur nerwowych i trwałą deformacją kręgosłupa. Specjaliści z katowickiej Ligoty zastosowali małoinwazyjną technikę, w której implanty wprowadzane są przez kilkumilimetrowe nacięcia skóry, bez konieczności rozległego otwierania tkanek, a w czasie operacji wykorzystali obrazowanie 3D. Nowa technika pozwala na szybsze spionizowanie nastolatka i rozpoczęcie rehabilitacji. Pacjent ma dużą szansę powrócić do pełnej sprawności. Po nieudanej próbie sprzedaży hałdy w Kostuchnie wraca pomysł, by teren przejęło miasto. To miejsce ma ogromny potencjał, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Tomasz Maśnica.
3: Miejsce ma inspirować do różnego rodzaju działań sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Także szkoda by było taki punkt, jeden z najwyższych punktów w Katowicach, bo jeżeli chodzi o hałdy, no to jest najwyższa hałda w Katowicach, to Kostuchna.
0: Właścicielem hałdy jest spółka restrukturyzacji kopalni. Teren może zostać przekazany miastu w formie darowizny. Jak mówi rzecznik SRK Mariusz Tomalik, wystarczy złożyć wniosek.
4: Tutaj oczywiście potrzebny jest, zgodnie z ustawą, odpowiedni wniosek gminy. To dotyczy każdego terenu pogórniczego, którym dysponuje spółka restrukturyzacji kopalń. Tutaj ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dopuszcza możliwość przekazania gminie górniczej w nieodpłatnej formie darowizny na cele publiczne.
0: Spółka restrukturyzacji kopalń bezskutecznie próbowała sprzedać hałdę. Teraz decyzja należy do władz Katowic. Jeśli miasto będzie zainteresowane tym pomysłem, musi złożyć do SRK wniosek o przekazanie terenu w formie darowizny. W nocy w regionie może przelotnie popadać, temperatura do 14 stopni, jutro do 21 i zmienna aura.
5: Zapraszam. Anglia w półfinale mundialu, ale potrzebowała dogrywki, by pokonać doskonale grającą Norwegię. To Norwegia wyszła w tym pojedynku na prowadzenie w 35 minucie. Wyrównał tuż przed zejściem na przerwę Jude Bellingham i to on w dogrywce ponownie trafił do norweskiej bramki, dając Anglikom zwycięstwo i awans. To była emocjonująca, męska walka do samego końca z szansami dla obu ekip. A w Kansas City, gdzie swoją bazę mają Argentyńczycy, za godzinę ostatni ćwierćfinał Argentyna kontra Szwajcaria. Na miejscu jest specjalny wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk.
6: Argentyńczycy są tu dosłownie wszędzie. Myślę, że do miasta przyjechało ich kilkanaście tysięcy. Zobacz, ilu jest nas tutaj w Ameryce. Gramy niemal u siebie i musimy znaleźć sposób na Szwajcarię. To będzie trudny mecz. Zresztą na tym etapie nie ma łatwych przeciwników. Inaczej nie dotarliby do najlepszej ósemki, ale wierzę, że osiągniemy dobry wynik. Z tą wiarą na ulicach grają, śpiewają, tańczą. Ten mecz rozpocznie się o 20 czasu miejscowego. Kacper Merk, Polskie Radio, Kansas City.
5: Prawda, upamiętnienie i pojednanie. Te słowa padały wczoraj najczęściej w czasie obchodów upamiętniających ofiary rzezi wołyńskiej. Padały też w kontekście rozmów o przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej. Wołyce. Na Wołyniu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powrócił do prawdy, upamiętnienia i pojednania.
7: Przez te trzy wartości prowadzi droga Ukrainy do Unii Europejskiej. Bez spełnienia tych wartości trudno sobie to wyobrazić, bo to są nie wartości polskie. To są wartości świata zachodniego. Te wartości muszą wszyscy spełniać.
5: Jarosław Kaczyński z kolei zapowiedział złożenie w Sejmie uchwały blokującej Ukrainie drogę do wspólnoty, jeśli wciąż będzie gloryfikować UPA.
8: Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej tym bagażem. Nie może wejść z banderyzmem. Zrobimy wszystko, żeby nie weszło. Żeby nie weszła, jeżeli się z tego wszystkiego nie wycofa.
5: Tymczasem ukraiński prezydent twierdzi, że jego kraj robi co może, by sprawiedliwie ustalić fakty o zabitych na Wołyniu. Jak napisał, na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu.
9: Odnosząc się do rocznicowych uroczystości, Wołodymyr Zełenski napisał, że 11 lipca jak co roku Polska i Ukraina upamiętniły, jak to określił, cywilów zabitych na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Nie nazwał jednak sprawców, czyli ukraińskich nacjonalistów. Wołodymyr Zełenski zaznaczył równocześnie, że za dwa dni rozpoczną się prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim. Ukraiński prezydent zapewnił, że potrzebna jest prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar. Wcześniej zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Z Łódzka na Wołyniu Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
5: Nieoczekiwana przerwa w podróży na wakacje. 450 pasażerów pociągu z Krakowa na Hel utknęło tuż przed Działdowem z powodu awarii jednego z wagonów. Do stacji Działdowo dowiózł ich skład Kolei Mazowieckich, potem musieli poczekać, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity.
10: Z Warszawy Grochów wyjechał zastępczy skład Pendolino i ten skład Pendolino właśnie zabrał pasażerów ze stacji Działdowo i tym pociągiem odjechali w kierunku Trójmiasta.
5: A potem w tej podróży na raty kolejny pociąg zabrał już pasażerów z Gdyni na Hel. Powoli kończą się jubileuszowe 60. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. To jeden z największych festiwali kultury ludowej w kraju. Przesłuchania konkursowe już się zakończyły, ale to nie znaczy, że to koniec atrakcji.
11: Oj, jak szedymy do ciebie, musiałbym się wrócić. Oj, pomiłuj dziecko, zą tatareckę mucić.
12: Rano dużo jest ciekawych konkursów, wieczorem potem jest taka, powiedzmy, impreza.
13: Na koniec mamy korowód i to już jest przemarsz, przejście zespołów, twórców ludowych po mszy festiwalowej od kościoła właśnie tu, przed Dom Ludowy, gdzie na scenie dalso część wydarzeń.
5: I ten barwny korowód dziś w południe, a potem ogłoszenie laureatów wszystkich konkursów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Noc jest pochmurna, wszędzie może przelotnie popadać, poza krańcami zachodnimi. Na wschodzie możliwe jeszcze burze. Niedziela pogody nam nie poprawi. Wciąż przewaga chmur, miejscami słaby deszcz, a na termometrach od 19 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, około 22 w centrum do 28 na zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
14: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają

świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: Jest 21. Potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar, ale nie zapominajmy o wspólnym zagrożeniu ze strony Rosji. Tak o obchodach rocznicy zbrodni wołyńskiej mówi prezydent Ukrainy. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzili poważną operację kręgosłupa u nastolatka, który doznał urazu w akwaparku. Wraca pomysł przejęcia przez miasto hałdy Kostuchna w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione w zeszłym roku. Jak mówi dr Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wiele rodzin kresowych wciąż nie może doczekać się wyjaśnienia tej tragedii.
2: Do dzisiaj nie znają miejsca, gdzie te ofiary zostały pochowane. Do dzisiaj nie dokonało się takie elementarne, ludzkie, przepraszam, wciąż nie ma przyzwolenia politycznego w istocie na godne najpierw odnalezienie, a potem pochowanie ofiar rzezi wołyńskiej.
0: W czasie tak zwanej rzezi wołyńskiej ukraińskie organizacje nacjonalistyczne wymordowały ponad 100 tysięcy Polaków. Prezydent Ukrainy, odnosząc się do rocznicy zbrodni, napisał, że na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu. Zapewnił, że potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar. Równocześnie Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Gdy mówimy o przeszłości, nie możemy rzucać cienia na przyszłość naszych narodów, Polski i Ukrainy, a także całej Europy, napisał ukraiński prezydent.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Skomplikowaną operację kręgosłupa przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kilkunastoletni pacjent doznał poważnego urazu w czasie zabawy w akwaparku. To niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego. Uraz, który nieleczony, grozi uszkodzeniem struktur nerwowych i trwałą deformacją kręgosłupa. Specjaliści z katowickiej Ligoty zastosowali małoinwazyjną technikę, w której implanty wprowadzane są przez kilkumilimetrowe nacięcia skóry, bez konieczności rozległego otwierania tkanek, a w czasie operacji wykorzystali obrazowanie 3D. Nowa technika pozwala na szybsze spionizowanie nastolatka i rozpoczęcie rehabilitacji. Pacjent ma dużą szansę powrócić do pełnej sprawności. Po nieudanej próbie sprzedaży hałdy w Kostuchnie wraca pomysł, by teren przejęło miasto. To miejsce ma ogromny potencjał, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Tomasz Maśnica.
3: Miejsce ma inspirować do różnego rodzaju działań sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Także szkoda by było taki punkt, jeden z najwyższych punktów w Katowicach. Bo jeżeli chodzi o hałdy, no to jest najwyższa hałda w Katowicach, to Kostuchna.
0: Właścicielem hałdy jest spółka restrukturyzacji kopalń. Teren może zostać przekazany miastu w formie darowizny. Jak mówi rzecznik SRK Mariusz Tomalik, wystarczy złożyć wniosek.
4: Tutaj oczywiście potrzebny jest, zgodnie z ustawą, odpowiedni wniosek gminy. To dotyczy każdego terenu pogórniczego, którym dysponuje spółka restrukturyzacji kopalń. Tutaj ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dopuszcza możliwość przekazania gminie górniczej w nieodpłatnej formie darowizny na cele publiczne.
0: Spółka restrukturyzacji kopalni bezskutecznie próbowała sprzedać hałdę. Teraz decyzja należy do władz Katowic. Jeśli miasto będzie zainteresowane tym pomysłem, musi złożyć do SRK wniosek o przekazanie terenu w formie darowizny. W nocy w regionie może przelotnie popadać, temperatura do 14 stopni, jutro do 21 i zmienna aura.
5: Balasz i od razu sprawdzamy, co na mundialowych boiskach. W Kansas City zaczyna się właśnie ostatni ćwierćfinał tegorocznego mundialu. Obrońcy tytułu Argentyńczycy grają ze Szwajcarami, a wcześniej po zaciętej, emocjonującej i męskiej walce awans do półfinału wyszarpali Anglicy. Po dogrywce pokonali w Miami Norwegów 2-1, choć to Skandynawowie wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie. Ale Anglicy mieli Juda Bellinghama, który najpierw wyrównał, a potem w dogrywce trafił na wagę zwycięstwa, wywołując u fanów eksplozję radości. Angielscy kibice, z którymi za oceanem rozmawiał specjalny wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk, już teraz są gotowi niemal ozłocić autora obu trafień.
6: Norwegowie zagrali dobrze, ale nasi chłopcy poradzili sobie z wyłączeniem Haalanda. No a Jude Bellingham był wspaniały. Kolejne dwie bramki. Strasznie się cieszę. Jude to ten chłopak. W tym kraju nie ma nikogo lepszego. Nasz bohater narodowy. Dajcie mu tytuł szlachecki albo co tylko będzie potrzebował. Dzięki niemu gramy o tytuł.
5: A czy Argentyńczycy ozłocą dziś Leo Messiego? Będziemy informować w aktualnościach jedynki o meczu Argentyna-Szwajcaria. Powróciły mroczne wspomnienia i rodzinne opowieści o koszmarze sprzed ponad 80 lat. Na Wołyniu, a także w wielu miejscach w całej Polsce upamiętniono wczoraj ofiary rzezi wołyńskiej, w trakcie której z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło 120 tysięcy Polaków. O stracie bliskich, opalonych domach i pospiesznych ucieczkach w wielu miejscach rozmawia się do dziś, tak jak w trakcie uroczystości w Domostawie na Podkarpaciu.
7: Do salwy honorowej! Ładuj! Salwo!
8: Ja tu już jestem od początku, trzeci raz, bo matka pochodzi ze wschodu, została wypędzona przez bandę UPA i Armię Czerwoną na ziemię tak zwane odzyskane. No i jestem potomkiem wypędzonych, z mojej rodziny tam jednego tylko zdążyli zamordować, bo reszta zdążyła, że większość rodziny uciec.
9: Mojego męża babcia często wspominała, że cudem ocalała. Ukrainiec był taki jeden dobry, który powiedział, żeby uciekali, że jak uciekną przez San, to czy żyją. No i tak się stało.
5: Ofiary rzezi wołyńskiej upamiętniano także z dala od polsko-ukraińskiego pogranicza. Potomkowie zamordowanych na dawnych Kresach Wschodnich spotkali się na przykład na uroczystościach w Zielonej Górze.
10: Miałem ojca, który ucierpiał, pochodził z Birczy, dlatego tutaj jesteśmy ostatecznie w Zielonej Górze, bo nie dało się tam żyć wśród takich sąsiadów, jakich mieliśmy. Trzeba było uciekać.
11: Pochówku nie mają osoby zamordowane osobiście z mojej rodziny we wsi Churby, gdzie w tej chwili tam nie ma nic.
5: W przyszłym tygodniu mają się rozpocząć prace ekshumacyjne w dwóch kolejnych miejscach na Wołyniu.
1: To są aktualności jedynki.
5: Na pewno do rana potrwa walka strażaków z pożarem w Strzegomiu. Ogień pojawił się w dawnych obiektach kolejowych i sąsiednich budynkach, w których nielegalnie, jak się okazało, składowano odpady, mówił Łukasz Grzelak z Komendy Straży Pożarnej w Świdnicy.
12: Tych odpadów jest dość dużo, to są tworzywa sztuczne i bardzo silne zadymienie już na samym początku występowało. Działania przewidujemy na raczej długotrwałe, więc myślę, że do ranka.
5: Na miejscu zaangażowano około 40 zastępów strażackich, w tym jednostkę chemiczną, która zajęła się monitorowaniem stanu powietrza. Nie tylko krokusowe łąki ściągają w góry tłumy turystów zafascynowanych tym przyrodniczym arcydziełem. Teraz tatrzańskie hale pokrywają się różowymi dywanami, a to za sprawą kwitnącej wierzbówki kiprzycy. Kwiaty pojawiły się już w niższych partiach Tatr, choć na szczyt kwitnienia trzeba jeszcze trochę poczekać, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
13: Kwitnie masowo na Hali Kondratowej, w Dolinie Kościeliskiej, jak najbardziej możemy tą roślinę zobaczyć. To jest roślina, która porasta wszystkie tereny, które były w jakiś sposób zniszczone, czy po pożarach, czy po wiatrołomach. W tych miejscach tą wierzbówkę możemy zobaczyć. W tym momencie pewnie na Podhalu, w różnych miejscach też kwitnie. No nie jest to roślina specyficzna dla tej hali, ale z tamtym miejscem jest najbardziej kojarzona.
5: Pracownicy TPN-u mają ten sam apel, co w przypadku krokusów. Proszą, by podziwiając łany wierzbówki, nie wchodzić między kwiaty i nie niszczyć roślin. A na koniec zaglądam jeszcze na to, co dzieje się w Kansas City. To czwarta minuta meczu ćwierćfinałowego Argentyna-Szwajcaria. Na razie bez bramek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Niewiele rozpogodzeń i niewiele przejaśnień na mapie pogody. Niedziela nam pogody nie poprawi. Czeka nas pochmurny dzień z przewagą lokalnego deszczu. Miejscami na wschodzie może jeszcze zagrzmieć. Na termometrach 19 stopni tylko na południowym wschodzie i nad morzem około 22 w centrum. Cieplej zrobi się na zachodzie, lokalnie nawet do 28.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
14: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy. Zniknięcia. zabójstwi, morderstwa. Co tak

0: jest 21. Potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar, ale nie zapominajmy o wspólnym zagrożeniu ze strony Rosji. Tak o obchodach rocznicy zbrodni wołyńskiej mówi prezydent Ukrainy. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzili poważną operację kręgosłupa u nastolatka, który doznał urazu w akwaparku. Wraca pomysł przejęcia przez miasto hałdy Kostuchna w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione w zeszłym roku. Jak mówi dr Andrzej Schneider, dyrektor Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wiele rodzin kresowych wciąż nie może doczekać się wyjaśnienia tej tragedii.
2: Do dzisiaj nie znają miejsca, gdzie te ofiary zostały pochowane. Do dzisiaj nie dokonało się takie elementarne, ludzkie, przepraszam, wciąż nie ma przyzwolenia politycznego w istocie na godne najpierw odnalezienie, a potem pochowanie ofiar rzezi wołyńskiej.
0: W czasie tak zwanej rzezi wołyńskiej ukraińskie organizacje nacjonalistyczne wymordowały ponad 100 tysięcy Polaków. Prezydent Ukrainy, odnosząc się do rocznicy zbrodni, napisał, że na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu. Zapewnił, że potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar. Równocześnie Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Gdy mówimy o przeszłości, nie możemy rzucać cienia na przyszłość naszych narodów, Polski i Ukrainy, a także całej Europy, napisał ukraiński prezydent.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Skomplikowaną operację kręgosłupa przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kilkunastoletni pacjent doznał poważnego urazu w czasie zabawy w akwaparku. To niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego. Uraz, który nieleczony, grozi uszkodzeniem struktur nerwowych i trwałą deformacją kręgosłupa. Specjaliści z katowickiej Ligoty zastosowali małoinwazyjną technikę, w której implanty wprowadzane są przez kilkumilimetrowe nacięcia skóry, bez konieczności rozległego otwierania tkanek, a w czasie operacji wykorzystali obrazowanie 3D. Nowa technika pozwala na szybsze spionizowanie nastolatka i rozpoczęcie rehabilitacji. Pacjent ma dużą szansę powrócić do pełnej sprawności. Po nieudanej próbie sprzedaży hałdy w Kostuchnie wraca pomysł, by teren przejęło miasto. To miejsce ma ogromny potencjał, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Tomasz Maśnica.
3: Miejsce ma inspirować do różnego rodzaju działań sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Także szkoda by było taki punkt, jeden z najwyższych punktów w Katowicach, bo jeżeli chodzi o hałdy, no to jest najwyższa hałda w Katowicach, to Kostuchna.
0: Właścicielem hałdy jest spółka restrukturyzacji kopalni. Teren może zostać przekazany miastu w formie darowizny. Jak mówi rzecznik SRK Mariusz Tomalik, wystarczy złożyć wniosek.
4: Tutaj oczywiście potrzebny jest, zgodnie z ustawą, odpowiedni wniosek gminy. To dotyczy każdego terenu pogórniczego, którym dysponuje spółka restrukturyzacji kopalń. Tutaj ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dopuszcza możliwość przekazania gminie górniczej w nieodpłatnej formie darowizny na cele publiczne.
0: Spółka restrukturyzacji kopalni bezskutecznie próbowała sprzedać hałdę. Teraz decyzja należy do władz Katowic. Jeśli miasto będzie zainteresowane tym pomysłem, musi złożyć do SRK wniosek o przekazanie terenu w formie darowizny. W nocy w regionie może przelotnie popadać, temperatura do 14 stopni, jutro do 21 i zmienna aura.
5: Mundialowa baza Argentyny sprzyja ekipie Leo Messiego. W Kansas City trwa ostatni ćwierćfinał Mistrzostw Świata i obrońcy tytułu szybko trafili do bramki Szwajcarów. 10. minuta, główka McAllistera dała Argentynie prowadzenie. Jest przerwa, 1-0 prowadzi Argentyna, kibice na ulicach miasta i na stadionie rozśpiewani.
6: Mam nadzieję, że wygramy. To nasz obowiązek. Szwajcaria ma bardzo dobry zespół, ale myślę, że jednak zdecydowanie zwyciężymy.
5: Dla Leo Messiego to 32. mundialowy mecz w karierze. Jest pod tym względem rekordzistą. Ogromne emocje wzbudził wcześniejszy ćwierćfinał, w którym Anglia po dogrywce pokonała Norwegię 2-1. Ten zacięty mecz w centrum Oslo oglądało 135 tysięcy widzów. To tak jakby w jednym miejscu zebrali się wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry. Norwegowie po cichu liczyli na sukces, ale choć czują niedosyt, są zadowoleni, że ich zespół znalazł się w najlepszej ósemce globu. Ból jest ogromny, ale ten mundial znacznie przekroczył oczekiwania, piszą komentatorzy. Po ostatnim gwizdku przegranego ćwierćfinału fani reprezentacji ruszyli w kierunku Pałacu Królewskiego na tradycyjne wiosłowanie i mające obudzić króla Haralda V okrzyki. Kolejna, trzecia już w tym tygodniu seria amerykańskich ataków na Iran właśnie się rozpoczęła. Jak wyjaśnia dowództwo amerykańskiej armii, ostrzał to odpowiedź na atak Teheranu na kontenerowiec płynący pod banderą Cypru przez cieśninę Ormuz. Jeden z członków załogi jest zaginiony, jednostka z powodu pożaru i uszkodzeń w maszynowni nie może kontynuować rejsu. Amerykański odwet zaczął się przed 2:00 naszego czasu. Rozkaz wydał Donald Trump. Iran dokonał złego wyboru, teraz za to płaci, oświadczył w mediach społecznościowych szef Pentagonu Pete Hegseth. Poważne skażenie w słynnym nowojorskim Muzeum Guggenheima. Ujawniono tam bakterie legionelli wywołujące ciężkie zapalenie płuc. Ognisko obejmuje łącznie ponad 30 budynków w okolicy, w tym wspomnianą placówkę. Zachorowało ponad 50 osób. Nie ma na szczęście przypadków śmiertelnych, podają władze Nowego Jorku. Trwa czyszczenie i dezynfekcja instalacji klimatyzacyjnej, bo to ona stanowi źródło problemów. Budowę 25 tysięcy domów dla poszkodowanych zapowiadają władze Wenezueli. W ten sposób chcą pomóc poszkodowanym w czerwcowym podwójnym trzęsieniu ziemi. Jak szacuje rząd w Caracas, bez dachu nad głową zostało prawie 18 tysięcy ludzi. Wielu wciąż mieszka w blisko 100 tymczasowych obozowiskach. Niestety wzrosła też liczba śmiertelnych ofiar kataklizmu. To już 4333 osoby, ale może ich być znacznie więcej. Na nieoficjalnej liście zaginionych, która pojawiła się w internecie, widnieje 30 tysięcy nazwisk.
7: To są aktualności jedynki.
5: Wyjątkowe drzewo bioklimatyczne stanie w centrum Rzymu. Ma obniżać temperaturę, wykorzystując zjawisko parowania wody. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
8: Instalacja będzie tymczasowa, a jej koszt szacowany jest na 500 000 euro. Drzewo kształtem przypomina odwróconą piramidę. Jeszcze nie stanęło, a już wzbudza kontrowersje. Główne zastrzeżenia dotyczą kosztów inwestycji oraz wcześniejszej wycinki drzew w mieście. Instalację zaplanowano przed dworcem Roma Termini na betonowym placu Piazza dei Cinquecento, gdzie dziś trudno o kawałek cienia. Za ochłodę, jaką zapewni drzewo, będzie odpowiadać specjalny system. Woda odparowująca z elementów wykonanych z recyklingowanej cegły ma schładzać powietrze, które będzie kierowane w dół. Dzięki temu pod konstrukcją może być nawet o 10 stopni chłodniej niż w okolicy. Projekt został opracowany przez firmę odpowiedzialną za inżynierię klimatyczną oraz pracownię architektoniczną ze Stuttgartu. Trafił do władz Rzymu z okazji roku jubileuszowego. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
5: Na razie władze Rzymu jeszcze analizują projekt, także pod względem finansowym, więc nie wiadomo dokładnie, kiedy drzewo przy dworcu Termini się pojawi. Padający chwilami deszcz nie popsuł zabawy, a państwo nie zawiedli. W Ełku koncertem gwiazd zakończyło się kolejne wakacyjne spotkanie na trasie Lata z Radiem.
9: Fajnie, bardzo fajnie było właśnie. Przyjechaliśmy z daleka, Bartoszyce. Z Bartoszyc, bardzo fajnie, bardzo nam się podobało. Cieszymy się bardzo.
10: Bardzo fajnie śpiewał Zakopane.
9: Zakopane,
10: podobało. Specjalnie jechaliśmy 150 km, żeby oglądać Lato z Radiem.
11: Tak. No fajnie, że było tyle gwiazd, ale szkoda, że po prostu po tak krótko, dłużej, żeby była lepsza zabawa, ale było okej. Okay.
5: W następny weekend na doskonałą zabawę przygotowuje się już Hełm. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
5: Na termometrach teraz na ogół od 10 do 15 stopni, cieplej na Pomorzu Zachodnim do 19 stopni w Świnoujściu. Poza zachodnimi krańcami sporo chmur i możliwy przelotny deszcz, dużo chmur i słabe opady także w ciągu dnia, a na termometrach zobaczymy od 19 stopni na południowym wschodzie i nad morzem do 22 w centrum i 28 na zachodzie.
7: Jedynka. Polskie Radio.
12: autopromocja.
13: Barytonem
14: i tenorem.
13: Zapraszamy Państwa
14: na dwa głosy.
13: W rytmie rocka albo hip-hopu.
14: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'roll.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń.

0: Jest 21. Potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar, ale nie zapominajmy o wspólnym zagrożeniu ze strony Rosji. Tak o obchodach rocznicy zbrodni wołyńskiej mówi prezydent Ukrainy. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzili poważną operację kręgosłupa u nastolatka, który doznał urazu w akwaparku. Wraca pomysł przejęcia przez miasto hałdy Kostuchna w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione w zeszłym roku. Jak mówi dr Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wiele rodzin kresowych wciąż nie może doczekać się wyjaśnienia tej tragedii.
2: Do dzisiaj nie znają miejsca, gdzie te ofiary zostały pochowane. Do dzisiaj nie dokonało się takie elementarne, ludzkie, przepraszam, wciąż nie ma przyzwolenia politycznego w istocie na godne najpierw odnalezienie, a potem pochowanie ofiar rzezi wołyńskiej.
0: W czasie tak zwanej rzezi wołyńskiej ukraińskie organizacje nacjonalistyczne wymordowały ponad 100 tysięcy Polaków. Prezydent Ukrainy, odnosząc się do rocznicy zbrodni, napisał, że na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu. Zapewnił, że potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar. Równocześnie Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Gdy mówimy o przeszłości, nie możemy rzucać cienia na przyszłość naszych narodów, Polski i Ukrainy, a także całej Europy, napisał ukraiński prezydent.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Skomplikowaną operację kręgosłupa przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kilkunastoletni pacjent doznał poważnego urazu w czasie zabawy w akwaparku. To niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego. Uraz, który nieleczony, grozi uszkodzeniem struktur nerwowych i trwałą deformacją kręgosłupa. Specjaliści z katowickiej Ligoty zastosowali małoinwazyjną technikę, w której implanty wprowadzane są przez kilkumilimetrowe nacięcia skóry, bez konieczności rozległego otwierania tkanek, a w czasie operacji wykorzystali obrazowanie 3D. Nowa technika pozwala na szybsze spionizowanie nastolatka i rozpoczęcie rehabilitacji. Pacjent ma dużą szansę powrócić do pełnej sprawności. Po nieudanej próbie sprzedaży hałdy w Kostuchnie wraca pomysł, by teren przejęło miasto. To miejsce ma ogromny potencjał, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Tomasz Maśnica.
3: Miejsce ma inspirować do różnego rodzaju działań sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Także szkoda by było taki punkt, jeden z najwyższych punktów w Katowicach. Bo jeżeli chodzi o hałdy, no to jest najwyższa hałda w Katowicach, to Kostuchna.
0: Właścicielem hałdy jest spółka restrukturyzacji kopalń. Teren może zostać przekazany miastu w formie darowizny. Jak mówi rzecznik SRK Mariusz Tomalik, wystarczy złożyć wniosek.
4: Tutaj oczywiście potrzebny jest, zgodnie z ustawą, odpowiedni wniosek gminy. To dotyczy każdego terenu pogórniczego, którym dysponuje spółka restrukturyzacji kopalń. Tutaj ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dopuszcza możliwość przekazania gminie górniczej w nieodpłatnej formie darowizny na cele publiczne.
0: Spółka restrukturyzacji kopalń bezskutecznie próbowała sprzedać hałdę. Teraz decyzja należy do władz Katowic. Jeśli miasto będzie zainteresowane tym pomysłem, musi złożyć do SRK wniosek o przekazanie terenu w formie darowizny. W nocy w regionie może przelotnie popadać, temperatura do 14 stopni, jutro do 21 i zmienna aura.
5: Zapraszam. Ogromne emocje w ostatnim mundialowym ćwierćfinale. I podobnie jak we wcześniejszym, zanosi się na dogrywkę to ostatnie sekundy 9 doliczonej minuty tego meczu. W Kansas City Argentyna gra ze Szwajcarią. Obrońcy tytułu wyszli na prowadzenie w 10 minucie po golu McAllistera. Szwajcarzy zdołali odpowiedzieć bramką w 67 minucie, ale kilka chwil później za symulowanie faulu z boiska wyleciał lider Szwajcarów Embolo i Europejczycy muszą mierzyć się z ekipą Leo Messiego w osłabieniu. A Messi śrubuje swój rekord. Rozgrywa właśnie swój 32. mundialowy mecz w karierze. No i pytanie, czy ostatni? Teraz właśnie gwizdek sędziego, będzie dogrywka w tym pojedynku, a wcześniej też po dogrywce. Anglia pokonała w Miami Norwegię 2-1 po dwóch golach Juda Bellinghama. Nie można zapomnieć o ofiarach zbrodni, a z ludobójstwa wołyńskiego trzeba wyciągnąć wnioski dla przyszłości Polski. Tak mówił prezydent, który na Podkarpaciu brał udział w upamiętnieniu pomordowanych w rzezi wołyńskiej. Dziękował tym, którzy pamięć o ofiarach tamtych mrocznych czasów pielęgnują.
6: Oddając hołd ofiarom z rodzinami, usłyszałem po raz kolejny w swoim życiu, jak to głęboko jest dzisiaj we współczesnych polskich rodzinach. Jaką traumę niosą rodziny polskie w XXI wieku. I doskonale to, drodzy Państwo, rozumiem.
5: Pomordowani nie mogą pozostać bezimienni. Pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek. Tak mówił z kolei premier Donald Tusk i złożył deklarację.
7: Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich.
5: Premier podkreślał, że prawda jest sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości. 3 miesiące aresztu dla sprawcy napaści na policjantów w Warszawie. 29-latek usłyszał w prokuraturze zarzut. Odpowie m.in. za przygotowania do pozbawienia życia komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i innych funkcjonariuszy. Do napaści doszło w piątkowy poranek przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na Ursynowie. Mężczyzna uzbrojony w kastety i maczetę ranił 3 policjantów. Jeden z nich trafił do szpitala. Napastnik został ostatecznie ujęty na stacji metra Kabaty. Twierdził, że jest przez policję podsłuchiwany i prześladowany. To jeden z największych zarekwirowanych transportów kokainy w tym roku. Portugalska policja namierzyła w jednym z popularnych kurortów przemytników w aucie dostawczym. W środku było ponad 90 paczek z narkotykami, łącznie 3 tony. Kokaina dotarła do brzegu drogą morską, potem przeładowano ją na ciężarówkę. Policja przejęła auto z towarem, ale przemytnicy zdołali uciec.
8: To są aktualności jedynki.
5: Owocobranie. Ten birmański film zdobył główną nagrodę Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. To był 60. jubileuszowy przegląd, a nagrodę za wkład w światową kinematografię odebrała Juliette Binoche.
9: To opowieść o dwóch pracownicach fabryki tekstylnej, które wbrew społecznym normom nawiązują intymną relację i znajdują w niej ucieczkę od trudnej codzienności. To nasz pierwszy film, pierwszy duży festiwal i moja pierwsza nagroda. Tworzymy małe filmy. Nie mogłem uwierzyć, że w ogóle się tu dostaliśmy. Mówił odbierając nagrodę zaskoczony decyzją jury Angfio. Juliette Binoche, odbierając kryształowy globus, przyznała, że w swojej karierze miała wiele szczęścia. Zwróciła uwagę, że w wielu miejscach na świecie artyści są pozbawieni możliwości wyrażania się poprzez sztukę. Myślę o Palestynie, Libanie i Ukrainie. Potrzebujemy artystów, którzy opowiadają historię i mówią o prawdzie. Podkreśliła francuska aktorka. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
5: Dziś ostatnie akcenty jubileuszowych sabałowych bajań. W Bukowinie Tatrzańskiej wielki festiwal kultury ludowej, a jednym z jego elementów były pierwsze zbójeckie igrzyska. Konkurencje były nietypowe.
10: Od gonienia z łostrewką, z pawązem, z haniowozem, co taśka jeszcze było?
11: Z takim dziadem po nasemu na plecach, no i resztę będą gonić tu pomiędzy, będzie slalom, będą hipkać poprzez te.
10: Bo to trzeba łokiem znać, bo to nie takie proste z łopami.
12: Ach, nie ma takiej szansy, to my przeskoczymy. Także baby niech tam nie opowiadają głupot, bo my ich tam jeszcze będziemy musieli nieść.
5: Dziś w południe na zwieńczenie festiwalu Wielki Korowód, a potem uhonorowanie zwycięzców w poszczególnych konkursach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Po dość pochmurnej sobocie równie pochmurna niedziela. W wielu regionach popada przelotny deszcz. Słońca niewiele, ale nowy tydzień ma przynieść wyraźne ocieplenie. Dziś już na zachodzie około 28 stopni, w centrum 22, a na południowym wschodzie najchłodniej około 19. Teraz na termometrach od 10 stopni na południu do 20 na Pomorzu Zachodnim.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaj

0: Jest 21. Potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar, ale nie zapominajmy o wspólnym zagrożeniu ze strony Rosji. Tak o obchodach rocznicy zbrodni wołyńskiej mówi prezydent Ukrainy. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzili poważną operację kręgosłupa u nastolatka, który doznał urazu w akwaparku. Wraca pomysł przejęcia przez miasto hałdy Kostuchna w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione w zeszłym roku. Jak mówi dr Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wiele rodzin kresowych wciąż nie może doczekać się wyjaśnienia tej tragedii.
2: Do dzisiaj nie znają miejsca, gdzie te ofiary zostały pochowane. Do dzisiaj nie dokonało się takie elementarne, ludzkie, przepraszam, wciąż nie ma przyzwolenia politycznego w istocie na godne najpierw odnalezienie, a potem pochowanie ofiar rzezi wołyńskiej.
0: W czasie tak zwanej rzezi wołyńskiej ukraińskie organizacje nacjonalistyczne wymordowały ponad 100 tysięcy Polaków. Prezydent Ukrainy, odnosząc się do rocznicy zbrodni, napisał, że na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu. Zapewnił, że potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar. Równocześnie Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Gdy mówimy o przeszłości, nie możemy rzucać cienia na przyszłość naszych narodów, Polski i Ukrainy, a także całej Europy, napisał ukraiński prezydent.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Skomplikowaną operację kręgosłupa przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kilkunastoletni pacjent doznał poważnego urazu w czasie zabawy w akwaparku. To niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego. Uraz, który nieleczony, grozi uszkodzeniem struktur nerwowych i trwałą deformacją kręgosłupa. Specjaliści z katowickiej Ligoty zastosowali małoinwazyjną technikę, w której implanty wprowadzane są przez kilkumilimetrowe nacięcia skóry, bez konieczności rozległego otwierania tkanek, a w czasie operacji wykorzystali obrazowanie 3D. Nowa technika pozwala na szybsze spionizowanie nastolatka i rozpoczęcie rehabilitacji. Pacjent ma dużą szansę powrócić do pełnej sprawności. Po nieudanej próbie sprzedaży hałdy w Kostuchnie wraca pomysł, by teren przejęło miasto. To miejsce ma ogromny potencjał, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Tomasz Maśnica.
3: Miejsce ma inspirować do różnego rodzaju działań sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Także szkoda by było taki punkt, jeden z najwyższych punktów w Katowicach, bo jeżeli chodzi o hałdy, no to jest najwyższa hałda w Katowicach, to Kostuchna.
0: Właścicielem hałdy jest spółka restrukturyzacji kopalni. Teren może zostać przekazany miastu w formie darowizny. Jak mówi rzecznik SRK Mariusz Tomalik, wystarczy złożyć wniosek.
4: Tutaj oczywiście potrzebny jest, zgodnie z ustawą, odpowiedni wniosek gminy. To dotyczy każdego terenu pogórniczego, którym dysponuje spółka restrukturyzacji kopalń. Tutaj ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dopuszcza możliwość przekazania gminie górniczej w nieodpłatnej formie darowizny na cele publiczne.
0: Spółka restrukturyzacji kopalni bezskutecznie próbowała sprzedać hałdę. Teraz decyzja należy do władz Katowic. Jeśli miasto będzie zainteresowane tym pomysłem, musi złożyć do SRK wniosek o przekazanie terenu w formie darowizny. W nocy w regionie może przelotnie popadać, temperatura do 14 stopni, jutro do 21 i zmienna aura.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: W regulaminowym czasie był jednobramkowy remis, konieczna była dogrywka i ta przesądziła o zwycięstwie Argentyny w Kansas City. Obrońcy tytułu piłkarskich mistrzów świata pokonali Szwajcarię 3-1 w ostatnim meczu ćwierćfinałowym. Bramki dla zwycięzców strzelili Alexis McAllister, Julian Alvarez i Lautaro Martinez. Gol dla Szwajcarii to dzieło Dana Ndoye. Helweci od 72 minuty grali w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał Brel Mbolo. W półfinale Argentyna zagra z Anglią, która pokonała wcześniej Norwegię, a druga półfinałowa para to Francja i Hiszpania. Padły słowa m.in. o prawdzie i pamięci. Prezydent w podkarpackim Radrużu, a premier w nagraniu internetowym oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. W rocznicę mordów przeprowadzonych przez ukraińskich nacjonalistów odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 83 lat.
1: Podczas uroczystości w Radrużu na Podkarpaciu prezydent podkreślił, że rozumie, jaką traumę nadal niosą dziś polskie rodziny w związku ze zbrodniami dokonanymi przez OUN i UPA. Dodał, że o naszych rodakach zapomnieć nie można.
2: Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią.
1: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk zapowiedział powstanie w Warszawie Muru Pamięci. Będą tam nazwiska wszystkich ofiar zbrodni wołyńskiej.
3: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska.
1: W latach 1939-1947 z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 120 tysięcy Polaków. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Odpowie za zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia 29-letniej kobiety. Takie zarzuty usłyszał 19-latek z powiatu jędrzejowskiego. Do zbrodni doszło w czwartek wieczorem. Policja około 23 odebrała zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach. Funkcjonariusze na miejscu próbowali reanimować 29-latkę, ale nie udało się jej uratować. Jednocześnie policja rozpoczęła w Jędrzejowie opławę na sprawcę. 19-latek został zatrzymany tej samej nocy. Rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz poinformował, że podejrzany nie przyznał się do winy.
4: Skorzystał też z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Mając na uwadze okoliczności tej sprawy, prokurator jeszcze w dniu dzisiejszym skieruje do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Z uwagi na dobro tego postępowania są to wszystkie informacje, jakie w chwili obecnej możemy przekazać.
0: Za zabójstwo i usiłowanie gwałtu mężczyźnie grozi kara dożywocia. Pierwszy prąd z morskich farm wiatrowych popłynął do krajowego systemu elektroenergetycznego. To dzięki nowo wybudowanej stacji w Choczewie.
5: Do tej stacji będzie podłączone też szereg lądowych farm wiatrowych. Będą podłączone magazyny energii i mamy już wnioski na magazyny energii o skali 1000 MW i 4000 MWh, czyli olbrzymie.
0: Mówił prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski. Stacja w Choczewie jest największa w Polsce, zajmuje powierzchnię 25 hektarów. Do obiektu będą przyłączone także centra danych. Zgłaszają się już pierwsi inwestorzy.
6: To są aktualności jedynki.
0: Podróż nad morze z kłopotami. Awaria wagonu spowodowała nieoczekiwaną przerwę w wakacyjnym wyjeździe dla 450 pasażerów pociągu z Krakowa na Hel. Utknął tuż przed Działdowem. Do miasta dowiózł ich skład kolei mazowieckich, potem musieli poczekać, przekazała Anna Zakrzewska z PKP Intercity.
7: Ze stacji Działdowo, aby umożliwić jak najszybszą kontynuację podróży, z Warszawy Grochów wyjechał zastępczy skład Pendolino i ten skład Pendolino właśnie zabrał pasażerów ze stacji Działdowo i tym pociągiem odjechali w kierunku Trójmiasta.
0: A potem kolejny pociąg zabrał pasażerów z Gdyni na Hel. Plenerowe audycje, piknik, potańcówka i na koniec koncert. Lato z Radiem i Telewizją Polską rozgrzało Ełk. Mazurskie miasto było czwartym przystankiem na naszej wakacyjnej trasie. Mimo padającego z przerwami deszczu, publiczność nie zawiodła, a koncert bardzo się podobał.
8: Fajnie, bardzo fajnie było. Przyjechaliśmy z daleka, z Bartoszyc. Bardzo nam się podobało.
9: Specjalnie jechaliśmy 150 km, żeby oglądać Lato z Radiem.
10: Tak. No fajnie, że było tyle gwiazd.
11: Tylko ta pogoda trochę do bani, żeśmy trochę pomokli, ale warto było.
0: W następną sobotę, 18 lipca, Lato z Radiem i TVP zagości w Chełmie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Pogoda.
0: Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna od około 20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, 22 w centrum do 28 na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 15 do 19. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie rosnąć.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 17% energii elektrycznej. Od 10 do 17 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar prądu. We wschodniej, środkowej i zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna.
13: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
14: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
15: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
14: Bez cukru i glukozy.
15: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
14: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
15: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
14: Dodaje

później.

0: Jest 22. Z powodu prac torowych w Bytomiu częściowo zawieszono od dziś ruch tramwajów. Defibrylator zamontowany w galerii handlowej w Sosnowcu oraz szybkie działanie świadków pomogły uratować osobę, u której doszło do zatrzymania krążenia. Katowicka Fundacja Wolne Miejsce znów gotuje dla uchodźców w południowym Libanie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Od dziś nie kursują tramwaje po części Bytomia. Chodzi o odcinek między Zamłyniem a Placem Sikorskiego, gdzie rozpoczęły się prace torowe, poinformował Robert Walczak ze spółki Tramwaje Śląskie.
2: Na zbiegu ulic Katowickiej i Jagiellońskiej czeka nas wymiana szyn w łuku. Podobnie przed Zamłyniem, gdzie mamy dwa łuki na podwójnym torze. W obu przypadkach są to ciężkie prace prowadzone w nawierzchni betonowej. W czasie tego zamknięcia zmodernizowany zostanie rozjazd przy szkole muzycznej. Wymienimy również napęd położenia zwrotnicy, tak aby go dostosować do standardów obecnie stosowanych w spółce.
0: Taka organizacja komunikacji miejskiej obowiązywać będzie w Bytomiu do 26 lipca. Ponad 3 200 000 pasażerów odprawiono w pierwszym półroczu tego roku na lotnisku w Pyrzowicach. Wzrost rok do roku to ponad 7%. Jak mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, wzrost odnotowano zarówno w ruchu regularnym, jak i czarterowym.
3: Od stycznia do czerwca bieżącego roku z siatki połączeń regularnych podróżni najchętniej wybierali Dortmund, Londyn-Luton, Maltę, Londyn-Stansted i Alicante. Z kolei w ruchu czarterowym dominowały Marsa-Alam, Hurghada, Antalya, Sharm el-Sheikh oraz tunezyjska wyspa Dżerba. Przewidujemy, że w lipcu i w sierpniu obsłużymy ponad 1 000 000 podróżnych miesięcznie. Będą to pierwsze takie wyniki w historii portu.
0: Do końca roku, jak wynika z prognoz odprawionych, zostanie łącznie prawie 8 milionów podróżnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dzięki przytomności umysłu świadków oraz defibrylatorowi w jednej z galerii handlowych w Sosnowcu udało się uratować życie osobie z zatrzymaniem akcji serca. O sytuacji powiadomiło w mediach społecznościowych sosnowieckie pogotowie ratunkowe. Jeszcze przed przybyciem zespołu ratownictwa doszło do powrotu spontanicznego krążenia, a karetka zabrała pacjenta do szpitala. To kolejny dowód na to, że odwaga, umiejętność działania i właściwe użycie AED mogą uratować ludzkie życie. Każda minuta ma znaczenie, a świadkowie zdarzenia odegrali dziś kluczową rolę. Wielkie brawa przekazali ratownicy z Sosnowca. Przypomnieli też, by nie bać się korzystać z urządzenia AED, bo prowadzi ono krok po kroku. Katowicka Fundacja Wolne Miejsce znów pomaga w południowym Libanie. Wolontariusze gotują dla 6 000 Palestyńczyków, w tym wielu dzieci, które z powodu wojny zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów i żyją na uchodźstwie. Prezes Mikołaj Rykowski relacjonuje działania fundacji w mediach społecznościowych.
4: Okej, słuchajcie, zaczynamy wydawkę jedzenia. Idziemy do dzieci, tak? Dziękujemy za fajne przygotowanie jedzonko. We go to children. Hello! Let's go! Zupka przygotowana i ryż już tutaj nakładamy. To wszystko się dzieje na żywo, słuchajcie. Wspierajcie nas, patrzcie co robimy, bo naprawdę się dzieją niesamowite rzeczy. Jesteśmy sami pod wielkim wrażeniem, jaka to jest potrzeba i fajnie, że możemy pomagać tu ludziom. Pozdrawiamy was, kochani, w całej Polsce, z Libanu Południowego.
0: Z powodu konfliktów w regionie sytuacja na południu Libanu jest trudna. Przesiedleni ludzie wymagają stałej pomocy humanitarnej. Fundacja Wolne Miejsce zabrała ze sobą do Libanu ogromną ilość żywności, fundacyjne kotły i polskie flagi. W nocy może przelotnie popadać, jutro zmienna pogoda. Na termometrach zobaczymy od 19 do 21 stopni.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Argentyna w półfinale Mundialu. Messi i spółka pokonali Szwajcarów 3-1. Prezydent zapowiada ustawę zakazującą używania banderowskich flag w polskiej przestrzeni publicznej.
1: Zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce. Wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę.
0: Są zarzuty dla sprawcy napaści na policjantów w Warszawie. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Argentyna awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Albi Celeste pokonali Szwajcarię po dogrywce 3-1. Wcześniej awans do półfinału zapewniła sobie Anglia, pokonując Norwegię 2-1. W drugiej półfinałowej parze będą rywalizować Francja i Hiszpania. W Warszawie, Radrużu, Domostawie i innych miejscach w kraju oddano hołd ofiarom mordów ukraińskich nacjonalistów na Polakach mieszkających podczas II wojny światowej na Wołyniu. Wczoraj minęła 83. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, będącej apogeum zbrodni wołyńskiej.
2: W Radrużu koło Lubaczowa prezydent Karol Nawrocki podkreślał ideologiczne związki pomiędzy nazizmem i ukraińskim nacjonalizmem. Zapowiedział skierowanie ustawy zakazującej używania czerwono-czarnych flag w polskiej przestrzeni publicznej.
1: I zrobię wszystko, żeby nie było jej w Polsce. Drodzy Państwo, wierzę, że polski parlament przyjmie ustawę.
2: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w uroczystościach żałobnych w ukraińskiej Ołyce. Mówił, że państwo polskie nie pozostawia nikogo bezimiennym.
3: Ekshumacje, które za naszych rządów się rozpoczęły, postępowały w dużo szybszy sposób, żeby było upamiętnienie, bo przyszłość i wspólnota między Polską a Ukrainą jest konieczna dla kolejnych pokoleń.
2: W świetle prawodawstwa międzynarodowego mordy popełnione przez Ukraińców na Polakach, na Wołyniu, kwalifikowane są jako ludobójstwo. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Sprawca napaści na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości usłyszał zarzuty. Sąd zdecydował, że trafi na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna zaatakował w piątek policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przed siedzibą biura na warszawskim Ursynowie. Twierdził, że jest przez funkcjonariuszy podsłuchiwany i prześladowany. W trakcie szarpaniny lekko rannych zostało 3 policjantów. Zakupy zaczynają się od przeczytania etykiety, przypominają inicjatorzy ogólnopolskiej akcji Kupuj Świadomie i zachęcają do wybierania żywności od krajowych producentów. Promowali kampanię w Kruszynie.
4: Nasze produkty, czyli polskie produkty rolne, są zdrowe, bezpieczne, gdyż jesteśmy certyfikowani, jesteśmy w Unii Europejskiej, wszystkie wymogi spełniają, także zachęcamy, żeby patrzeć na etykiety. Jak jesteśmy w sklepie, jest tam napisane produkt polski. To jest gwarancja, że to jest nasz dobry, smaczny, zdrowy produkt.
0: Mówił Marek Job z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Celem akcji, poza zachęceniem konsumentów do bardziej świadomych wyborów przy sklepowych półkach, jest też wspieranie polskich producentów i rolników. Amerykańskie siły zbrojne zakończyły kolejną serię ataków na Iran. Poinformowało o tym Centralne Dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych. Celami ataków były irańskie wyrzutnie rakiet i dronów, obiekty marynarki wojennej, magazyny amunicji, sieci łączności i stanowiska obserwacyjne na wybrzeżu. Amerykanie wykorzystali precyzyjną amunicję wystrzeliwaną z okrętów, a także z samolotów i dronów bazujących na lądzie i morzu. Centralne Dowództwo podkreśliło, że ruch statków międzynarodowym korytarzem żeglugowym jest kontynuowany. Wcześniej informowano, że nowa seria ataków jest reakcją na ostrzelanie przez irańskie wojsko w cieśninie Ormus kontenerowca pływającego pod banderą Cypru.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 17% energii. Od 10 do 17 potrwają tzw. zielone godziny. Warto wówczas wykorzystać nadmiar prądu. W zlewni Górnej Łyny i rzeki Ełk obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pochmurno, ale od czasu do czasu wyjrzy słońce. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Będzie od 19-20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem około 22 w centrum do 28 na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Ja, a dzisiaj czeka nas taka pogoda, do jakiej my się w czas tego tygodnia już przyzwyczaili.
7: Tako bardziej majowo bych powiedział, aniżeli lipcowo, ani nie za ciepło, ani nie za zimno, z chmurami na niebie, ale też z końckiem Klary, kiedy od czasu do czasu będzie z nos tu fajnie grzoła. No, po południu trochę mogę pokropić, kaj nie kaj. A dziocie tak będzie bez ośrodek niżowy z noc Skandynawii i front atmosferyczny, kiedy sprowadza do nas jeszcze taki zimny luft polarnomorski. A jak idzie powiedzieć bardziej szczegółowo? No toż patrzymy na Jura i na Metropolia. Rano i w pierwszej części dnia możemy się nacieszyć pogodą taką w miarę, to znaczy no taką, że nic nam na głowa nie poleci i za gorko też nie będzie, a z drugiej strony też no, nie będzie nam za zimno. No i tak będzie do południa, a po południu kaj, nie kaj, taki bych powiedział kapuśniaczek, skoro dzisiaj my są tutaj u Michała Kaczmarczyka, czyli taki deszczyk no, może kaś tam pokropić. W Beskidach w pierwszej części dnia może też trochę pokropić, potem pod sum wieczór jeszcze parizol się przyjdą, no, a tak w ciągu dnia no to już Klara będzie na niebie i trochę chmury i to tak się będzie zmieniało. Temperatura luftu najwięcej dzisiaj za dnia, kole 21 stopni będzie w Częstochowie, Kłobucku 23 w Katowicach, w Sosnowcu, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Bielsku-Białej 22, jak patrza tutaj też, a w Żywcu 19, w Szczyrku, Wiśle 19, w Cieszynie 21. No to ja myślę, że to jest taka pogoda, żeby w Beskidy wyleźć jakaś tam w trasa, bo się za bardzo nie spocimy, ani też nie zmarzniemy. Ja jutro w niedziela pogoda bez większych zmian. Zaś zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i wielkie z przejaśnieniami w większości regionu nie będzie padać. Jedynie lokalnie może zaś się przytrafić jakiś taki kapuśniaczek. A temperatura jutro będzie tak między 21 a 23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i z północy. Od poniedziałku, i tu mam fajną wiadomość, bo zacznie się ocieplać. Już tak 25 stopni i powyżej będzie. Ja, jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie tutaj w Rudzie Śląskiej, no tutaj nie ma żadnego ciśnienia. Tu jest spokój i luz. Ale atmosferyczny w Katowicach, Modzieńce 85, a mierzone na poziomie morza 1016 hektopaskali. No i zacznie się troszeczkę dźwigać. Przewidywano jakość luftu. No jak my są trochę dali od grilla, no to już powiem, że w porządku. I tak będzie i w aglomeracji, i w górach, i na jurze. Ja na ta chwila z tej pogody, jo, miałbych na tyle.

0: Minęła siódma. Wczoraj obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci o ofiarach zbrodni wołyńskiej. Po raz 20 ulicami Katowic przeszedł Marsz Autonomii. Lekarze z Katowic przeprowadzili poważną operację kręgosłupa u nastolatka, który doznał urazu w akwaparku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Wczoraj obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione w ubiegłym roku. Jak mówi dr Andrzej Schneider, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wiele rodzin kresowych wciąż nie może doczekać się wyjaśnienia tej tragedii.
2: Do dzisiaj nie znają miejsca, gdzie te ofiary zostały pochowane. Do dzisiaj nie dokonało się takie elementarne, ludzkie, przepraszam, wciąż nie ma przyzwolenia politycznego w istocie na godne najpierw odnalezienie, a potem pochowanie ofiar rzezi wołyńskiej.
0: W czasie tzw. rzezi wołyńskiej ukraińskie organizacje nacjonalistyczne wymordowały około 120 tysięcy Polaków. Prezydent Ukrainy, odnosząc się do rocznicy zbrodni, napisał, że na Wołyniu trwają ekshumacje ofiar, a Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tego procesu. Zapewnił, że potrzeba teraz prawdy i chrześcijańskiego upamiętnienia ofiar. Równocześnie Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Gdy mówimy o przyszłości, nie możemy rzucać cienia na przyszłość naszych narodów, Polski i Ukrainy, a także całej Europy, napisał ukraiński prezydent. Marsz Autonomii przeszedł ulicami Katowic. Wzięli w nim udział mieszkańcy regionu, pasjonaci śląskiej kultury oraz przedstawiciele organizacji społecznych i samorządowych. Chcemy zamanifestować naszą tożsamość, mówili uczestnicy marszu.
3: Polska to nie tylko Warszawa, to nie tylko Poznań, ale także Śląska, Kaszuby. To jest święto różnorodności, a nie święto nacjonalistyczne.
4: Dla wielu osób, które utożsamiają się jako Ślązacy, to jest niemalże element tożsamości i wyrażenia tejże tożsamości. Polska mniejszościami stała i stoi.
5: To jest mój heimat, jestem Ślązoczką. To jest mój obowiązek, być na marszu.
6: 15 lipca 1920 roku polski rząd dał Ślązakom autonomię. Trzeba o tym pamiętać, trzeba to kultywować, zabierać całą rodzinę, moich najmłodszych synów, żeby o tym pamiętali, no i żeby później dalej robili to samo, co ich tata.
0: Walczymy o uznanie języka śląskiego, podkreślił europoseł ze Śląska Łukasz Kochut.
7: Śląskiej mniejszości etnicznej to się nie zmienia od lat. Mamy pewne zakręty, ale idziemy do przodu. Piękna impreza, kolorowa, dużo ludzi z różnych pokoleń. Są też bardzo młodzi ludzie, bajtle, więc to jest takie święto rychtyk tożsamości śląskiej. Celebrujemy tą naszą śląską odmienność, inną historię, inną kulturę i też naszą godkę, no bo walczymy o pisanie śląskiej godki do UNESCO.
0: Marsz Autonomii zorganizowano już po raz 20.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Skomplikowaną operację kręgosłupa przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kilkunastoletni pacjent doznał poważnego urazu w czasie zabawy w akwaparku. To niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego. Uraz, który nieleczony, grozi uszkodzeniem struktur nerwowych i trwałą deformacją kręgosłupa. Specjaliści z katowickiej ligoty zastosowali małoinwazyjną technikę, w której implanty wprowadzane są przez kilkumilimetrowe nacięcia skóry, bez konieczności rozległego otwierania tkanek, a w czasie operacji wykorzystali obrazowanie 3D. Nowa technika pozwala na szybsze spionizowanie nastolatka i rozpoczęcie rehabilitacji. Pacjent ma dużą szansę powrócić do pełnej sprawności. Konkursem elegancji pod Bialskim Ratuszem zakończył się 47. Międzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych organizowany przez Automobil Klub Beskidzki. Impreza rozpoczęła się w środę z udziałem prawie 60 załóg z Austrii, Czech, Niemiec i Polski. Perełkami wśród lśniących zabytków było 9 pojazdów wyprodukowanych przed 1939 rokiem. Załogi w ciągu kilku dni rywalizacji odwiedziły Wisłę, Ustroń, Żywiec, Pszczynę, Szczyrk i Bielsko-Białą. Zdaniem meteorologów zmienna pogoda będzie nam dziś towarzyszyć w regionie, i rozpogodzenia, i przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni.
8: Ja, a dzisiaj czeka nas taka pogoda, do jakiej my się w czas tego tygodnia już przyzwyczaili. Tako bardziej majowo bych powiedział, aniżeli lipcowo, ani nie za ciepło, ani nie za zimno, z chmurami na niebie, ale też z końskim klary, kiedy od czasu do czasu będzie z nos tu fajnie grzoła. No, po południu trochę mogę pokropić, kajnikaj. A dziocie tak będzie bez ośrodek niżowy z nad Skandynawii i front atmosferyczny, który sprowadza do nas jeszcze taki zimny luft polarnomorski. A jak idzie powiedzieć bardziej szczegółowo? No toż patrzymy na Jura i na Metropolia. Rano i w pierwszej części dnia możemy się nacieszyć pogodą taką w miarę, to znaczy no taką, że nic nam na głowa nie poleci i za gorko też nie będzie, a z drugiej strony też no, nie będzie nam za zimno. No i tak będzie do południa, a po południu kaj, nie kaj, taki bych powiedział kapuśniaczek, skoro dzisiaj my są tutaj u Michała Kaczmarczyka, czyli taki deszczyk, no może kaś tam pokropić. W Beskidach w pierwszej części dnia może też trochę pokropić, potem pod sum wieczór jeszcze parizol się przyjdą, no, a tak w ciągu dnia no to już klara będzie na niebie i trochę chmury i to tak się będzie zmieniało. Temperatura luftu najwięcej dzisiaj za dnia, kole 21 stopni będzie w Częstochowie, Kłobucku 23 w Katowicach, w Sosnowcu, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Bielsku Białej 22, jak patrza tutaj też, a w Żywcu 19, w Szczyrku, Wiśle 19, w Cieszynie 21. No to ja myślę, że to jest taka pogoda, żeby w Beskidy wyleźć jakaś tam w trasa, bo się za bardzo nie spocimy, ani też nie zmarznymy. A jutro w niedziela pogoda bez większych zmian. Zaś zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i wielkie z przejaśnieniami w większości regionu nie będzie padać. Jedynie lokalnie może zaś się przytrafić jakiś taki kapuśniaczek. A temperatura jutro będzie tak między 21 a 23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i z północy. Od poniedziałku, i tu mam fajną wiadomość, bo zacznie się ocieplać. Już tak 25 stopni i powyżej będzie. Ja, jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie tutaj w Rudzie Śląskiej, no tutaj nie ma żadnego ciśnienia. Tu jest spokój i luz. Ale atmosferyczny w Katowicach Modzieńce 85, a mierzone na poziomie morza 1016 hektopaskali. No i zacznie się troszeczkę dźwigać. Przewidywano jakość luftu. No jak my są trochę dali od grilla, no to już powiem, że w porządku. I tak będzie i w aglomeracji, i w górach, i na Jurze. Ja na ta chwila z tej pogody, jo, miałbych na tyle.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca. Minęła 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Akcja strażaków w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Dogaszają pożar składowiska śmieci. Koalicja Obywatelska chce ukarania Jarosława Kaczyńskiego za nazwanie policji bojówką partii rządzącej. To już 21. pakiet sankcji na Rosję. Spróbują go uzgodnić ambasadorowie państw Unii. Strażacy dogaszają pożar składowiska śmieci w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Dym już się nie rozprzestrzenia, mówi brygadier Łukasz Grzelach ze Straży Pożarnej w Świdnicy.
2: Udało nam się wreszcie ograniczyć zadymienie, które z tego pożaru nam się wydobywało. Natomiast cały czas trwa dogaszanie i to dogaszanie prawdopodobnie będzie trwało jeszcze dłuższy czas.
1: Pożar wybuchł wczoraj wieczorem i objął nielegalne składowisko odpadów w dawnych obiektach kolejowych w Strzegomiu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nazwanie policji bojówką rządzącej partii. Koalicja Obywatelska zapowiada zgłoszenie incydentu do Komisji Etyki Poselskiej. Określenie bojówka partii rządzącej padło 10 lipca w trakcie miesięcznicy smoleńskiej. Poseł PSL-u Marek Sawicki uważa, że lider Prawa i Sprawiedliwości pokazał swoją pogardę do policji.
3: Źle dzieje się coś z Jarosławem Kaczyńskim, dlatego że jeszcze niedawno słyszeliśmy murem za polskim mundurem. Teraz mówi o policji jako o bojówkach, dlatego że on przez 8 lat się przyzwyczaił, że kiedy była miesięcznica, to całe krakowskie przedmieście łącznie z placem Piłsudskiego było wyłączone z ruchu.
1: Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że reakcja prezesa Kaczyńskiego była adekwatna.
4: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, pan premier Kaczyński składają więcej tej tradycyjnej. Ktoś robi kontrmanifestację po złości, staje pod pomnikiem, nie pozwala złożyć, policja to oddziela. No, czy to jest poważne zachowanie? No, policja powinna nie dopuścić takiej sytuacji, bo wszyscy doskonale wiedzą o tym, że te kwiaty co miesiąc 10 są składane.
1: Szefowa Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Maria Janyska poinformowała, że zamierza na najbliższym posiedzeniu Sejmu zgłosić incydent z 10 lipca do Komisji Etyki. Będzie domagała się ukarania Jarosława Kaczyńskiego. Ambasadorowie unijnych krajów spróbują dziś ponownie podjąć próbę uzgodnienia 21. pakietu sankcji na Rosję. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, jakie są sporne kwestie. Czas na porozumienie nagli, zwłaszcza jeśli chodzi o limit cenowy na rosyjską ropę. Za 3 dni, czyli 15 lipca, ten pułap wzrośnie z obecnych 44 dolarów za baryłkę do 58. Tym samym wzrosną dochody do budżetu Kremla.
5: Komisja zaproponowała więc zamrożenie limitu na obecnym poziomie. Ale nie chcą się na to zgodzić Cypr, Malta i Grecja. Obawiają się, że stracą na tym ich firmy, które transportują rosyjską ropę do państw spoza Unii. Druga sporna kwestia to zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy, którzy po napaści na Ukrainę służyli w armii. Pojawiły się wątpliwości prawne. Bardzo możliwe, że zakaz wjazdu zostanie zastąpiony wizami krótkoterminowymi. Sporną kwestią jest też propozycja nałożenia sankcji na zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej, patriarchę Cyryla. Wcześniej chronił go Viktor Orban, teraz robi to nowy premier Bułgarii, Rumen Radew. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Co najmniej 25 tysięcy domów zostanie wybudowanych w Wenezueli. Dla poszkodowanych w podwójnym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło kraj 24 czerwca, zapowiadają władze. Pierwszych 200 budynków zostanie przekazanych rodzinom już w nadchodzącym tygodniu. Władze Wenezueli szacują, że na skutek trzęsienia ziemi runęło 190 domów, w tym wielorodzinnych. Ponad 800 zostało poważnie uszkodzonych. W wyniku kataklizmu zginęło ponad 4 tysiące osób. Liczba rannych sięga 16,5 tysiąca. Nawet pół roku mają tegoroczni maturzyści na obejrzenie swojej pracy, jeżeli będą chcieli zweryfikować ocenę. Termin odlicza się od dnia, w którym ogłoszono wyniki. Najpierw trzeba zgłosić wniosek o wgląd do pracy, przypomina dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk.
6: Wnioski o wglądy można składać do pół roku od terminu ogłoszenia wyników. Proszę, by wnioski o wglądy były składane przy pomocy systemu ZIU. Niezwłocznie otrzymają informację zwrotną na telefon komórkowy z datą i godziną wglądu. Może tę pracę sfotografować. Jednocześnie mówię od razu, że sala jest bardzo mocno monitorowana, więc apeluję o to, by nie podejmować prób jeszcze jakiejś ingerencji w swoją pracę.
1: Po obejrzeniu pracy maturzysta ma już tylko 2 dni na odwołanie się od oceny swojego egzaminu. W tym roku ze względu na większą liczbę maturzystów wglądy do prac są możliwe także w sobotę. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy Adam Malecki.
7: Hiszpania, Francja i Anglia, Argentyna. Oto pary półfinałowe piłkarskich mistrzostw świata. Dzisiaj w nocy do najlepszej czwórki turnieju awansowali Anglicy i Argentyńczycy. Lwy Albionu po 2 golach Juda Bellinghama pokonały 2-1 Norwegię, Albiceleste z 3-1 wygrali ze Szwajcarią. Po 90 minutach był remis 1-1 i wszystko rozstrzygnęło się w dogrywce, kiedy Leo Messi i spółka strzelili 2 gole. Trafiali Julian Alvarez i Lautaro Martinez. Półfinały we wtorek i środę. W wielkoszlemowym Wimbledonie to już czas finałów. Jeden z nich w grze pojedynczej już jest rozstrzygnięty. W turnieju pań w czeskim pojedynku Linda Noskowa pokonała Karolinę Muchową. Były 3 sety, ponad 2 godziny gry i wynik 6-2, 5-7, 6-3. To pierwszy finał wielkoszlemowy Noskowej i pierwsza wygrana. Muchowa przegrała po raz drugi w finale. W 2023 roku musiała uznać wyższość Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa. Bardzo dobry występ Anny Puławskiej w zawodach Pucharu Świata w Montrealu. Polka zajęła 2. miejsce w jedynce sprintu kajakowego na 500 metrów. Ubiegłoroczna mistrzyni świata w tej konkurencji uległa o 77 sekundy Niemce Pauline Jacques. Dzisiaj Puławska z Martyną Klatt, a także Dominika Putto z Adrianną Konkol staną przed szansą na podium w dwójkach na 500 metrów. W finałach zobaczymy również innych Polaków. 3. miejsce w kolejnej żużlowej rundzie cyklu Grand Prix zajął Bartosz Zmarzlik, który pozostaje liderem klasyfikacji generalnej i ma 5 punktów przewagi nad Australijczykiem Brady Kerzem, a wczorajsze zawody w Molilli wygrał Duńczyk Anders Thompson. To jeszcze siatkówka. Reprezentacja Polski po porażce z Brazylią zagra z Japonią i będzie to ostatni mecz turnieju rozgrywanego w Osace. Biało-czerwone, by myśleć o awansie do turnieju finałowego, muszą dzisiejsze spotkanie wygrać, w co wierzy rozgrywająca Alicja Grabka.
8: Jestem spokojna o to, że to spotkanie wygramy. Na pewno Japonia to jest zespół, który bardzo broni i robi ogromną robotę, jeśli chodzi o ten element. Ten blok będzie niższy, ale za to tam będą dziewczyny się uwijać i bronić mnóstwo piłek, więc wydaje mi się, że gdzieś do tego się musimy przygotować i na to przestawić. Ale uważam, że też w ostatnich latach z tym zespołem wygrywałyśmy i jestem naprawdę dobrej myśli.
7: Początek meczu o 12:20, a kolejny sport w Trójce za godzinę.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pochmurno i deszczowo, taka pogoda dziś w większości kraju, choć miejscami może wyglądać słońce. Na termometrach od 19-20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem. Około 22 w centrum do 28 na zachodzie.
0: Na program zaprosił jego sponsor.

dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach.

0: Na zegarach 9:00. Po raz 9 obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Ponad 400 mieszkań w formule TBS zostanie wybudowanych w Zawierciu. Rząd zapowiada cyfryzację wymiaru sprawiedliwości.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Dziś obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To święto ustanowione w 2017 roku w rocznicę pacyfikacji Michniowa, wsi, której mieszkańcy w czasie II wojny światowej pomagali uciekinierom oraz żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości na północy województwa rozpoczęły się już w Parzymiechach pod pomnikiem cywilnych ofiar II wojny światowej i okupacji. Następnie przeniosą się na Jasną Górę. Zakończy je otwarcie w Muzeum Częstochowskim wystawy poświęconej Stanisławowi Mikołajczykowi, mówi Stanisław Gmitruk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.
2: Przypomnę, że po wojnie był PSL partią opozycyjną wobec przychodzącego nam ideowo obcego porządku. Wiemy, że to się wszystko dla naszego bohatera skończyło tragicznie. Nie musiał wyjechać podajemnie za granicę, bo groziło mu to, co niestety wszystkim opozycjonistom w tamtych czasach groziło.
0: Wystawę przygotowały Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Mieszkania czynszowe w formule TBS powstaną w Zawierciu. Właśnie ruszył pierwszy etap prac. Wybudowane zostaną 3 budynki, a w nich ponad 180 lokali. Łącznie ma być takich mieszkań przeszło 400. Zawiercie pozyskało na tą inicjatywę 77 milionów złotych. Towarzystwa Budownictwa Społecznego działają w całym kraju, a środki na realizację takich inwestycji są pozyskiwane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Bielskie Stowarzyszenie Olszówka organizuje kolejną wycieczkę historyczną. Dzisiejsza nosi tytuł Śladami średniowiecznego dziedzictwa Starego Bielska. Jak mówi prezes Olszówki Jacek Zachara, pierwszym miejscem, które poznają miłośnicy historii, będzie dawne grodzisko. Drugim najstarsza świątynia w mieście, czyli gotycki kościół świętego Stanisława, który zdaniem historyków potrafi wiele opowiedzieć o historii miasta i regionu.
3: W jego wnętrzu poznamy historię zabytku oraz jego wyjątkowe znaczenie dla dziejów regionu. To doskonała okazja, by spojrzeć na Bielsko-Białą z zupełnie nowej perspektywy i odkryć fascynujące średniowieczne korzenie naszego miasta.
0: Po najstarszej dzielnicy Bielska-Białej chętnych oprowadzi archeolog dr Bogusław Chorąży. Początek o 10:30.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Cyfrowe akta i zdalne rozprawy, mniej papierologii oraz krótszy czas oczekiwania na sądową sprawiedliwość. Rząd zapowiada pakiet reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości. O szczegółach Michał Makowski.
4: Kiedy zaczynałem pracę, mieliśmy akta zszywane dratwą.
5: Teraz resort Waldemara Żurka przymierza się do pełnej cyfryzacji i wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w sprawach karnych i gospodarczych. Strony postępowania zyskają dostęp do akt i protokołów poprzez internetowy portal, dodaje minister Maciej Berek.
4: Komunikacja między stronami a sądem i między sądem a stronami będzie się odbywała wyłącznie elektronicznie.
5: Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków w sprawach karnych za pomocą elektronicznych komunikatorów.
6: Łącznie z rejestracją tychże czynności, żeby zachować oczywiście pełne bezpieczeństwo tego postępowania.
5: Powiedział wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Rozwiązania, nad którymi pracuje resort sprawiedliwości, mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów najpóźniej do końca roku.
0: Ponad 5 milionów postępowań rocznie w polskich sądach dotyczy ksiąg wieczystych. Postępowania o zmiany w nich mają przyspieszyć dzięki wprowadzeniu elektronicznych formularzy. Przez cały dzień w regionie pochmurno z opadami deszczu. Po południu mają jednak pojawić się także rozpogodzenia, a na termometrach dziś maksymalnie do 23 stopni.
7: Ja, a dzisiaj czeka nas taka pogoda, do jakiej my się w czas tego tydnia już przyzwyczaili. Tako bardziej majowo bych powiedział, aniżeli lipcowo, ani nie za ciepło, ani nie za zimno, z chmurami na niebie, ale też z końskim klary, które od czasu do czasu będzie z nos tu fajnie grzoła. No, po południu trochę mogę pokropić, kajnikaj. A dziocie tak będzie bez ośrodek niżowy z nad Skandynawii i front atmosferyczny, który sprowadza do nas jeszcze taki zimny luft polarnomorski. A jak idzie powiedzieć bardziej szczegółowo? No toż patrzymy na Jura i na Metropolia. Rano i w pierwszej części dnia możemy się nacieszyć pogodą taką w miarę, to znaczy no taką, że nic nam na głowa nie poleci i za gorko też nie będzie, a z drugiej strony też no, nie będzie nam za zimno, no i tak będzie do południa, a po południu kaj, nie kaj, taki bych powiedział kapuśniaczek, skoro dzisiaj my są tutaj u Michała Kaczmarczyka, czyli taki deszczyk, no może kaś tam pokropić. W Beskidach w pierwszej części dnia może też trochę pokropić, potem pod sum wieczór jeszcze parizol się przyjdą, no, a tak w ciągu dnia, no to już klara będzie na niebie i trochę chmury i to tak się będzie zmieniało. Temperatura luftu najwięcej dzisiaj za dnia, kole 21 stopni będzie w Częstochowie, Kłobucku 23, w Katowicach, w Sosnowcu, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Bielsku Białej 22, jak patrza tutaj też, a w Żywcu 19, w Szczyrku, Wiśle 19, w Cieszynie 21. No to, że myślę, że to jest taka pogoda, żeby w Beskidy wyleźć kaś tam w trasa, bo się za bardzo nie spocymy, ani też nie zmarznymy. A jutro w niedziela pogoda bez większych zmian. Zaś zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i wielkie z przejaśnieniami w większości regionu nie będzie padać. Jedynie lokalnie może zaś się przytrafić jakiś taki kapuśniaczek. A temperatura jutro będzie tak między 21 a 23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i z północy. Od poniedziałku, i tu mam fajną wiadomość, bo zacznie się ocieplać. Już tak 25 stopni i powyżej będzie. Ja, jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie tutaj w Rudzie Śląskiej, no tutaj nie ma żadnego ciśnienia, tu jest spokój i luz, ale atmosferyczny w Katowicach, Modzieńce 85, a mierzone na poziomie morza 1016 hektopaskali, no i zacznie się troszeczkę dźwigać. Przewidywano jakość luftu, no jak my są trochę dali od grilla, no to już powiem, że w porządku. I tak będzie i w aglomeracji, i w górach, i na jurze. Ja na ta chwila z tej pogody, jo, miałbych na tyle.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków. Nie żyje senator Lindsey Graham. Kilkudziesięciu strażaków dogasza pożar składowiska śmieci w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Już jutro węgierski parlament może przyjąć poprawkę do ustawy zasadniczej, która skraca kadencję prezydenta. Nie żyje amerykański senator Lindsey Graham. Zmarł po krótkiej i nagłej chorobie, poinformowało jego biuro. Polityk Partii Republikańskiej zasiadał w Senacie od 2003 roku, reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez 8 lat był członkiem Izby Reprezentantów. Miał 71 lat. Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi, znanymi z bliskich kontaktów z prezydentem Donaldem Trumpem. Graham był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy. Opowiadał się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Był także krytykiem władz Iranu i popierał wojnę z tym państwem. Dwie osoby utonęły w Polsce ostatniej doby, poinformowała o tym Komenda Główna Policji. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, przypominają policjanci w mediach społecznościowych. Od czerwca utonęło 79 osób. Strażacy dogaszają pożar składowiska śmieci w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. W akcji gaśniczej uczestniczyło w sumie 45 zastępów, informuje brygadier Łukasz Grzelak ze Straży Pożarnej w Świdnicy.
2: Cały czas staramy się uratować tymi ratownikami, którzy tutaj na miejscu pracują, ponieważ dużo z tej pracy jest praca w aparatach ochrony układu oddechowego ze względu właśnie na panujące silne zadymienie, które tutaj występowało. No teraz zaczyna to wyglądać trochę lepiej, natomiast jeszcze dużo pracy przed nami.
1: Pożar wybuchł wczoraj wieczorem. W poniedziałek węgierski parlament ma przyjąć 17. poprawkę do ustawy zasadniczej, której najważniejszym założeniem jest skrócenie kadencji prezydenta. O planach poinformował premier Peter Modiar, którego partia TISA dysponuje większością konstytucyjną w Zgromadzeniu Narodowym.
3: Największe emocje budzi zapis dotyczący prezydenta Tomasza Szujoka, wybranego w 2024 roku głosami Fideszu i KDNP. Według premiera po uchwaleniu nowelizacji głowa państwa będzie miała 5 dni na jej podpisanie, a odmowa może otworzyć drogę do wszczęcia procedury pozbawienia go urzędu w ramach procedury tzw. impeachmentu. Obóz rządzący zarzuca Szujokowi zbyt bliskie związki z byłym premierem Viktorem Orbanem i rozrzutność w wydawaniu publicznych pieniędzy. Projekt zmian jest jednak znacznie szerszy, obejmuje 12 punktów, m.in. ograniczenie liczby kadencji parlamentarzystów do 3 oraz utworzenie specjalnego urzędu do spraw odzyskiwania i ochrony majątku państwowego, który miałby zajmować się środkami rzekomo sprzeniewierzonymi w okresie rządów Orbana. W czwartek opozycyjny Fidesz zorganizował w Budapeszcie protest w obronie prezydenta Szujoka, twierdząc, że próba jego odwołania jest sprzeczna z konstytucją. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Tatrzańskie hale zaczynają pokrywać się różowymi dywanami, to za sprawą kwitnącej wierzbówki kiprzycy. Kojarzy się przede wszystkim z halą gąsienicową, ale można ją podziwiać także w innych, mniej uczęszczanych miejscach, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Kwitnie masowo na hali Kondratowej, w Dolinie Kościeliskiej, jak najbardziej możemy tę roślinę zobaczyć. To jest roślina, która porasta wszystkie tereny, które były w jakiś sposób zniszczone, czy po pożarach, czy po wiatrołomach. W tych miejscach tą wierzbówkę możemy zobaczyć. W tym momencie pewnie na Podhalu, w różnych miejscach też kwitnie. No nie jest to roślina specyficzna dla tej hali, ale z tamtym miejscem jest najbardziej kojarzona.
1: Pracownicy parku apelują, by nie wchodzić w kwitnące łany wierzbówki.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 36% energii. Od 10 do 17 potrwają tzw. zielone godziny. Warto wówczas wykorzystać nadmiar prądu. We wschodniej, środkowej i zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. W zlewni rzeki Ełk obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Adam Malecki.
6: To było dokładnie rok temu.
7: Iga conquers the grass and becomes
6: Iga Świątek rok temu wygrała Wimbledon, pokonała wtedy Amandę Anisimową 6-0, 6-0. Wczoraj mistrzynią w Londynie została Czeszka Linda Nockowa, która w trzech setach pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. Dzisiaj w wielkim finale zagrają panowie tenisiści. Zmierzą się Jannik Sinner z Aleksandrem Zwieriewem. Będzie to ich 15 bezpośredni pojedynek. 10 z nich wygrał Włoch, w tym był górą w 9 ostatnich meczach. Początek o 17, czyli o tej samej porze co trzecia strona medalu. Już teraz zapraszamy. Wcześniej, bo o 12.20 w ostatnim meczu turnieju Ligi Narodów w Osace zagra reprezentacja siatkarek. Polki zmierzą się z Japonkami i by marzyć o grze w finale tegorocznej edycji, muszą wygrać, mówi przyjmująca Julita Piasecka.
7: Musimy się przygotować na trudne i długie spotkanie i właśnie być cierpliwe. No wiemy, że gdzieś nasza pozycja w tabeli jest nie najlepsza, bo gdzieś dużo zespołów jest teraz podobnych punktowo. No więc na pewno ten mecz z Japonią byłoby bardzo ważny dla nas, żeby wygrać i wtedy prawdopodobnie byłybyśmy bliższe tego finału.
6: To teraz z Osaki przenosimy się do Miami i Kansas City. To tam rozgrywane były ostatnie mecze ćwierćfinałowe piłkarskich mistrzostw świata. Anglia pokonała po 2 gola Juda Bellinghama 2-1 Norwegię, a Argentyna rozprawiła się ze Szwajcarią. W regulaminowym czasie było 1-1, po dogrywce 3-1 dla broniących tytułu Albicelestes. W półfinałach we wtorek zagrają Francja z Hiszpanią, a w środę Argentyna z Anglią. Początek obu meczów o 21:00. To teraz o powrocie do klatki Conora McGregora. Po 5 latach przerwy legenda mieszanych sztuk walki nie będzie dobrze wspominać wieczoru UFC w Las Vegas, bo to był blamasz Irlandczyka, który przegrał przez techniczny knockout w pierwszej rundzie z Maxem Hollowayem. Jeszcze na koniec smutna informacja. W wypadku samochodowym zginął były gracz Legii Warszawa Manu. Portugalczyk przy Łazienkowskiej wywalczył dwukrotnie Puchar Polski. Strzelił gola w finale przeciwko Lechowi Poznań w 2011 roku. Grał także w Benfice, Maritimo, AEK Ateny i Vitorii Setubal. Miał 43 lata.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Niedziela pochmurna, miejscami popada przelotny deszcz. Najcieplej będzie na zachodzie 28 stopni, w centrum około 22, a chłodniej na południowym wschodzie nad morzem od 18 do 20.
0: Na program zaprosił jego sponsor.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

Bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj. Chcemy więcej.

0: twarzy.
1: Jeszcze pieśń. Niech rośnie.
0: Ubezpieczniej.
1: Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj, drętwij. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Teraz łap. Chociaż spróbuj. Masz. Chcemy więcej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej.

0: Na zegarach 9:00. Po raz 9 obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Ponad 400 mieszkań w formule TBS zostanie wybudowanych w Zawierciu. Rząd zapowiada cyfryzację wymiaru sprawiedliwości.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Dziś obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To święto ustanowione w 2017 roku w rocznicę pacyfikacji Michniowa, wsi, której mieszkańcy w czasie II wojny światowej pomagali uciekinierom oraz żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości na północy województwa rozpoczęły się już w Parzymiechach pod pomnikiem cywilnych ofiar II wojny światowej i okupacji. Następnie przeniosą się na Jasną Górę. Zakończy je otwarcie w Muzeum Częstochowskim wystawy poświęconej Stanisławowi Mikołajczykowi, mówi Stanisław Gmitruk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.
2: Przypomnę, że po wojnie był PSL partią opozycyjną wobec przychodzącego nam ideowo obcego porządku. Wiemy, że to się wszystko dla naszego bohatera skończyło tragicznie. Musiał wyjechać potajemnie za granicę, bo groziło mu to, co niestety wszystkim opozycjonistom w tamtych czasach groziło.
0: Wystawę przygotowały Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne oraz z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Mieszkania czynszowe w formule TBS powstaną w Zawierciu. Właśnie ruszył pierwszy etap prac. Wybudowane zostaną 3 budynki, a w nich ponad 180 lokali. Łącznie ma być takich mieszkań przeszło 400. Zawiercie pozyskało na tą inicjatywę 77 milionów złotych. Towarzystwa Budownictwa Społecznego działają w całym kraju, a środki na realizację takich inwestycji są pozyskiwane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Bielskie Stowarzyszenie Olszówka organizuje kolejną wycieczkę historyczną. Dzisiejsza nosi tytuł Śladami średniowiecznego dziedzictwa Starego Bielska. Jak mówi prezes Olszówki Jacek Zachara, pierwszym miejscem, które poznają miłośnicy historii, będzie dawne Grodzisko. Drugim najstarsza świątynia w mieście, czyli gotycki kościół świętego Stanisława, który zdaniem historyków potrafi wiele opowiedzieć o historii miasta i regionu.
3: W jego wnętrzu poznamy historię zabytku oraz jego wyjątkowe znaczenie dla dziejów regionu. To doskonała okazja, by spojrzeć na Bielsko-Białą z zupełnie nowej perspektywy i odkryć fascynujące średniowieczne korzenie naszego miasta.
0: Po najstarszej dzielnicy Bielska-Białej chętnych oprowadzi archeolog dr Bogusław Chorąży. Początek o 10:30.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Cyfrowe akta i zdalne rozprawy, mniej papierologii oraz krótszy czas oczekiwania na sądową sprawiedliwość. Rząd zapowiada pakiet reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości. O szczegółach Michał Makowski.
4: Kiedy zaczynałem pracę, mieliśmy akta zszywane dratwą.
5: Teraz resort Waldemara Żurka przymierza się do pełnej cyfryzacji i wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w sprawach karnych i gospodarczych. Strony postępowania zyskają dostęp do akt i protokołów poprzez internetowy portal, dodaje minister Maciej Berek.
4: Komunikacja między stronami a sądem i między sądem a stronami będzie się odbywała wyłącznie elektronicznie.
5: Prokuratorzy i sędziowie będą mogli przesłuchiwać świadków w sprawach karnych za pomocą elektronicznych komunikatorów.
6: Łącznie z rejestracją tychże czynności, żeby zachować oczywiście pełne bezpieczeństwo tego postępowania.
5: Powiedział wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Rozwiązania, nad którymi pracuje resort sprawiedliwości, mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów najpóźniej do końca roku.
0: Ponad 5 milionów postępowań rocznie w polskich sądach dotyczy ksiąg wieczystych. Postępowania o zmiany w nich mają przyspieszyć dzięki wprowadzeniu elektronicznych formularzy. Przez cały dzień w regionie pochmurno z opadami deszczu. Po południu mają jednak pojawić się także rozpogodzenia, a na termometrach dziś maksymalnie do 23 stopni.
7: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca. Jest 10:00. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dwie osoby nie żyją, kolejne dwie są w szpitalu. W Toruniu samochód rozbił się o drzewo. Przed dezinformacją i podzieleniem społeczeństwa ostrzega minister obrony. Słowacy zamkną wieczorem autostradę D3 w rejonie przejścia granicznego z Wardoń, Skalita. Tragiczny wypadek drogowy w Toruniu. Nie żyje dwóch mężczyzn, dwie osoby są w szpitalu. Rankiem 25-letni kierowca Seata uderzył w drzewo, mówi podkomisarz Dominika Bocian z toruńskiej policji.
9: Zarówno kierujący, jak i trzech jego pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala. Po godzinie 8 policjanci otrzymali informację ze szpitala o śmierci dwóch pasażerów. Było to dwóch mężczyzn, 40 i 23 latek. Kierujący był trzeźwy.
8: Śledczy badają okoliczności wypadku. Minister obrony apeluje o jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia. W przemówieniu w Warszawie z okazji obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzegał przed dezinformacją i podzieleniem społeczeństwa. Historia pokazała, że podzielone społeczeństwo broni się gorzej, mówił szef MON-u.
10: Bo tak jak wtedy, przed 1939 rokiem, w podzielonym społeczeństwie siano manipulacje, fałsz i kłamstwo. Dzielono po to, żeby nie móc odpowiedzieć zjednoczonym na zagrożenie. Rzucano kalumnie i kłamstwa wobec tych, którzy zwracali uwagę na sprawy najistotniejsze. Niektórych zamykano w więzieniu, tak jak Wincentego Witosa, bo nie chciał się zgadzać z rzeczywistością, która picuje to, co jest tak naprawdę realne w obliczu zagrożenia.
8: Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej obchodzony jest 12 lipca i upamiętnia mieszkańców wsi, którzy podczas II wojny światowej padli ofiarą okupantów. Wybierając się w podróż samochodem na Słowację, trzeba liczyć się z utrudnieniami. Wieczorem około 23 zamknięta zostanie autostrada D3 w rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalita. To oznacza problemy w poruszaniu się autem, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Pojazdy powyżej 7,5 tony jadące w kierunku Słowacji nie będą mogły korzystać z drogi prowadzącej do Świerczynowca. Od 12 lipca przewoźnikom zalecamy korzystanie z objazdu drogą S52 przez Cieszyn.
8: Auta ważące mniej niż 7,5 tony będą kierowane na objazd inną drogą. Jak zauważa Bogusław Rosa z Policji w Żywcu, zamknięcie słowackiej autostrady może spowodować utrudnienia także po polskiej stronie.
12: Szczególnie na drogach prowadzących do przejścia granicznego w Zwardoniu. Przed podróżą warto sprawdzić aktualne komunikaty, odpowiednio wcześniej zaplanować trasę oraz stosować się do oznakowania i poleceń służb.
8: Fragment słowackiej autostrady D3 zaraz za granicą w Zwardoniu będzie zamknięty do 17 sierpnia. Tajfun Bawi uderzył we wschodnie wybrzeże Chin i Tajwan. Przeniósł ulewne deszcze i silny wiatr. Przed nadejściem żywiołu w prowincji Zhejiang ewakuowano około 2 milionów ludzi. Synoptycy ostrzegają, że układ burzowy o powierzchni porównywalnej z powierzchnią Francji może w najbliższych dniach przynieść długotrwałe opady we wschodnich i północnych Chinach. W ciągu najbliższych godzin może tam spaść kilkaset milimetrów deszczu. Z powodu tajfunu zamknięto część lotnisk w Chinach i na Tajwanie. W Czechach można zajrzeć tam, gdzie przez stulecia wydobywano złoto. W Jilowem pod Pragą otwarto pierwszą w kraju podziemną Via Ferrate, atrakcję łączącą zwiedzanie zabytkowej kopalni z elementami wspinaczki.
13: Aby dotrzeć do Via Ferraty, trzeba pokonać ponad kilometr ciasną sztolnią, pieszo, a następnie górniczą kolejką. Do celu prowadzi mnie przewodnik Paweł Szkacha, który opowiada o historii miejscowych kopalń złota. Kruszec wydobywano tu jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, ale lata świetności przypadły na średniowiecze. To wtedy z okolic Jilowego wywieziono około 7 ton złota. W końcu docieramy do 70-metrowej ściany wyposażonej w metalowe stopnie i stalową linę asekuracyjną. Zakładamy uprzęże i rozpoczynamy wspinaczkę. Żeby pokonać tę ścianę, potrzebna jest dobra kondycja. Mogliśmy zamontować zwykłe drabinki, ale wtedy trasa byłaby zbyt łatwa. Z drugiej strony nie chcieliśmy, by była zbyt wymagająca. Myślę, że udało nam się znaleźć złoty środek. Na górze ściany, ale wciąż głęboko pod ziemią, czekają chodniki i wyrobiska górnicze z XIV wieku, podświetlone ultrafioletem nacieki kalcytowe oraz żyły złotonośnej rudy. Z Jilowego pod Pragą Wojciech Stoba, Polskie Radio.
8: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Niedziela z przewagą chmur, miejscami słabe przelotne opady deszczu. Będzie od 19-20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem. Około 22 w centrum do 28 na zachodzie.
14: Na program zaprosił jego sponsor.
16: Ja, a dzisiaj czeka nas taka pogoda, do jakiej my się w czas tego tydnia już przyzwyczaili. Tako bardziej majowo bych powiedział, aniżeli lipcowo, ani nie za ciepło, ani nie za zimno, z chmurami na niebie, ale też z końskim klary, kiedy od czasu do czasu będzie z nos tu fajnie grzoła. No, po południu trochę mogę pokropić, kajnikaj. A dziocie tak będzie bez ośrodek niżowy z nad Skandynawii i front atmosferyczny, który sprowadza do nas jeszcze taki zimny luft polarnomorski. A jak idzie powiedzieć bardziej szczegółowo? No toż patrzymy na Jura i na Metropolia. Rano i w pierwszej części dnia możemy się nacieszyć pogodą taką w miarę, to znaczy no taką, że nic nam na głowa nie poleci i za gorko też nie będzie, a z drugiej strony też no, nie będzie nam za zimno. No i tak będzie do południa, a po południu kaj, nie kaj, taki bych powiedział kapuśniaczek, skoro dzisiaj my są tutaj u Michała Kaczmarczyka, czyli taki deszczyk, no może kaś tam pokropić. W Beskidach w pierwszej części dnia może też trochę pokropić, potem pod sum wieczór jeszcze parizol się przyjdą, no a tak w ciągu dnia, no to już klara będzie na niebie i trochę chmury, to tak się będzie zmieniało. Temperatura luftu najwięcej dzisiaj za dnia, kole 21 stopni będzie w Częstochowie, Kłobucku 23 w Katowicach, w Sosnowcu, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Bielsku Białej 22, jak patrza tutaj też, a w Żywcu 19, w Szczyrku, Wiśle 19, w Cieszynie 21, no to ja myślę, że to jest taka pogoda, żeby w Beskidy wyleźć jakaś tam w trasa, bo się za bardzo nie spocymy, ani też nie zmarzniemy. Ja jutro w niedziela pogoda bez większych zmian. Zaś zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i wielkie z przejaśnieniami. W większości regionu nie będzie padać. Jedynie lokalnie może zaś się przytrafić jakiś taki kapuśniaczek. A temperatura jutro będzie tak między 21 a 23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i z północy. Od poniedziałku, i tu mam fajną wiadomość, bo zacznie się ocieplać. Już tak 25 stopni i powyżej będzie. Ja, jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie tutaj w Rudzie Śląskiej, no tutaj nie ma żadnego ciśnienia, tu jest spokój i luz, ale atmosferyczny w Katowicach Młodzieńce 85, a mierzone na poziomie morza 1016 hektopaskali. No i zacznie się troszeczkę dźwigać. Przewidywano jakość luftu, no jak my są trochę dali od grilla, no to już powiem, że w porządku. I tak będzie i w aglomeracji, i w górach, i na jurze. Ja na ta chwila z tej pogody, jo! Miałbych na tyle.

0: Na zegarach 10:00. Od jutra wszystkie pociągi kursujące pomiędzy Katowicami a Gliwicami skierowane zostaną na objazd. W Dzięgielowie koło Cieszyna dobiega końca 77. tydzień ewangelizacyjny. W serwisie także ważne informacje dla tych, którzy wakacje planują spędzić nad polskim morzem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gansarek, zapraszam. Pasażerowie podróżujący pociągami pomiędzy Katowicami a Gliwicami muszą się liczyć z dużymi zmianami. Jutro wieczorem na ponad 2 tygodnie całkowicie wstrzymany zostanie ruch na szlaku Ruda-Chebzie-Zabrze. Jak mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, wszystkie pociągi kursujące na linii S1 Częstochowa-Gliwice skierowane zostaną na objazd.
2: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji.

0: stacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
1: Na tym jednak nie koniec zmian. Do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Dodatkowo pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa-Batorego ze stacji Lubliniec, Chorzew-Siemkowice i Częstochowa zostaną skrócone do Bytomia z możliwością przesiadki na składy linii S1. Wszystkie szczegóły są dostępne m.in. na stronach internetowych Kolei Śląskich. Największa akcja ewangelizacyjna w Europie Wschodniej, zorganizowana przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzięgielowie koło Cieszyna, dobiega końca. 77. tydzień ewangelizacyjny, czyli cykl wykładów, warsztatów, koncertów i plenerowych spotkań wspólnoty Luteran, był wyjątkowym czasem dla tysięcy uczestników.
2: Tyle rzeczy się człowiek może dowiedzieć. To jest taki dobry czas. Człowiek się dowartościuje, usłyszy Słowo Boże, spotka znajomych, których nie widział rok. Same plusy, jest naprawdę atmosfera cudowna.
3: Chcemy sobie spędzić czas w takiej grupie ludzi, którzy kochają Pana Boga. Tutaj jest najlepiej. Nie ma lepszego miejsca.
1: Śląsk Cieszyński jest największym skupiskiem ewangelików w Polsce.
4: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: W porównaniu z ubiegłym rokiem nieznacznie wzrosły ceny noclegów nad polskim morzem. Mimo niepewnej pogody i wcale nietaniego pobytu, wybrzeże to wciąż najchętniej wybierane miejsce na letni wypoczynek. Jak zauważa ekonomistka profesor Justyna Osuch-Malet, w tym roku nad Bałtykiem przyjedzie jeszcze więcej osób, o czym świadczy liczba rezerwacji.
5: Mamy o 13% więcej w stosunku do ubiegłego roku, ale nie mamy takiego samego wzrostu cen. Bo w przypadku noclegów mamy wzrost cen tylko o 10% w porównaniu do ubiegłego roku. I o czym to nas informuje? Ano o tym, kiedy zależy nam na powracającym kliencie, będziemy dużo bardziej ostrożni w kontekście ceny, będziemy pracować na doświadczeniu. I to jest kwestia usług, ale noclegowych.
1: Choć podczas wakacji jesteśmy bardziej rozrzutni, to jest pułap, którego turyści nie przekroczą, dodaje ekonomistka.
5: Dane statystyczne pokazują, że ten nasz portfel na wakacje w tym roku to jest na osobę około 2,5 tysiąca złotych. Czyli gdybyśmy popatrzyli na rodzinę, to jest 10 tysięcy złotych. I to jest w tym roku nasz sufit. Co to oznacza? My będziemy w taki sposób zarządzać tym portfelem wakacyjnym. On się zawsze przesunie plus minus 10%, ale żeby jak najwięcej dostać za ten budżet.
1: W nadmorskich kurortach w sezonie działa też tak zwana ekonomia deptaka. To oznacza, że za te same produkty w miejscach obleganych przez turystów zapłacimy więcej niż w barach, restauracjach czy kawiarniach położonych z dala od molo, promenady czy atrakcji turystycznych. Zdaniem meteorologów niedziela w regionie z opadami deszczu, po południu jednak możliwe są przejaśnienia. Na termometrach dziś do 23 stopni.
6: Ja, a dzisiaj czeka nas taka pogoda, do jakiej my się w czas tego tydnia już przyzwyczaili. Tako bardziej majowo bych powiedział, aniżeli lipcowo, ani nie za ciepło, ani nie za zimno, z chmurami na niebie, ale też z końskim klary, które od czasu do czasu będzie z nos tu fajnie grzoła. No, po południu trochę mogę pokropić, kajnikaj. A dziocie tak będzie bez ośrodek niżowy z nad Skandynawii i front atmosferyczny, który sprowadza do nas jeszcze taki zimny luft polarnomorski. A jak idzie powiedzieć bardziej szczegółowo? No toż patrzymy na Jura i na Metropolia. Rano i w pierwszej części dnia możemy się nacieszyć pogodą taką w miarę, to znaczy no taką, że nic nam na głowa nie poleci i za gorko też nie będzie, a z drugiej strony też no, nie będzie nam za zimno. No i tak będzie do południa, a po południu kaj, nie kaj, taki bych powiedział kapuśniaczek, skoro dzisiaj my są tutaj u Michała Kaczmarczyka, czyli taki deszczyk no może kaś tam pokropić. W Beskidach w pierwszej części dnia może też trochę pokropić, potem pod sum wieczór jeszcze parizol się przyjdą, no, a tak w ciągu dnia no to już klara będzie na niebie i trochę chmury i to tak się będzie zmieniało. Temperatura luftu najwięcej dzisiaj za dnia, kole 21 stopni będzie w Częstochowie, Kłobucku 23, w Katowicach, w Sosnowcu, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Bielsku Białej 22, jak patrza tutaj też, a w Żywcu 19, w Szczyrku, Wiśle 19, w Cieszynie 21. No to ja myślę, że to jest taka pogoda, żeby w Beskidy wyleźć kaś tam w trasa, bo się za bardzo nie spocymy, ani też nie zmarznymy. A jutro w niedziela pogoda bez większych zmian. Zaś zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i wielkie z przejaśnieniami. W większości regionu nie będzie padać. Jedynie lokalnie może zaś się przytrafić jakiś taki kapuśniaczek. A temperatura jutro będzie tak między 21 a 23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i z północy. Od poniedziałku, i tu mam fajną wiadomość, bo zacznie się ocieplać. Już tak 25 stopni i powyżej będzie. Ja, jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie tutaj w Rudzie Śląskiej, no tutaj nie ma żadnego ciśnienia. Tu jest spokój i luz. Ale atmosferyczny w Katowicach, Modzieńce 85, a mierzone na poziomie morza 1016 hektopaskali. No i zacznie się troszeczkę dźwigać. Przewidywano jakość luftu. No jak my są trochę dali od grilla, no to już powiem, że w porządku. I tak będzie i w aglomeracji, i w górach, i na jurze. Ja na ta chwila z tej pogody, jo, miałbych na tyle.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wracają upały. Od jutra możemy ponownie spodziewać się wysokich temperatur. 12 osób zginęło z powodu pożarów w Hiszpanii. W tej chwili ogień został już opanowany. Niespokojnie w rejonie cieśniny Ormus. Amerykanie i Irańczycy atakują swoje cele wojskowe. Uwaga, będzie coraz goręcej. Już na początku tygodnia temperatura na zachodzie kraju zacznie przekraczać 30 stopni, a w kolejnych dniach również w centrum, na południu i wschodzie Polski. W drugiej połowie tygodnia w niektórych miejscach prognozowane są temperatury rzędu 32 do 35 stopni. Należy też uważać na burzę, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
2: Jednocześnie napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silne, porwiste wiatry. Dokładnie określenie miejsc i czasu ich występowania będzie jednak możliwe dopiero po kilku dniach przed danym terminem. Na ten moment te prognozy wskazują więc na stopniowe przejście od chłodniejszej, bardzo jesiennej aury do typowo letniej pogody z wysokimi temperaturami.
1: Wraz z napływem gorącego powietrza wzrośnie też potencjał do występowania gwałtownych zjawisk, takich jak na przykład burze. Na Podkarpaciu drugi dzień obchodów 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Wczoraj w Domostawie odsłonięto ścianę pamięci, dziś w Przemyślu mają spotkać się działacze młodzieżowych organizacji narodowych, zaplanowaną mszę i przemarsz na cmentarz wojskowy.
3: Młodzi ludzie, którzy z różnych regionów Polski przyjeżdżają do Przemyśla, przekonują, że chcą w ciszy i spokoju uczcić pamięć ofiar rzezi wołyńskiej. Jak dodają, wczoraj byli w Domostawie, gdzie odsłonięto ścianę pamięci. W Domostawie byli także przedstawiciele amerykańskiej Polonii. Zygmunizację weteranów II wojny światowej w Ameryce. Powiedział Polskiemu Radiu, że trzeba zabiegać o polsko-ukraińskie pojednanie. Jak dodał, Polacy są na to gotowi, ale potrzebne jest jeszcze zaangażowanie Ukraińców.
4: To nie chodzi o żadną zemstę, o żaden gniew, tylko chodzi o pojednanie i porozumienie i pamięć. Jeśli strona ukraińska się zgodzi, to możemy się pojednać i możemy mieć te trudne rozmowy między nami. Wynik takich rozmów i takiego porozumienia oczywiście będzie braterstwo.
3: W latach 1943-46 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 100 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Pożary lasów w Almerii na południu Hiszpanii spowodowały śmierć 12 osób. Spłonęło ponad 6 hektarów terenów zalesionych. Ogień pojawił się w czasie fali upałów, a jego rozprzestrzenianiu sprzyjał silny wiatr. Na antenie TVP Info przewodniczka po Andaluzji Magdalena Kokotkiewicz mówiła, że pożar został ustabilizowany.
5: Aktualnie, jeżeli chodzi o sytuację w Almerii, to warunki pogodowe sprzyjają gaszeniu pożaru. On jest aktualnie ustabilizowany, co znaczy, że nie jest ugaszony. Nadal są miejsca takie, nazwijmy to, ogniska, ciepła, gdzie wymagają one jeszcze gaszenia. To, co najważniejsze teraz, żeby wspomnieć, to, że ten pożar nie postępuje.
1: Część mieszkańców terenów objętych pożarem została ewakuowana. W niektórych miejscowościach obowiązuje nakaz schronienia się przed ogniem. Władze apelują również o to, by nie utrudniać akcji gaśniczej. Stany Zjednoczone dokonały ataku na Iran. Irańskie wojsko odpowiedziało uderzeniami w amerykańskie cele. Niedzielne działania Stanów Zjednoczonych były reakcją na wcześniejszy atak Iranu na jednostkę pływającą w cieśninie Ormus. W wyniku tego uderzenia kontenerowiec stanął w płomieniach, a załoga się ewakuowała. Cieśnina Ormus stała się kluczową kwestią sporną w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, mającymi doprowadzić do zakończenia wojny.
6: Dowództwo Centralne Sił Zbrojnych USA poinformowało, że w ramach operacji uderzono w ponad 140 celów, znacznie więcej niż podczas dwóch poprzednich serii ataków, obierając za cel m.in. stanowiska startowe pocisków rakietowych i dronów, składy amunicji, infrastrukturę łączności oraz inne obiekty. Jak stwierdzono w komunikacie, działania te ograniczają zdolność Iranu do atakowania cywilnych marynarzy oraz statków handlowych swobodnie przepływających przez cieśninę. Iran oświadczył, że w odpowiedzi na atak przeprowadza uderzenia w amerykańskie cele na Bliskim Wschodzie. Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru poinformowały, że przechwytują nadlatujące pociski. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
7: W
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, 18 stopni na Podkarpaciu i miejscami nad morzem, 22 w centrum, 28 na zachodzie.
7: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolski.

0: na zegarach 12. Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, otrzymają wsparcie, zapewnił minister rolnictwa. Władze powiatu cieszyńskiego zdecydowały o odbudowie zniszczonego mostu nad Knajką w Dębowcu. Dziś ostatni dzień barbórki w środku lata w Tarnowskich Górach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostaną bez pomocy, deklaruje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapewnia, że w budżecie zarezerwowano środki na wypłaty odszkodowań dla producentów żywności, których uprawy zostały zniszczone. Obecnie trwa szacowanie strat, a wysokość pomocy będzie zależała od skali zniszczeń.
2: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
0: Stefan Krajewski zaznaczył, że na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy ucierpieli zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszej suszy czy opadów gradu. Zawalony most nad Knajką w Dębowcu zostanie odbudowany. Powiat cieszyński zdecydował o budowie nowej przeprawy. Przypomnijmy, 18 czerwca konstrukcja przy ulicy Szkolnej przełamała się i runęła do rzeki. Na szczęście nikt nie został ranny. Droga łącząca Dębowiec z Ochabami i Krajową Wiślanką pozostaje nieprzejezdna, a na trasie obowiązują objazdy. O decyzji samorządu mówi Jerzy Pilch, członek zarządu powiatu.
3: Jest decyzja na budowę nowego mostu, dlatego że tamten most został zdemontowany, zostały tylko przyczółki jako elementy tego starego mostu. Natomiast w tej chwili projektant będzie analizował, czy te przyczółki będą do uratowania, czy będzie trzeba ich również przebudować i wzmocnić. Najprawdopodobniej tak.
0: Powiat cieszyński szacuje, że przygotowanie dokumentacji oraz budowa przeprawy mogą potrwać nawet 18 miesięcy. Postępowanie w sprawie katastrofy nadzoruje prokuratura rejonowa w Cieszynie. Jedna z badanych wersji zakłada, że płyta mostu załamała się wskutek znacznego przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów. Na przeprawie obowiązywało ograniczenie do 3,5 tony.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Barbórka w środku lata trwa w Tarnowskich Górach. Dziś ostatni dzień świętowania. O 14 w parku Kunszt, czyli w miejscu, gdzie pod koniec XVIII wieku odkryto złoża srebrnonośne, odtworzona zostanie uroczystość, podobna do tych, jakie odbywały się tam w ramach Bergfestów przez ponad 120 lat. Główny punkt programu, czyli koncert na 100 pyrlików, a zatem występ, w którym mogą wziąć udział wszyscy widzowie mający na głowach czapki górnicze, odbędzie się na rynku o godzinie 16. Kiepska pogoda panuje w Beskidach, informują ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Jak mówi Ryszard Kurowski, ratownik dyżurny beskidzkich goprowców, przez to pogorszyły się też warunki turystyczne.
4: Pada deszcz, temperatury dosyć niskie, bo w górach około 8-9 stopni, w dolinach około 15 stopni. Szlaki przez to zrobiły się dosyć śliskie, mokre, błotniste, więc warunki turystyczne oceniamy jako trudne. Oczywiście nie są to warunki, które dyskwalifikują całkowicie z pieszych wędrówek po górach, ale trzeba się odpowiednio na to przygotować. Odpowiednie obuwie, ubranie przeciwdeszczowe. Ta ograniczona widoczność powyżej 1000 metrów nad poziomem morza może utrudniać wędrówki i orientację w terenie.
0: Na razie ruch turystyczny w Beskidach jest niewielki, a ratownicy nie odnotowali wypadków w związku z pogorszeniem pogody. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal będzie pochmurno, ale opady powoli będą zanikać i mają pojawić się także przejaśnienia. Na termometrach dziś maksymalnie 23 stopnie.
5: Ja, a dzisiaj czeka nas taka pogoda, do jakiej my się w czas tego tydnia już przyzwyczaili. Tako bardziej majowo bych powiedział, aniżeli lipcowo, ani nie za ciepło, ani nie za zimno, z chmurami na niebie, ale też z końskim klary, które od czasu do czasu będzie z nos tu fajnie grzoła. No, po południu trochę mogę pokropić, kajnikaj. A dziocie tak będzie bez ośrodek niżowy z nad Skandynawii i front atmosferyczny, który sprowadza do nas jeszcze taki zimny luft polarnomorski. A jak idzie powiedzieć bardziej szczegółowo? No toż patrzymy na Jura i na Metropolia. Rano i w pierwszej części dnia możemy się nacieszyć pogodą taką w miarę, to znaczy no taką, że nic nam na głowa nie poleci i za gorko też nie będzie, a z drugiej strony też no, nie będzie nam za zimno, no i tak będzie do południa, a po południu kaj, nie kaj, taki bych powiedział kapuśniaczek, skoro dzisiaj my są tutaj u Michała Kaczmarczyka, czyli taki deszczyk no może kaś tam pokropić. W Beskidach w pierwszej części dnia może też trochę pokropić, potem pod sum wieczór jeszcze parizol się przyjdą, no, a tak w ciągu dnia no to już klara będzie na niebie i trochę chmury i to tak się będzie zmieniało. Temperatura luftu najwięcej dzisiaj za dnia, kole 21 stopni będzie w Częstochowie, Kłobucku 23, w Katowicach, w Sosnowcu, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Bielsku-Białej 22, jak patrzę tutaj też, a w Żywcu 19, w Szczyrku, Wiśle 19, w Cieszynie 21. No to, że myślę, że to jest taka pogoda, żeby w Beskidy wyleźć kaś tam w trasa, bo się za bardzo nie spocymy, ani też nie zmarznymy. Ja jutro w niedziela pogoda bez większych zmian. Zaś zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i wielkie z przejaśnieniami w większości regionu nie będzie padać. Jedynie lokalnie może zaś się przytrafić jakiś taki kapuśniaczek. A temperatura jutro będzie tak między 21 a 23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i z północy. Od poniedziałku, i tu mam fajną wiadomość, bo zacznie się ocieplać. Już tak 25 stopni i powyżej będzie. Ja, jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie tutaj w Rudzie Śląskiej, no tutaj nie ma żadnego ciśnienia, tu jest spokój i luz. Ale atmosferyczny w Katowicach, Modzieńce 85, a mierzone na poziomie morza 1016 hektopaskali. No i zacznie się troszeczkę dźwigać. Przewidywano jakość luftu. No jak my są trochę dali od grilla, no to już powiem, że w porządku. I tak będzie i w aglomeracji, i w górach, i na jurze. Ja na ta chwila z tej pogody, jo, miałbych na tyle.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy zaatakowali rosyjskie tankowce i rafinerię ropy naftowej, Rosjanie uderzyli w ukraińskie miasta. Będą pieniądze dla rolników, których uprawy ucierpiały z powodu nawałnic i suszy. Bieszczadcy goprowcy uczą turystów, jak przygotować się do górskiej wyprawy. Ukraińskie drony zaatakowały 14 rosyjskich statków, w tym 10 tankowców. Ukraińcy przeprowadzili również ataki na rafinerię ropy naftowej w rosyjskim obwodzie samarskim. Coraz częstsze ataki na rosyjskie tankowce albo jednostki z tzw. floty cieni mają na celu zakłócenie eksportu paliwa i ropy z rosyjskich rafinerii. Ten sam cel przyświeca atakom na rosyjskie zakłady przetwórstwa ropy. Ma to ograniczyć dochody rosyjskiego budżetu, które Kreml wykorzystuje do finansowania wojny przeciw Ukrainie. Z kolei rosyjskie ataki wojska kontynuują ataki na cele w ukraińskich miastach. W dzisiejszych atakach na Krzywy Róg i miejscowości w obwodzie chersońskim rannych zostało kilka osób. Rosyjskie drony i rakiety spadły na zakład przemysłowy i prywatne domy. Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostają bez pomocy, deklaruje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapewnia, że w budżecie zarezerwowano środki na wypłatę odszkodowań dla producentów żywności, których uprawy zostały zniszczone. Trwa szacowanie strat, a wysokość pomocy będzie zależała od skali zniszczeń.
2: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
1: Minister rolnictwa zaznaczył, że na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy ucierpieli zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszych suszy czy nawalnych opadów gradu. W ostatniej dekadzie trzykrotnie wzrosła w Polsce liczba czynnych i badanych kąpielisk, mówi Polskiemu Radiu główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Są to miejsca, w których jakość wody jest cyklicznie kontrolowana.
3: Startowaliśmy 10 lat temu z 200, a dzisiaj mamy ponad 700 kąpielisk, które są przebadane, które są nadzorowane i które są przede wszystkim pod kontrolą tą stałą, bo to, że my pobieramy badanie na początku sezonu, czyli zwykle gdzieś tam pod koniec czerwca, to potem jeszcze są obowiązki gminy, która musi pobierać okresowo badania wody i wykonywać te badania na własny koszt.
1: Kąpieliska zgłoszone do systemu muszą spełniać odpowiednie wymogi.
3: Te nasze kąpieliska, wszystkie oficjalne, muszą być zgłoszone, przebadane i zaopatrzone w ratownika. A to są konkretne koszty i tu nie każda gmina w danym roku jest w stanie pokryć te koszty, w związku z tym nie uruchamia. Są tam oczywiście te tereny dalej często przez ludzi użytkowane, ale już nie jako oficjalne kąpielisko zgłoszone do systemu.
1: Jeżeli wybieramy się na urlop nad wodę, warto sprawdzić mapę kąpielisk w serwisie kąpieliskowym na stronie głównego inspektora sanitarnego. Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR-u rozpoczęli akcję edukacyjną Bezpieczne Bieszczady. Przez kolejne 3 weekendy lipca będą uczyć turystów, jak przygotować się do wyprawy górskiej i co zrobić na szlaku, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Ratowników można spotkać na Połoninie Wetlińskiej przy schronie Chatka Puchatka, mówi Radiu Rzeszów dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR-u Paweł Szopa.
4: Nasi ratownicy prowadzą zajęcia z takich podstawowych zachowań właśnie, jak w górach bezpiecznie spędzać czas, aby nikomu się nie stało, a nawet w sytuacji, w której jesteśmy świadkami jakichś nieprzewidywalnych, czasami niebezpiecznych zdarzeń w górach, żebyśmy wiedzieli, jak się zachowywać. Są to zajęcia między innymi z pierwszej pomocy, to są takie krótkie pogadanki, co godzinę pod schroniskiem na Połoninie Wetlińskiej można porozmawiać z ratownikami, jak i wysłuchać ich prelekcji.
1: Dziś w Bieszczadach jest pochmurno, ale widoczność jest dobra. Na godziny popołudniowe zapowiedziano opady deszczu, możliwe są też burze. Turyści powinni zwracać uwagę na pogodę, która w górach może zmieniać się bardzo szybko.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra, w kilku miejscach dobra, jedynie w części Szczecina powietrze jest umiarkowanej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 52% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, od 18 stopni na Podkarpaciu i miejscami nad morzem, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.

0: na zegarach 12. Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, otrzymają wsparcie, zapewnił minister rolnictwa. Władze powiatu cieszyńskiego zdecydowały o odbudowie zniszczonego mostu nad Knajką w Dębowcu. Dziś ostatni dzień barburki w środku lata w Tarnowskich Górach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostaną bez pomocy, deklaruje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapewnia, że w budżecie zarezerwowano środki na wypłaty odszkodowań dla producentów żywności, których uprawy zostały zniszczone. Obecnie trwa szacowanie strat, a wysokość pomocy będzie zależała od skali zniszczeń.
2: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
0: Stefan Krajewski zaznaczył, że na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy ucierpieli zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszej suszy czy opadów gradu. Zawalony most nad Knajką w Dębowcu zostanie odbudowany. Powiat cieszyński zdecydował o budowie nowej przeprawy. Przypomnijmy, 18 czerwca konstrukcja przy ulicy Szkolnej przełamała się i runęła do rzeki. Na szczęście nikt nie został ranny. Droga łącząca Dębowiec z Ochabami i Krajową Wiślanką pozostaje nieprzejezdna, a na trasie obowiązują objazdy. O decyzji samorządu mówi Jerzy Pilch, członek zarządu powiatu.
3: Jest decyzja na budowę nowego mostu, dlatego że tamten most został zdemontowany, zostały tylko przyczółki jako elementy tego starego mostu. Natomiast w tej chwili projektant będzie analizował, czy te przyczółki będą do uratowania, czy będzie trzeba ich również przebudować i wzmocnić. Najprawdopodobniej tak.
0: Powiat cieszyński szacuje, że przygotowanie dokumentacji oraz budowa przeprawy mogą potrwać nawet 18 miesięcy. Postępowanie w sprawie katastrofy nadzoruje prokuratura rejonowa w Cieszynie. Jedna z badanych wersji zakłada, że płyta mostu załamała się wskutek znacznego przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów. Na przeprawie obowiązywało ograniczenie do 3,5 tony.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Barburka w środku lata trwa w Tarnowskich Górach. Dziś ostatni dzień świętowania. O 14 w parku Kunszt, czyli w miejscu, gdzie pod koniec XVIII wieku odkryto złoża srebrnonośne, odtworzona zostanie uroczystość, podobna do tych, jakie odbywały się tam w ramach Bergfestów przez ponad 120 lat. Główny punkt programu, czyli koncert na 100 pyrlików, a zatem występ, w którym mogą wziąć udział wszyscy widzowie mający na głowach czapki górnicze, odbędzie się na rynku godzinie 16. Kiepska pogoda panuje w Beskidach, informują ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Jak mówi Ryszard Kurowski, ratownik dyżurny beskidzkich goprowców, przez to pogorszyły się też warunki turystyczne.
4: Pada deszcz, temperatury dosyć niskie, bo w górach około 8-9 stopni, w dolinach około 15 stopni. Szlaki przez to zrobiły się dosyć śliskie, mokre, błotniste, więc warunki turystyczne oceniamy jako trudne. Oczywiście nie są to warunki, które dyskwalifikują całkowicie z pieszych wędrówek po górach, ale trzeba się odpowiednio na to przygotować, odpowiednie obuwie, ubranie przeciwdeszczowe. Ta ograniczona widoczność powyżej 1000 metrów nad poziomem morza może utrudniać wędrówki, orientację w terenie.
0: Na razie ruch turystyczny w Beskidach jest niewielki, a ratownicy nie odnotowali wypadków w związku z pogorszeniem pogody. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal będzie pochmurno, ale opady powoli będą zanikać i mają pojawić się także przejaśnienia. Na termometrach dziś maksymalnie 23 stopnie.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Utrzymuje się napięcie na Bliskim Wschodzie. Amerykanie i Irańczycy atakują wzajemnie swoje obiekty. Weterynarze dopuścili do pracy na trasie do Morskiego Oka w Tatrach 280 koni. Po południu poznamy zwycięzców konkursów gawędziarskich i muzycznych, Sabałowych Bajań. Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Irańskie wojsko z kolei odpowiedziało uderzeniami w amerykańskie cele. Działania Stanów Zjednoczonych były reakcją na wcześniejszy atak Iranu na jednostkę pływającą w cieśninie Ormus. W wyniku tego uderzenia kontenerowiec stanął w płomieniach, a załoga się ewakuowała. Wiarygodność Stanów Zjednoczonych w państwach Zatoki Perskiej spadła, mówi Jarosław Jarząbek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyczyniły się do tego m.in. nieudane próby takich państw jak Katar, Stany Zjednoczone, Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska, które starały się nie dopuścić do otwartego konfliktu.
6: To im się nie udało. Okazało się, że siła lobbingowa Izraela w Waszyngtonie była większa niż siła lobbingowa państw arabskich. I teraz te państwa straciły zaufanie do Stanów Zjednoczonych. One już wiedzą, że Amerykanie nie tylko nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa, bomby, rakiety, drony spadają na te państwa, ale nawet to Amerykanie stali się dla nich w pewnym sensie źródłem zagrożeń. Tak? To amerykańska polityka, amerykańskie działania sprowadziły na nich nie tylko blokadę cieśniny Ormus, ale i takie bezpośrednie zagrożenia atakami.
5: Amerykańskie dowództwo Centralnych Sił Zbrojnych informuje, że w ramach nocnych operacji uderzono w ponad 140 celów, znacznie więcej niż podczas dwóch poprzednich serii ataków, obierając za cel m.in. stanowiska startowe pocisków rakietowych i dronów, składy amunicji i infrastrukturę łączności. Iran oświadczył, że w odpowiedzi na atak przeprowadził uderzenia w amerykańskie cele na Bliskim Wschodzie. 280 koni zostało dopuszczonych do pracy na trasie do Morskiego Oka w Tatrach, orzekła Komisja Lekarzy Weterynarii. Badania koni pracujących na trasie z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy są prowadzone co roku przez specjalną komisję tuż przed rozpoczęciem letniego sezonu turystycznego. Obejmują one ocenę kliniczną, ortopedyczną i kardiologiczną zwierząt.
7: Jak zapewnia Piotr Szpotański, lekarz, który badał konie, zwierzęta pracujące na trasie do Morskiego Oka są w bardzo dobrej kondycji. Eksperci podkreślają, że konie pracują w bezpiecznych granicach wysiłku tlenowego, bez narażenia na uszkodzenie mięśni. Według lekarzy coroczne badania nie potwierdzają przeciążeń układu ruchu zwierząt. Komisja zwróciła jednak uwagę na nadwagę u niektórych zwierząt, co być może jest efektem nadmiernego żywienia w okresie zimowym. Jedynie dwa konie definitywnie nie zostały dopuszczone do pracy z uwagi na kulawizny. Natomiast jeden koń ma przejść kolejne badania i być może zostanie dopuszczony do pracy. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
5: Ostatni dzień sabołowych bajań w Bukowinie Tatrzańskiej. Po południu poznamy zwycięzców wszystkich konkursów gawędziarskich i muzycznych. Przesłuchania konkursowe w ramach jednego z największych festiwali kultury ludowej w kraju trwały od środy w Bukowińskim Domu Ludowym. Na miejscu można też spotkać twórców ludowych i podziwiać ich wyroby.
8: Ogólnie tak zajmuję się rzeźbiarstwem. Rzeźbim figurki, płaskorzeźby w drewnie, takie sakralne, ludowe. Tak na przykład w moim przypadku, bo ja nie jestem po szkołach, ani jestem samoukiem. Ten talent taki, co się dostaje z góry.
9: Ja tutaj przyjechałem z kołem gancarskim. Robimy tradycyjną tutaj ceramikę na wzór tutaj Podhala. Mój dziadek był gancarzem, Jerzym się uczył przy wujku. No, człowiek chodził do gancarni, podpatrywał, jak to powstają takie garki, miski, dzbanki na kole gancarskim. No, pomagał przy okazji, a przy okazji coś tam właśnie odpatrzył.
5: Ceremonia dekoracji laureatów konkursów rozpocznie się po godzinie 16. Pomaga ubogim i chorym, oferuje badania, leki i wsparcie. Mija 10 lat od otwarcia w Watykanie przychodni Matka Miłosierdzia. Placówka działa w budynku dawnej poczty przy placu Świętego Piotra.
10: Podsumowano właśnie dekadę działalności ambulatorium, nazywanego również przychodnią pod kolumnadą. W ciągu 10 lat udzielono w nim 140 tysięcy bezpłatnych świadczeń medycznych oraz wydano 180 tysięcy opakowań leków. Z pomocy skorzystały osoby pochodzące ze 139 krajów. Każdego dnia zgłaszają się tutaj bezdomni, ubodzy i wykluczeni, często pozbawieni dostępu do publicznej opieki zdrowotnej. Przychodnia Matka Miłosierdzia została otwarta podczas jubileuszu Miłosierdzia w 2016 roku i jak informuje serwis Watykan News, pozostaje jednym z najważniejszych dzieł dykasterii do spraw posługi miłosierdzia. Z roku na rok rośnie zarówno liczba pacjentów, jak i wolontariuszy. Obecnie w przychodni pracuje ich 120, wśród nich lekarze, pielęgniarki, farmaceuci oraz pozostali pracownicy medyczni. Od ubiegłego roku działalność ambulatorium uzupełnia także przychodnia Święty Marcin. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, 18 stopni na Podkarpaciu, miejscami nad morzem, 22 w centrum i 28 na zachodzie.
11: Autopromocja. Ja, a dzisiaj czeka nas taka pogoda, do jakiej my się w czas tego tydnia już przyzwyczaili. Tako bardziej majowo bych powiedział, aniżeli lipcowo, ani nie za ciepło, ani nie za zimno, z chmurami na niebie, ale też z końskim klary, kiedy od czasu do czasu będzie z nos tu fajnie grzoła. No, po południu trochę mogę pokropić, kajnikaj. A dziocie tak będzie bez ośrodek niżowy z nad Skandynawii i front atmosferyczny, kiedy sprowadza do nas jeszcze taki zimny luft polarnomorski. A jak idzie powiedzieć bardziej szczegółowo? No toż patrzymy na Jura i na Metropolia. Rano i w pierwszej części dnia możemy się nacieszyć pogodą taką w miarę, to znaczy no taką, że nic nam na głowa nie poleci i za gorko też nie będzie, a z drugiej strony też no, nie będzie nam za zimno. No i tak będzie do południa, a po południu kaj, nie kaj, taki bych powiedział kapuśniaczek, skoro dzisiaj my są tutaj u Michała Kaczmarczyka, czyli taki deszczyk no może kaś tam pokropić. W Beskidach w pierwszej części dnia może też trochę pokropić, potem pod sum wieczór jeszcze parizol się przyjdą, no a tak w ciągu dnia no to już klara będzie na niebie i trochę chmury i to tak się będzie zmieniało. Temperatura luftu najwięcej dzisiaj za dnia, kole 21 stopni będzie w Częstochowie, Kłobucku 23 w Katowicach, w Sosnowcu, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Bielsku Białej 22, jak patrza tutaj też, a w Żywcu 19, w Szczyrku, Wiśle 19, w Cieszynie 21. No to, że myślę, że to jest taka pogoda, żeby w Beskidy wyleźć kaś tam w trasa, bo się za bardzo nie spocymy, ani też nie zmarznymy. Ja jutro w niedziela pogoda bez większych zmian. Zaś zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i wielkie z przejaśnieniami w większości regionu nie będzie padać. Jedynie lokalnie może zaś się przytrafić jakiś taki kapuśniaczek. A temperatura jutro będzie tak między 21 a 23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i z północy. Od poniedziałku, i tu mam fajną wiadomość, bo zacznie się ocieplać. Już tak 25 stopni i powyżej będzie. Ja, jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie tutaj w Rudzie Śląskiej, no tutaj nie ma żadnego ciśnienia. Tu jest spokój i luz. Ale atmosferyczne w Katowicach, Modzieńce 85, a mierzone na poziomie morza 1016 hektopaskali. No i zacznie się troszeczkę dźwigać. Przewidywano jakość luftu. No jak my są trochę dali od grilla, no to już powiem, że w porządku. I tak będzie i w aglomeracji, i w górach, i na jurze. Ja na ta chwila z tej pogody, jo, miałbych na tyle.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Minęła 13. Od jutra pociągi nie będą jeździć pomiędzy Rudą Śląską, Chebzią a Zabrzem. Ponad 400 mieszkań w formule TBS zostanie wybudowanych w Zawierciu. Po raz kolejny na tory Katowic wyjechał zabytkowy tramwaj.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Pasażerowie podróżujący pociągami pomiędzy Katowicami a Gliwicami muszą się liczyć z dużymi zmianami. Jutro wieczorem na ponad 2 tygodnie całkowicie zostanie wstrzymany ruch na szlaku Ruda-Chebzie-Zabrze. Jak mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, wszystkie pociągi kursujące na linii S1 Częstochowa-Gliwice skierowane zostaną na objazd.
2: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Święty Śląski i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
0: Na tym jednak nie koniec zmian. Do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18, kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Dodatkowo pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego ze stacji Lubliniec, Chorzew, Siemkowice i Częstochowa zostaną skrócone do Bytomia z możliwością przesiadki na składy linii S1. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronach internetowych Kolei Śląskich. Mieszkania czynszowe w formule TBS powstaną w Zawierciu. Właśnie ruszył pierwszy etap pracy. Wybudowane zostaną 3 budynki, a w nich ponad 180 lokali. Łącznie ma być takich mieszkań przeszło 400. Zawiercie pozyskało na tą inicjatywę 77 milionów złotych. Towarzystwa Budownictwa Społecznego działają w całym kraju, a środki na realizację takich inwestycji są pozyskiwane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.
0: Po raz kolejny na tory Katowic wyjechał zabytkowy, przeszło 100-letni tramwaj oznaczony symbolem SN159. To efekt włączenia się tramwajów śląskich do organizowanej przez krakowskie MPK akcji Tramwaj Łączy Miasta. Dziś na pasażerów czekają konkursy, a także prawdziwe krakowskie obważanki, mówi Jacek Kołodziej z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie.
3: Dziś wyjątkowo, dlatego że dziś przyjechaliśmy z Krakowa do Katowic, jedziemy tramwajem właśnie tym naszym krakowskim, no i nie ukrywam, że chcemy tą odrobinkę Krakowa na dzień dzisiejszy pozostawić.
0: Zabytkowy tramwaj z Małopolski będzie kursować na trasie linii numer 23 w każdą niedzielę i święta do końca września. Tradycyjny sposób koszenia traw przy pomocy kosy od kilku lat podtrzymują górale z Brennej. W gospodarstwie u Gazdy w Brennej Leśnicy rozpoczynają się właśnie kolejne 20 już międzynarodowe mistrzostwa górali karpackich w koszeniu łąki. To ukłon w kierunku naszych przodków, a także atrakcja turystyczna, mówi współorganizator zawodów Zygmunt Greń.
4: Będzie nowa formuła teraz, każdy będzie miał osobne pole do koszenia. Wiem, że będą goście z Czech też przyjadą, będą z nami kosić łąkę. Każdy z uczestników dostanie nagrodę i dyplom za to, że startował. Jedzenie jest super i placki są z blachy, jagnięcina i różne cuda. Dojenie krowy będzie i różne atrakcje dla dzieci tam będą.
0: W programie znalazły się także m.in. koncerty kapel góralskich oraz pokazy kulinarne. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie wciąż zachmurzenie będzie duże. Opady deszczu od północy województwa powoli będą zanikać i mamy szansę na przejaśnienia, a na termometrach do 23 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy zapowiedział zmianę w rządzie i zbudowanie nowych fundamentów w relacjach z Polską. Strażacy dogaszają pożar w Strzegomiu. Na Dolnym Śląsku paliły się dawne budynki kolejowe i składowisko odpadów. Dwóch przestępców seksualnych z Polski wpadło w Hiszpanii, wytropili ich policyjni łowcy głów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w rządzie i poinformował, że premierka Julia Świdorenko ma objąć nowe stanowisko. Dodał, że jednym z priorytetów nowej strategii polityki zagranicznej będą relacje z państwami sąsiadującymi, w tym z Polską. Zełenski podkreślił, że konieczne jest zbudowanie nowych fundamentów w relacjach z państwami sąsiadującymi, czyli z Polską i Węgrami. Wśród pozostałych priorytetów znalazły się także Bliski Wschód i państwa Zatoki Perskiej, Chiny oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Minister Obrony Narodowej zaapelował o jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym w Warszawie podczas obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości ostrzegał przed dezinformacją i podziałem społeczeństwa. Podkreślił, że historia pokazała, że podzielone społeczeństwo broni się gorzej.
3: Bo tak jak wtedy, przed 1939 rokiem, w podzielonym społeczeństwie siano manipulacje, fałsz i kłamstwo. Dzielono po to, żeby nie móc odpowiedzieć zjednoczonym na zagrożenie. Rzucano kalumnie i kłamstwa wobec tych, którzy zwracali najistotniejsze.
2: Wicepremier podziękował także wszystkim tym, którzy upamiętniają Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
3: O każdej polskiej wsi, która niosła pomoc w trakcie II wojny światowej, niech też dla tej wsi będzie ożywcza, że ma swą historię. Ma swoją dumę, ma swoją tradycję i ma swoją kulturę.
2: Dziś upamiętniamy mieszkańców polskich wsi, którzy podczas II wojny światowej padli ofiarą niemieckich okupantów i walczyli o niepodległość kraju. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Strażacy dogaszają pożar w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Ogień objął dawne budynki kolejowe oraz składowisko odpadów z tworzy sztucznych. Jak mówił w TVP Info młodszy kapitan Paweł Szydłowski ze Straży Pożarnej w Świdnicy, obecnie nie ma już zagrożenia dla mieszkańców okolicy.
4: Składowisko odpadów pochodzenia plastikowego, to są zmielone plastiki sprasowane w tym miejscu, tutaj były to składowane. Doszło do pożaru w momencie szczytowym, 45 jednostek pracowało tutaj na miejscu. Nie ma żadnego zagrożenia, wczoraj były robione pomiary, nie było żadnych tutaj niebezpiecznych wskazań. Na ten moment praktycznie zadymienia nie ma.
1: Wcześniej służby prosiły o zamknięcie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz. Policyjni łowcy głów doprowadzili do zatrzymania dwóch przestępców seksualnych w Hiszpanii. To bracia z powiatu chełmskiego w wieku 32 i 35 lat. Mężczyźni byli ścigani listami gończymi, mówi Beata Kieliszek z lubelskiej policji.
5: Młodszy z nich był ścigany dwoma listami gończymi za przestępstwo obcowania płciowego z osobą małoletnią oraz udzielania małoletniej narkotyków. Za popełnione przestępstwa ma do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności. 35-latek był ścigany 4 listami gończymi za przestępstwa narkotykowe, udział w pobiciu i narażenie pokrzywdzonego na utratę życia, a także za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej wobec osoby małoletniej. 35-latek ma do odbycia karę 4 lat pozbawienia wolności.
1: Wytropienie przestępców było trudne, bo prowadzili koczowniczy tryb życia. W chwili zatrzymania w jednej z hiszpańskich miejscowości z mężczyznami odnaleziono zaginioną nieletnią dziewczynę, która przebywała w ich towarzystwie. Za miesiąc, 12 sierpnia, z Polski będzie można obserwować częściowe zaćmienie słońca. Popularyzator astronomii Karol Wójcicki mówi, że zaćmienie będzie najgłębsze od lat.
6: Będzie nas czekało częściowe zaćmienie słońca. Faktycznie najgłębsze zaćmienie, które mogliśmy obserwować od 11 sierpnia 1909 roku, bo wtedy ostatni raz mieliśmy tak głębokie częściowe zaćmienie słońca.
1: Aby zaobserwować zjawisko z Polski, trzeba będzie się trochę wysilić, bo dojdzie do niego podczas zachodu słońca, dodaje Wójcicki.
6: To zaćmienie będzie obserwowane. obserwowane w terenu całego kraju. Będziemy je widzieli o zachodzie słońca. Jego maksymalna faza, jeśli dobrze pamiętam, wynosząca na miejscami nawet 85%, będzie występowała dokładnie, gdy słońce będzie już zachodziło, co będzie rodziło pewnego rodzaju wyzwanie. Żeby to zjawisko zobaczyć, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji. Mieszkańcy miast mogą mieć z tym trochę problemów. Mogą potrzebować znaleźć kawałek odsłoniętej przestrzeni, tak żeby było widać to, co się dzieje nad zachodnim horyzontem, więc wystarczy trochę wyjechać za miasto, jakaś łąka, górka.
1: Z Polski zaćmienie będzie tylko częściowe, natomiast z niektórych innych miejsc w Europie, Islandii i Hiszpanii będzie obserwowane jako całkowicie.

0: Witam. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, 18 stopni na Podkarpaciu i miejscami nad morzem, 22 w centrum, 28 na zachodzie.
2: Autopromocja.
3: Uwaga.
4: Ja, a dzisiaj czeka nas taka pogoda, do jakiej my się w czas tego tydnia już przyzwyczaili. Tako bardziej majowo bych powiedział, aniżeli lipcowo, ani nie za ciepło, ani nie za zimno, z chmurami na niebie, ale też z końckiem klary, które od czasu do czasu będzie z nos tu fajnie grzoła. No, po południu trochę mogę pokropić, kajnikaj. A dziocie tak będzie bez ośrodek niżowy z noc Skandynawii i front atmosferyczny, który sprowadza do nas jeszcze taki zimny luft polarnomorski. A jak idzie powiedzieć bardziej szczegółowo? No toż patrzymy na Jura i na Metropolia. Rano i w pierwszej części dnia możemy się nacieszyć pogodą taką w miarę, to znaczy no taką, że nic nam na głowa nie poleci i za gorko też nie będzie, a z drugiej strony też no, nie będzie nam za zimno. No i tak będzie do południa, a po południu kaj, nie kaj, taki bych powiedział kapuśniaczek, skoro dzisiaj my są tutaj u Michała Kaczmarczyka, czyli taki deszczyk no, może kaś tam pokropić. W Beskidach w pierwszej części dnia może też trochę pokropić, potem pod sum wieczór jeszcze parizol się przyjdą, no, a tak w ciągu dnia no to już klara będzie na niebie i trochę chmury i to tak się będzie zmieniało. Temperatura luftu najwięcej dzisiaj za dnia, kole 21 stopni będzie w Częstochowie, Kłobucku 23 w Katowicach, w Sosnowcu, w Rybniku, Raciborzu, Tarnowskich Górach, w Bielsku Białej 22, jak patrza tutaj też, a w Żywcu 19, w Szczyrku, Wiśle 19, w Cieszynie 21. No to ja myślę, że to jest taka pogoda, żeby w Beskidy wyleźć jakaś tam w trasa, bo się za bardzo nie spocymy, ani też nie zmarzniemy. Ja jutro w niedziela pogoda bez większych zmian. Zaś zachmurzenie zmienne, najczęściej umiarkowane i wielkie z przejaśnieniami w większości regionu nie będzie padać. Jedynie lokalnie może zaś się przytrafić jakiś taki kapuśniaczek. A temperatura jutro będzie tak między 21 a 23 stopnie. Wiatr słaby z północnego zachodu i z północy. Od poniedziałku, i tu mam fajną wiadomość, bo zacznie się ocieplać. 5 stopni i powyżej będzie. Ja, jeszcze patrzymy na ciśnienie. Ciśnienie tutaj w Rudzie Śląskiej, no tutaj nie ma żadnego ciśnienia. Tu jest spokój i luz. Ale atmosferycznie w Katowicach Młodzieńce 85, a mierzone na poziomie morza 1016 hektopaskali. No i zacznie się troszeczkę dźwigać. Przewidywano jakość luftu. No jak my są trochę dali od grilla, no to już powiem, że w porządku. I tak będzie i w aglomeracji, i w górach, i na jurze. Ja na ta chwila z tej pogody, jo, miałbych na tyle.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Why do you cheat me this way, princess? Here we go.

0: Minęła 15. Późnym wieczorem zamknięta zostanie słowacka autostrada D3 tuż za granicą w Zwardoniu. Kierowcy także po polskiej stronie muszą się liczyć z utrudnieniami. Dziś przypada Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Z tej okazji w częstochowskim ratuszu otwarto wystawę poświęconą Stanisławowi Mikołajczykowi. W Bielskim Parku Włókniarze zaczyna się właśnie happening ekologiczny pod nazwą Big Jump.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Późnym wieczorem zamknięta zostanie słowacka autostrada D3 tuż za granicą w Zwardoniu. Nieprzejezdny będzie odcinek Skalice-Świerczynowiec. Pojazdy ważące mniej niż 7,5 tony będą kierowane na objazd drogą I-12. Kierowcom cięższych samochodów zaleca się wybranie objazdu drogą S-52 przez Cieszyn. Jak zauważa młodszy aspirant Bogusław Rosa z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, zamknięcie słowackiej autostrady może spowodować utrudnienia także po polskiej stronie, szczególnie na drogach prowadzących do przejścia granicznego w Zwardoniu. Fragment słowackiej autostrady D3 zaraz za granicą w Zwardoniu będzie zamknięty do 17 sierpnia. Z okazji przypadającego dziś Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w częstochowskim ratuszu otwarto wystawę Stanisław Mikołajczyk, premier rządu londyńskiego Ludowiec. Przygotowały ją Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Mikołajczyk zmuszony był dokonywać wyborów, które nie zawsze rozumieli współcześni mu, jak choćby powrót do Polski po II wojnie światowej i przystąpienie do tymczasowego rządu jedności narodowej, twierdzi Mirosław Kula z częstochowskiego oddziału towarzystwa.
2: Mikołajczyk sprostał wyzwaniu, które wtedy stanęło przed klasą polityków. Czy stanąć z elektoratem, w tym przypadku chłopami, którzy zostali tutaj, gdzie zawsze byli, czy bawić się w dużą politykę? On przegrał, ale jego dzieło wygrało, bo nie byłoby dzisiaj wolnej Rzeczpospolitej, gdyby nie wtedy ta misja Mikołajczyka zarówno w Londynie, jak i tutaj w Warszawie.
0: W tym roku przypadają 125. rocznica urodzin i 60. rocznica śmierci Stanisława Mikołajczyka.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Wakacyjne patrole na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu pełnią polscy policjanci. Dołączyli do nich także funkcjonariusze ze Śląska. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
3: Mundurowi z Nadwisły podczas wspólnych patroli dbają o bezpieczeństwo polskich turystów, których w Chorwacji czy Bułgarii nie brakuje. Policjanci pomagają rodakom m.in. w kontaktach z miejscowymi służbami, po wypadkach drogowych, utracie dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarskiej i Rijece, z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska-Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebyru. Obecność polskich mundurowych ułatwia turystom pokonanie bariery językowej, a także sprawniejsze załatwianie formalności w sytuacjach wymagających interwencji.
0: Na stronie internetowej Śląskiej Policji możemy znaleźć numery telefonów, pod którymi można się kontaktować z polskimi policjantami w różnych częściach Chorwacji i Bułgarii. W Bielskim Parku Włókniarzy rozpoczyna się właśnie happening ekologiczny pod nazwą Big Jump. Ekolodzy z klubu Gaja wraz z galerią BWA i ratuszem zaprosili mieszkańców do wspólnego wejścia do rzeki. Big Jump to europejska inicjatywa dla rzek, która co roku odbywa się w drugą niedzielę lipca. W tym samym czasie, o tej samej godzinie, mieszkańcy Starego Kontynentu manifestują swoje poparcie dla czystych i żyjących rzek. Akcję od lat koordynuje i promuje Bielski Klub Gaja. Jak zaznacza jego prezes Jacek Bożek, wskok do wody jest tylko umowny, a najważniejsza jest świadomość, jakie znaczenie dla nas wszystkich ma woda.
4: Klub Gaja od tych prawie 22 lat koordynuje Big Jump w Polsce. Raz jest to większa impreza, raz jest to mniejsza impreza. Ludzie sobie wchodzą w całym kraju do wody, w swoje rzeki, w swoje akweny. I o tym zawsze mówimy, jak robimy i przygotowujemy Big Jump. Czyli po pierwsze nie wskakujemy, tylko wchodzimy. I po drugie robimy to w intencji, żeby ta woda trwała, żeby ta woda była dla nas, dla przyszłych pokoleń i dla zwierząt także.
0: A dla odważnych, którzy mimo nie najlepszej pogody odważą się wejść do wody, przygotowano m.in. pamiątkowe koszulki. Zdaniem meteorologów do końca dnia w regionie zanikające przelotne opady deszczu, ale także i przejaśnienia. Noc z temperaturą minimalną od 13 do 15 stopni. Jutro padać już nie będzie.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina zapowiada reset relacji m.in. z Polską. Ze stanowiskiem pożegnała się szefowa rządu. 13-latek zginął w wypadku w gminie Szczerców w powiecie bełchatowskim. Nowatorski zabieg lekarzy z Krakowa, komórki i chrząstki z przegrody nosowej pomogą w odbudowie kolana. Zmiana rządu na Ukrainie, poinformował o niej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ze stanowiskiem pożegna się premier Julia Swirydenko. Powodem zmian jest potrzeba nowej polityki. Wśród ważnych kierunków dla nowej ekipy prezydent wymienił m.in. Polskę.
2: Ukraiński prezydent oprócz informacji o dymisji premier Swirydenko nie podał innych personalnych szczegółów. Jak napisał, liczy, że wspólnie z parlamentem przeprowadzi odpowiednie zmiany w rządzie. Zmiany obejmą również kierownictwo organów ścigania. Nowy gabinet oprócz wyzwań w polityce wewnętrznej ma również wiele do zrobienia w polityce zagranicznej. Tutaj Wołodymyr Zełenski wskazał na priorytetową współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i integrację z Unią Europejską. Jak napisał, potrzebne jest też pogłębianie więzi gospodarczych i politycznych z państwami sąsiadującymi z Ukrainą. Te relacje, jak dodał, wymagają nowego fundamentu, w szczególności, jak zaznaczył, dotyczy to Polski i Węgier. Z Łódzka na Ukrainie, Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W Medyce w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego stanęło 50 krzyży. W ten sposób Organizacja Narodowców Młodzież Wszechpolska upamiętniła ofiary rzezi wołyńskiej. Wieczorem działacze tej organizacji wezmą udział w nabożeństwie ku czci Polaków zamordowanych przez UPA i przejdą ulicami Przemyśla na cmentarz, gdzie znajduje się pomnik ofiar zbrodni wołyńskiej.
3: Krzyże, które ustawiono w Medyce obok przejścia granicznego z Ukrainą, symbolizują miejscowości, w których ukraińscy nacjonaliści zamordowali Polaków. Nasi rodacy spoczywają tam w bezimiennych mogiłach i do dziś nie zostali godnie pochowani, powiedział Polskiemu Radiu jeden z autorów tego przedsięwzięcia. Wieczorem po mszy w kościele ojców Franciszkanów ulicami Przemyśla przejdzie Marsz Pamięci. Jego uczestnicy zapowiadają, że przedsięwzięcie będzie miało charakter zadumy i modlitwy. Dzień wcześniej w Przemyślu i innych miastach Podkarpacia odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej, w których wzięli udział lokalni samorządowcy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Tragiczny wypadek w gminie Szczerców w powiecie bełchatowskim. Zginął 13-latek. Dwie inne osoby są ranne. Do wypadku doszło w Chabielicach na drodze wojewódzkiej numer 483. Samochód osobowy zjechał z drogi i dachował. Autem podróżowała trzyosobowa rodzina, nastolatek i jego rodzice, mówi Marta Bajor z bełchatowskiej policji.
4: 43-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. 13-letni chłopiec niestety poniósł śmierć na miejscu. 38-letnia pasażerka i kierujący zostali przetransportowani do szpitala.
1: Kierowca był trzeźwy, na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Komórki chrząstki pobrane z przegrody nosowej mogą pomóc w odbudowie kolana. Innowacyjny zabieg przeprowadzili lekarze ze szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. Paweł Skowronek z oddziału chirurgii ortopedyczno-urazowej tłumaczy, że pobrane od pacjenta komórki namnożono w laboratoriach, a następnie wszczepiono do uszkodzonego stawu.
5: Jest to, można powiedzieć, bardzo innowacyjny zabieg, który daje możliwość odtworzenia uszkodzonej chrząstki. Na razie pracujemy nad chrząstką w zakresie stawu rzepkowo-udowego. W tej chwili badanie dotyczy pacjentów między 18 i 70 rokiem życia, którzy mają izolowane uszkodzenia chrząstki lub zmiany zwyrodnieniowe w stawie rzepkowo-udowym. Pozostałe elementy stawu kolanowego muszą być zachowane. Dlaczego staw rzepkowo-udowy? Dlatego, że on jest, można powiedzieć, najtrudniejszy z punktu widzenia leczenia, z punktu widzenia biomechaniki.
1: Zabieg został wykonany w ramach międzynarodowego projektu naukowego. Oprócz szpitala w Krakowie uczestniczą w nim placówki ze Szwajcarii, Włoch, Niemiec i Chorwacji. Powstała nowa partia, Unia Centrum. Jej przewodniczącą została minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Parlamentarzyści ugrupowania pozostają w koalicji rządzącej. Szefowa nowej partii zapowiedziała, że we wrześniu odbędzie się pierwsza konwencja Unii Centrum, podczas której przedstawione mają być kierunki programowe. Przed nami półfinały Mistrzostw Świata w piłce nożnej. 14 lipca Francja zmierzy się z Hiszpanią, a dzień później Anglia podejmie Argentynę.
6: Jakbym miał stawiać pieniądze, a nie stawiam już, to Francja. Ale realnie rzecz biorąc chyba wszystkie po 1/4. No to są tak dobre drużyny, że nie ma jakiegoś tam typu.
7: Francuzi, dlatego że mają najbardziej zorganizowaną ekipę, no i są najlepsi.
8: A czy pan im kibicuje, czy wolałby pan inną drużynę?
7: Myślę, że finał będzie Francja-Anglia i będę kibicował Anglikom, ale wydaje mi się, że Francuzi wygrają, no bo grają najlepiej na tym mundiale na pewno.
9: Ogólnie wydaje mi się, że albo Francja, albo Argentyna. Argentyna dlatego, że FIFA im pomaga dosyć mocno, to widać oczywiście, ale Francja jest ogólnie takim faworytem jednak większym pod względem ich umiejętności.
1: Finałowy mecz turnieju odbędzie się 19 lipca o 21:00.
0: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra albo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 56% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: To w sporcie Adam Malecki.
10: Polskie siatkarki zakończyły zmagania w kolejnym turnieju Ligi Narodów. W ostatnim meczu w Osace biało-czerwone grały z Japonkami. Wszystko rozstrzygnęło się w 5 setach. Dwa pierwsze wygrały Polki, w kolejnych dwóch górą były gospodynie turnieju, a w tiebreaku było 15-13 dla zawodniczek z kraju kwitnącej wiśni. To oznacza koniec tegorocznej przygody Polek w Lidze Narodów. W turnieju finałowym w Macao zagrają Japonki. Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew zagrają w finale tenisowego Wimbledonu. Włoch broni tytułu mistrzowskiego, a ma na koncie 4 tytuły wielkoszlemowe. Niemiec rosyjskiego pochodzenia wygrał raz i to nie tak dawno, w Paryżu. To będzie ich 15 bezpośredni pojedynek. W 10 górą był Sinner, który wygrał 9 ostatnich meczów z rzędu. Faworytę łatwo więc wskazać. Początek meczu o 17. Przypomnę, że wczoraj w turnieju pań triumfowała Czeszka Linda Noskowa, która pokonała w 3 setach swoją rodaczkę Karolinę Muchową. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej znamy już skład półfinalistów. We wtorek zmierzą się Hiszpania z Francją, a w środę broniąca tytułu Argentyna z Anglią. Dzisiaj w nocy Anglia wygrała 2-1 z Norwegią, a Argentyna ze Szwajcarią 3-1. Helweci żegnają się z turniejem, a co po porażce z mistrzami świata piszą i mówią tamtejsze media?
11: Jak pisze Neue Zürcher Zeitung, gdyby wszystko zagrało, awans był do osiągnięcia. Jednak Helweci chcieli dać za dużo, przynajmniej Brel Embolo. Najpierw brutalnie sfaulował rywala, a potem symulował, że sam został poturbowany. W tej drugiej sytuacji VAR pokazał słabe aktorstwo Szwajcara, który po drugiej żółtej kartce zobaczył czerwień i ze łzami w oczach opuścił boisko. Gazeta Blick opisuje, jak mocno wspiera go obecnie rodzina i koledzy z drużyny. W dogrywce brak jednego zawodnika przełożył się na brak sił Europejczyków, a Julian Alvarez zdobył być może bramkę mistrzostw, trafiając w środek szwajcarskich serc, jak opisał to portal 20 minut. Pod Alpami śledzone jeszcze były próby wyrównania, ale chociaż Lionela Messiego udawało się zatrzymać, to Lautaro Martinez na koniec wyśrubował wynik, dając Argentynie półfinał z Anglią. Telewizja SRF wskazuje na wątpliwe decyzje sędziego, ale nie podważa, że sportowo Szwajcarii trochę tego dnia zabrakło do rywala, który chciałby obronić tytuł mistrzów świata. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
10: Teraz w sporcie to już wszystko. Wraz z Dariuszem Urbanowiczem zapraszamy na trzecią stronę medalu. Pierwszy gwizdek kilka minut po 17.
1: Jutro będzie pochmurno, miejscami przelotne opady na północy, wschodzie i w centrum, także burze od 23 stopni na Podkarpaciu do 29 na zachodzie.
0: Zapraszamy.

Choć co myślę o nim, wiesz, zostało tylko wszystko, co bez formy jest od zawsze, co zwykle.

0: Minęła 16. Kończy się 77. tydzień ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Dziś dzień walki i męczeństwa wsi polskiej. Letni jurajski festiwal muzyczny zagości dziś w Pałacowym Parku w Świerklańcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Dobiega końca największa akcja ewangelizacyjna w Europie Wschodniej, zorganizowana przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzięgielowie koło Cieszyna. 77. tydzień ewangelizacyjny, czyli cykl wykładów, warsztatów, koncertów i plenerowych spotkań wspólnoty Luteran, był wyjątkowym czasem dla tysięcy uczestników.
2: Tyle rzeczy się człowiek może dowiedzieć. To jest taki dobry czas. Człowiek się dowartościuje, usłyszy Słowo Boże, spotka znajomych, których nie widział rok. No same plus jest, naprawdę atmosfera cudowna.
3: Chcemy sobie spędzić czas w takiej grupie ludzi, którzy kochają Pana Boga. Tutaj jest najlepiej. Nie ma lepszego miejsca.
0: Śląsk Cieszyński jest największym skupiskiem ewangelików w Polsce. Dziś Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To święto obchodzone już po raz 9 w rocznicę pacyfikacji Michniowa, wsi świętokrzyskiej, której mieszkańcy w czasie II wojny światowej pomagali uciekinierom oraz żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Tradycyjnie uroczystości rozpoczynamy pod tak zwanym pomnikiem polskiej Niobe w Parzymiechach, informuje Stanisław Gmitruk, współprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, współorganizator uroczystości.
4: Już 1 września 1939 roku Niemcy zniszczyli kilka miejscowości, przede wszystkim Parzymiechy, Zimnowodę, wymordowali mieszkańców po to, żeby zastraszyć ludność polską, bo przecież tam już wojska polskiego nie było, byli mieszkańcy tych miejscowości i dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń rozpoczynamy obchody właśnie w Parzymiechach.
0: Uczestnicy uroczystości wzięli następnie udział w mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. W sanktuarium odwiedzili także Kaplicę Pamięci Narodu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Projekt Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, hutniczo mowa we Młodych Gowach, na ratunek znikającemu socjolektowi hutniczemu, został nominowany w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2025 w kategorii Edukacja. Muzeum Hutnictwa to jedyny podmiot naszego regionu, który zakwalifikował się do 19. edycji plebiscytu, podkreśla dyrektor placówki Tomasz Owoc.
5: Dla nas jest to wyraz uhonorowania tradycji hutniczych, które przez lata gdzieś były na uboczu, mniej dostrzegalne, wróciły jako wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, dalej są kultywowane przez depozytariuszy w zakładach hutniczych i w dzielnicach hutniczych.
0: Wydarzenie historyczne roku to plebiscyt organizowany przez Muzeum Historii Polski. Głosowanie trwa do 10 sierpnia, głosować można codziennie. Niezbędne informacje na stronie Chorzowskiego Muzeum. Po Częstochowie i Nieznanicach letni jurajski festiwal muzyczny zagości w Pałacowym Parku w Świerklańcu. Kwintet częstochowskich filharmoników pod wodzą Adama Klocka zaprezentuje koncerty obojowe, które stworzył włoski kompozytor epoki baroku Alessandro Marcello oraz koncert na dwoje skrzypiec Jana Sebastiana Bacha. Koncert rozpocznie się o 17:00, a rys historyczny Świerklanieckiego Pałacu przedstawi Juliusz Sętowski. Teraz pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite, po południu miejscami przejaśnienia. Opady deszczu, od północy województwa stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie regionu do 22 stopni na południowym zachodzie.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynam od południa regionu. S1 Bielsko-Biała, kierunek Żywiec, na wysokości węzła Mikuszowice. Tam kierowca samochodu osobowego uderzył w bariery energochłonne. Występują utrudnienia w ruchu. Zachowajmy ostrożność. Uwaga, wybierającym się na Słowację przypominamy o planowanych utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Od dzisiaj, od godziny 23 do 17 sierpnia, całkowicie zamknięta będzie dalnica D3 na odcinku Świercinowiec Kalite w rejonie przejścia granicznego z Wardońskalite. Tranzyt pojazdów ciężarowych drogą 1/12 na odcinku Skalite Śwircinowiec będzie niedozwolony. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowa partia na scenie politycznej, powstała Unia Centrum. Ambasadorowie unijnych krajów na pilnej naradzie w Brukseli. Ogień w hiszpańskiej Andaluzji opanowany, trwa dogaszanie. To jest nowa partia polityczna. Unia Centrum. Na jej czele stanęła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Wiceprzewodniczącym został europoseł Michał Kabowska. Posłowie nowego ugrupowania pozostają w koalicji rządzącej. Paulina Henning-Kloska mówi, że Unia Centrum powstała z przekonania o potrzebie stworzenia nowego środowiska, które ma budować silne, nowoczesne i odpowiedzialne centrum.
8: Wartości takie jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą. Rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko. Chcemy właśnie dokładnie taki katalog wartości reprezentować na scenie politycznej. Chcemy, by Polska pozostała silnym krajem w Unii Europejskiej, opartym o wartości, i taką partię będziemy tworzyć, progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
7: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, ma się odbyć we wrześniu. Kolejna próba uzgodnienia nowych unijnych sankcji na Rosję. Dziś możliwe porozumienie, usłyszała od dyplomatów w Brukseli nasza korespondentka Beata Płomecka. Od pół godziny trwa pilna narada ambasadorów państw członkowskich. Dyskutują o zapisach 21. pakietu sankcji.
9: A wszystko dlatego, że czasu na uzgodnienia jest coraz mniej. W najbliższą środę automatycznie skorygowany zostanie limit cenowy na rosyjską ropę i podwyższony z obecnych 44 dolarów za baryłkę do 58. Komisja Europejska chce więc zamrozić obecny pułap, ale na porozumienie pozostały 3 dni. A na razie Grecja, Malta i Cypr, których firmy transportują rosyjską ropę do państw spoza Unii, boją się utraty dochodów. Druga nierozstrzygnięta kwestia to zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Tu pojawiły się wątpliwości prawne. Inne sporne kwestie zostały po prostu usunięte z projektu sankcji przygotowanego przez Komisję. Nie będzie zakazów w sektorze rybołówstwa i zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej patriarcha Cyryl nie zostanie objęty sankcjami, bo nie zgodziła się na to Bułgaria. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: Pożar w hiszpańskiej Andaluzji został opanowany, trwa dogaszanie zarzewi ognia. Około 100 ratowników nadal przeczesuje teren w poszukiwaniu ewentualnych ofiar, poinformował przewodniczący regionu Juan Manuel Moreno. Na szczęście warunki pogodowe minionej nocy były wyjątkowo sprzyjające. W połączeniu z ogromnym wysiłkiem wszystkich osób pracujących na miejscu udało się osiągnąć coś niezwykle ważnego. Możemy dziś przekazać bardzo dobrą wiadomość, że ten niszczycielski, skomplikowany i niezwykle trudny pożar został przez służby opanowany. W pożarach lasów w okolicach Almerii zginęło 12 cudzoziemców, obywateli Wielkiej Brytanii i Belgii. Kiepska pogoda w Beskidach i złe warunki dla turystów, ostrzegają ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Aura pogorszyła się w nocy.
10: Pada deszcz, temperatury dosyć niskie, bo w górach około 8-9 stopni, w dolinach około 15 stopni. Szlaki przez to zrobiły się dosyć śliskie, mokre, błotniste, więc warunki turystyczne oceniamy jako trudne. Oczywiście nie są to warunki, które dyskwalifikują całkowicie z pieszych wędrówek po górach, ale trzeba się odpowiednio na to przygotować, odpowiednie obuwie, ubranie przeciwdeszczowe. Ta ograniczona widoczność powyżej 1000 metrów nad poziomem morza może utrudniać wędrówki i orientację w terenie.
7: A ratownik dyżurny beskidzkiego GoPru Ryszard Kurowski dodaje, że oprócz odpowiedniego obuwia i ubioru oraz naładowanego telefonu w plecaku koniecznie trzeba mieć coś ciepłego do picia i powerbank. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sporo chmur i przelotny deszcz, 18 stopni na wschodzie, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
11: Autopromocja.
12: Osady.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la,
0: jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

0: zabijam się.
1: Jest mnie za mało na lustra.
0: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: zgaszona za zasłony. Obserwuję obie strony.
1: Za zasłonę obserwuję obie strony. Moje okulary i świat, który łeb porył. Dekadę młodszy jestem od tego numeru. Teraz dekadę młodszy, chcą deseru i serum. Ja chcę być tam, gdzie tylko zechcę. I cię mają mnie obchodzić moje dreszcze. Czemu

Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dark. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: Minęła 16. Kończy się 77. tydzień ewangelizacyjny w Dzięgielowie. Dziś dzień walki i męczeństwa wsi polskiej. Letni jurajski festiwal muzyczny zagości dziś w Pałacowym Parku w Świerklańcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Dobiega końca największa akcja ewangelizacyjna w Europie Wschodniej, zorganizowana przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzięgielowie koło Cieszyna. 77. tydzień ewangelizacyjny, czyli cykl wykładów, warsztatów, koncertów i plenerowych spotkań wspólnoty Luteran, był wyjątkowym czasem dla tysięcy uczestników.
2: Tyle rzeczy się człowiek może dowiedzieć. To jest taki dobry czas. Człowiek się dowartościuje, usłyszy Słowo Boże, spotka znajomych, których nie widział rok. No same plusy jest, naprawdę atmosfera cudowna.
3: Chcemy sobie spędzić czas w takiej grupie ludzi, którzy kochają Pana Boga. Tutaj jest najlepiej. Nie ma lepszego miejsca.
0: Śląsk Cieszyński jest największym skupiskiem ewangelików w Polsce. Dziś Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To święto obchodzone już po raz 9 w rocznicę pacyfikacji Michniowa, wsi świętokrzyskiej, której mieszkańcy w czasie II wojny światowej pomagali uciekinierom oraz żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Tradycyjnie uroczystości rozpoczynamy pod tak zwanym pomnikiem polskiej Niobe w Parzymiechach, informuje Stanisław Gmitruk, współprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, współorganizator uroczystości.
4: Już 1 września 1939 roku Niemcy zniszczyli kilka miejscowości, przede wszystkim Parzymiechy, Zimnowodę, wymordowali mieszkańców po to, żeby zastraszyć ludność polską, bo przecież tam już wojska polskiego nie było, byli mieszkańcy tych miejscowości i dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń rozpoczynamy obchody właśnie w Parzymiechach.
0: Uczestnicy uroczystości wzięli następnie udział w mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. W sanktuarium odwiedzili także Kaplicę Pamięci Narodu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Projekt Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, hutniczo mowa we Młodych Gowach, na ratunek znikającemu socjolektowi hutniczemu, został nominowany w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2025 w kategorii Edukacja. Muzeum Hutnictwa to jedyny podmiot naszego regionu, który zakwalifikował się do 19. edycji plebiscytu, podkreśla dyrektor placówki Tomasz Owoc.
5: Dla nas jest to wyraz uhonorowania tradycji hutniczych, które przez lata gdzieś były na uboczu, mniej dostrzegalne, wróciły jako wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa. Dalej są kultywowane przez depozytariuszy w zakładach hutniczych i w dzielnicach hutniczych.
0: Wydarzenie historyczne roku to plebiscyt organizowany przez Muzeum Historii Polski. Głosowanie trwa do 10 sierpnia. Głosować można codziennie. Niezbędne informacje na stronie Chorzowskiego Muzeum. Po Częstochowie i Nieznanicach letni jurajski festiwal muzyczny zagości w Pałacowym Parku w Świerklańcu. Kwintet częstochowskich filharmoników pod wodzą Adama Klocka zaprezentuje koncerty obojowe, które stworzył włoski kompozytor epoki baroku Alessandro Marcello oraz koncert na dwoje skrzypiec Jana Sebastiana Bacha. Koncert rozpocznie się o 17:00, a rys historyczny Świerklanieckiego Pałacu przedstawi Juliusz Sętowski. Teraz pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite, po południu miejscami przejaśnienia. Opady deszczu od północy województwa stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie regionu do 22 stopni na południowym zachodzie.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowa partia na scenie politycznej, powstała Unia Centrum. 11 osób zginęło w ten weekend w wypadkach na drogach. Polska ambasada w Dosze ostrzega przed podróżami do Kataru. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. Powstała z połączenia Centrum i Unii Europejskich Demokratów. Według jej założycieli będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października. O nowym ugrupowaniu Małgorzata Naukowicz.
7: powstanie nowej partii ogłosił europoseł Michał Kobosko.
8: Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne.
7: Czyli dotychczasowy klub parlamentarny Centrum i Unię Europejskich Demokratów. Na czele nowej partii stanęła ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
9: Taką partię będziemy tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
10: Trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, żeby to, co dzisiaj stawiają, było projektem trwałym, który przyniesie im dobre rezultaty, nie tylko teraz, ale i w nadchodzących w przyszłym roku wyborach.
7: Komentuje Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
6: Tragiczny weekend na drogach. Ponad 120 wypadkach. Zginęło 11 osób, 130 zostało rannych. Policja podkreśla, że w wakacje szczególnie często poszkodowanymi są niechronieni użytkownicy dróg.
11: W związku z okresem wakacyjnym obserwujemy wzrost liczby użytkowników dróg, w tym tych niechronionych, takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego. W przypadku kolizji są oni w dużo większym stopniu narażeni na obrażenia niż przykładowo kierujący pojazdami. Apelujemy zatem o ostrożność do wszystkich użytkowników dróg.
6: Mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Od początku wakacji na drogach zginęło 68 osób. Polska ambasada w Katarze ostrzega przed podróżami do tego kraju. Placówka w Dosze przypomina, że dla Kataru obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia nie podróżuj. Apeluje, żeby śledzić komunikaty katarskich władz i polskich służb dyplomatycznych. W ostatnich dniach Iran ostrzelał amerykańskie cele w Katarze i Omanie. Również ostatniej nocy doszło do wymiany ognia. Blisko 10 tysięcy odbiorców we wschodniej Łotwie pozostaje bez prądu po przejściu gwałtownych burz. W regionie do wieczora obowiązują alerty pogodowe, relacjonuje Kamil Zalewski.
12: Przyczyną awarii są przede wszystkim powalone drzewa, które uszkodziły linie energetyczne. W niektórych miejscach przerwy w dostawach energii spowodowane zostały również przez wyładowania atmosferyczne. Operator sieci energetycznej poinformował, że jego pracownicy pracują w trybie podwyższonej gotowości, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie. Spółka podkreśla jednak, że sytuacja pozostaje dynamiczna i apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności podczas burz i niezbliżanie się do zerwanych linii energetycznych. Alerty na wschodzie Łotwy obowiązują do godziny 23. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, gradem oraz ulewnymi opadami deszczu, które mogą spowodować gwałtowny wzrost poziomu wody i lokalne podtopienia. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
6: Fani kapibarów opanowali łódzkie orientarium. Odbywa się tam drugi już zlot miłośników tych zwierząt. Kapibary to największe gryzonie świata, mówi ich opiekun w łódzkim zoo Mikołaj Sitkiewicz.
13: Są to zwierzaki bardzo sprawne, świetnie potrafią pływać, potrafią bardzo szybko biegać, z prędkością zawodowych piłkarzy. Trzymają się też w stadach, nawet do kilkudziesięciu sztuk.
14: Wygląda na małą w telewizji, ale jest duża na żywo.
15: Ten spokój kapibary, to, że zwolni, uspokój się i korzystaj z chwili. I to mi się bardzo w kapibarach podoba.
16: Bardzo dobrze, super wręcz.
17: Pierwsze raz do czynienia mam z takim zwierzęciem.
6: Kapibary w naturalnym środowisku żyją około 4-5 lat, w zoo dożywają nawet 12. W łódzkim orientarium mieszkają 3 takie gryzonie, siostry bliźniaczki Kapi oraz Bara i jeden samiec Puerka. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sporo chmur i przelotny deszcz, 18 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
18: Autoprom.
19: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynam od południa regionu. S1 Bielsko-Biała, kierunek Żywiec na wysokości węzła Mikuszowice. Tam kierowca samochodu osobowego uderzył w bariery energochłonne. Występują utrudnienia w ruchu. Zachowajmy ostrożność. Uwaga, wybierającym się na Słowację przypominamy o planowanych utrudnieniach, a dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Od dzisiaj, od godziny 23 do 17 sierpnia całkowicie zamknięta będzie dalnica D3 na odcinku Świercina Kalite. W rejonie przejścia granicznego z Wardoń Kalite tranzyt pojazdów ciężarowych drogą 1/12 na odcinku Kalite Świrci-Nowiec będzie niedozwolony. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.

0: kolor morza na lazurowym wybrzeżu.
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna, piękna.

Akt pierwszy. Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty witali ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów. Kiedy nie masz takich dóbr, mówię

0: handelu jedno wiem na pewno. Jesteś moją królewną zwiewną.
1: To Warszawa winna przyjąć cały ciężar ataku, bo jednostki doborowe i kompanie honorowe. Prezydent nie uciekł do

0: Minęła właśnie 18. Na polskiej scenie politycznej pojawiła się nowa partia. Jutro wieczorem całkowicie wstrzymany zostanie ruch pociągów między Rudą, Hebzie a Zabrzem. Zawalony most nad Knajką w Dębowcu zostanie odbudowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. Powstała z połączenia Centrum i Unii Europejskich Demokratów. Według jej założycieli Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października. Więcej na ten temat Małgorzata Naukowicz.
2: Powstanie nowej partii ogłosił europoseł Michał Kobosko.
3: Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne.
2: Czyli dotychczasowy klub parlamentarny Centrum i Unię Europejskich Demokratów. Na czele nowej partii stanęła ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
4: Taką partię będziemy tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
5: Trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, żeby to, co dzisiaj stawiają, było projektem trwałym, który przyniesie im dobre rezultaty, nie tylko teraz, ale i w nadchodzących w przyszłym roku wyborach.
2: Komentuje Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
0: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jutro wieczorem całkowicie wstrzymany zostanie ruch pociągów pomiędzy Rudą, Hebzie a Zabrzem. Powodem są prace związane z budową wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą NS w Rudzie Śląskiej. To oznacza spore utrudnienia dla pasażerów. Do końca miesiąca wszystkie składy kursujące na linii S1 będą jeździć objazdem przez Bytom. Co ważne, podróżni z Zabrza, Rudy Śląskiej i Świętochłowic będą mieli do dyspozycji autobusy zastępczej komunikacji. Także do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Ponadto pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego z Lublińca czy Częstochowy zostaną skrócone do Bytomia. Wszystkie szczegóły dostępne są między innymi na stronach Kolei Śląskich. Zawalony most nad Knajką w Dębowcu zostanie odbudowany. Powiat cieszyński zdecydował o budowie nowej przeprawy. Przypomnijmy, 18 czerwca konstrukcja przy ulicy Szkolnej przełamała się i runęła do rzeki. Nikt nie został ranny. Droga łącząca Dębowiec z Ochabami i Krajową Wiślanką pozostaje nieprzejezdna, a na trasie obowiązują objazdy. O decyzji samorządu mówi Jerzy Pilch, członek zarządu powiatu.
6: Jest decyzja na budowę nowego mostu, dlatego że tamten most został zdemontowany, zostały tylko przyczółki jako elementy tego starego mostu. Natomiast w tej chwili projektant będzie analizował, czy te przyczółki będą do uratowania, czy będzie trzeba ich również przebudować i wzmocnić. Najprawdopodobniej tak.
0: Powiat szacuje, że przygotowanie dokumentacji i budowa przeprawy mogą potrwać do 1,5 roku. Postępowanie w sprawie katastrofy nadzoruje prokuratura rejonowa w Cieszynie. Jedna z badanych wersji zakłada, że płyta mostu załamała się wskutek znacznego przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów. Mieszkania czynszowe w formule TBS powstaną w Zawierciu. Właśnie ruszył pierwszy etap prac. Wybudowane zostaną 3 budynki, a w nich ponad 180 lokali. Łącznie ma być takich mieszkań ponad 400. Zawiercie otrzymało na inicjatywę 77 milionów złotych. Towarzystwa Budownictwa Społecznego działające w całym kraju środki na realizację takich inwestycji pozyskują z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeszcze w pogodzie krótko, w nocy zachmurzenie duże do umiarkowanego, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od południa regionu. Uwaga, wybierający się na Słowację. Przypominamy o planowanych utrudnieniach. Dotyczy to szczególnie kierowców pojazdów ciężarowych oraz osób planujących tranzyt przez Słowację. Od dzisiaj, od godziny 23 do 17 sierpnia całkowicie zamknięta będzie dalnica D3 na odcinku Świerczynowiec-Skalite. W rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalite tranzyt pojazdów ciężarowych drogą 1/12 na odcinku Skalite-Świerczynowiec będzie niedozwolony. 6 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą unijne sankcje na Rosję w związku z przetrzymywaniem ukraińskich cywilów. Jutro spotkanie szefów dyplomacji. 11 ofiar wypadków na drogach tylko w ten weekend. Policja apeluje, by zwracać uwagę na pieszych i rowerzystów. Na Podhalu pierwszy w Polsce konkurs strzyżenia owiec. Unijni ministrowie spraw zagranicznych jutro nałożą sankcje na Rosję w związku z przetrzymywaniem ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Informuje o tym przewodząca pracą Unii Irlandia. Od kwestii zaginionych ukraińskich obywateli rozpocznie się posiedzenie szefów dyplomacji, w którym weźmie udział wicepremier Radosław Sikorski. Punktem wyjścia do rozmowy będzie dokument przygotowany przez międzynarodową organizację pozarządową poświęconą ukraińskim cywilom więzionym przez Rosjan. Są oni przetrzymywani bez dostępu do prawników i kontaktu z bliskimi. Według zweryfikowanych przez ONZ szacunków Rosja więzi co najmniej 1800 ukraińskich cywilów. Choć weekend jeszcze się nie skończył, mamy tragiczny bilans na drogach. W ponad 120 wypadkach zginęło 11 osób, ponad 130 zostało rannych. Więcej Arkadiusz Augustyniak.
9: Podczas wakacji znacznie częściej można spotkać niechronionych użytkowników dróg, mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
10: Takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego.
9: I to właśnie oni są najbardziej narażeni na obrażenia podczas wypadków. Dlatego policja apeluje o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
10: Zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska. Podczas dłuższych tras pamiętajmy o robieniu przerw, o odpoczynku.
9: Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
8: Jutro i we wtorek ćwiczenia wojskowe na północnym wschodzie Polski. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że to planowe szkolenie. Jego celem jest utrzymanie gotowości operacyjnej i doskonalenie zdolności bojowych żołnierzy. Dowództwo apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Kolumny wojskowe i sprzęt będą poruszać się także po drogach publicznych. Wojsko przypomina, aby nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć ani nagrań przedstawiających ruch żołnierzy i sprzętu. Jak podkreśla, takie materiały mogą zostać wykorzystane do działań rozpoznawczych lub dezinformacyjnych. Pierwszy międzynarodowy konkurs strzyżenia owiec na czas zorganizowano w Ludźmierzu na Podhalu. Startowało 15 zawodników z Polski i Słowacji. Doświadczonym gazdom ostrzyżenie jednej owcy zajmowało około minuty.
11: Można mnóstwo, to zależy od strzygacza, ale niektórzy robią po kilkaset, na przykład, nie wiem, 800, 900.
12: Dziennie?
11: Tak. Łapiesz się ją i po prostu trzymasz sobie ją nogami, układasz sobie, tak żeby ci było po prostu wygodnie sięgnąć i wygodnie ją trzymać.
13: Najszybciej maszynką. Ale są grupy, które strzygą tylko nożyczkami na świecie i też strzyżę to około 2 minut nożyczkami. W zależności od rasy, w zależności od pogody. Jeśli jest wiatr, wieje, owca się nie poci, sucha w środku, więc maszyna już nie płynie tak fajnie. A jeśli jest fajne słoneczko, owca jest spocona, płynie to wszystko.
8: Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Wydarzenie ma promować kulturę pasterską i chronić dziedzictwo Karpat. Zawody w strzyżeniu owiec od lat cieszą się dużą popularnością, między innymi w Nowej Zelandii, Francji czy Wielkiej Brytanii.
14: Klimat.
8: Jakość powietrza przeważnie bardzo dobra, na zachodzie dobra. Ponad 45% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. We wschodniej, środkowej i zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach województwa zachodniopomorskiego duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sporo chmur i przelotny deszcz, 18 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
15: Autopromocja.

0: Minęła właśnie 18. Na polskiej scenie politycznej pojawiła się nowa partia. Jutro wieczorem całkowicie wstrzymany zostanie ruch pociągów między Rudą Hebzi a Zabrzem. Zawalony most nad Knajką w Dębowcu zostanie odbudowany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. Powstała z połączenia Centrum i Unii Europejskich Demokratów. Według jej założycieli Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października. Więcej na ten temat Małgorzata Naukowicz.
2: Powstanie nowej partii ogłosił europoseł Michał Kobosko.
3: Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne.
2: Czyli dotychczasowy klub parlamentarny Centrum i Unię Europejskich Demokratów. Na czele nowej partii stanęła ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
4: Taką partię będziemy tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową. Środowiskową i proeuropejską.
5: Trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, żeby to, co dzisiaj stawiają, było projektem trwałym, który przyniesie im dobre rezultaty, nie tylko teraz, ale i w nadchodzących, w

0: W przyszłym roku w wyborach, komentuje Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej.
1: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Jutro wieczorem całkowicie wstrzymany zostanie ruch pociągów pomiędzy Rudą Hebzie a Zabrzem. Powodem są prace związane z budową wiaduktu kolejowego nad przyszłą drogą NS w Rudzie Śląskiej. To oznacza spore utrudnienia dla pasażerów. Do końca miesiąca wszystkie składy kursujące na linii S1 będą jeździć objazdem przez Bytom. Co ważne, podróżni z Zabrza, Rudy Śląskiej i Świętochłowic będą mieli do dyspozycji autobusy zastępczej komunikacji. Także do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Ponadto pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego z Lublińca czy Częstochowy zostaną skrócone do Bytomia. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronach Kolei Śląskich. Zawalony most nad Knajką w Dębowcu zostanie odbudowany. Powiat cieszyński zdecydował o budowie nowej przeprawy. Przypomnijmy, 18 czerwca konstrukcja przy ulicy Szkolnej przełamała się i runęła do rzeki. Nikt nie został ranny. Droga łącząca Dębowiec z Ochabami i Krajową Wiślanką pozostaje nieprzejezdna, a na trasie obowiązują objazdy. O decyzji samorządu mówi Jerzy Pilch, członek zarządu powiatu.
3: Jest decyzja na budowę nowego mostu, dlatego że tamten most został zdemontowany, zostały tylko przyczółki jako elementy tego starego mostu. Natomiast w tej chwili projektant będzie analizował, czy te przyczółki będą do uratowania, czy będzie trzeba ich również przebudować i wzmocnić. Najprawdopodobniej tak.
1: Powiat szacuje, że przygotowanie dokumentacji i budowa przeprawy mogą potrwać do 1,5 roku. Postępowanie w sprawie katastrofy nadzoruje prokuratura rejonowa w Cieszynie. Jedna z badanych wersji zakłada, że płyta mostu załamała się wskutek znacznego przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów. Mieszkania czynszowe w formule TBS powstaną w Zawierciu. Właśnie ruszył pierwszy etap prac. Wybudowane zostaną 3 budynki, a w nich ponad 180 lokali. Łącznie ma być takich mieszkań ponad 400. Zawiercie otrzymało na inicjatywę 77 milionów złotych. Towarzystwa Budownictwa Społecznego działające w całym kraju środki na realizację takich inwestycji pozyskują z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeszcze o pogodzie krótko, w nocy zachmurzenie duże do umiarkowanego, na ogół bez opadów, temperatura minimalna od 12 do 14 stopni Celsjusza.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Siły amerykańskie gotowe do zapewnienia bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormus. Pamięć ofiar obławy augustowskiej, największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej, uczczono w Gibach. Orla Perć, najtrudniejszy znakowany szlak turystyczny w polskich Tatrach, ma już 120 lat. Cieśnina Ormus jest otwarta dla wszystkich jednostek, które chcą ją przekroczyć zgodnie z prawem. Informują o tym prezydent Donald Trump i amerykańskie dowództwo Centralne Sił Zbrojnych. Jak podkreśla, wojsko jest gotowe do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi mimo irańskiej agresji, gruźb i deklaracji. Iran nie kontroluje cieśniny, ruch trwa, zaznaczyło dowództwo amerykańskiej armii. Stany Zjednoczone ponownie zaatakowały Iran. Uderzyły w nocy w ponad 140 celów, znacznie więcej niż podczas 2 poprzednich serii. Celem były stanowiska systemów rakietowych i dronów, składy amunicji i infrastruktura łączności. Iran oświadczył, że w odpowiedzi na atak przeprowadził uderzenia w amerykańskie cele na Bliskim Wschodzie. Pamięć ofiar obławy augustowskiej uczczono w Gibach. Od największej sowieckiej zbrodni na Polakach po II wojnie światowej mija 81 lat. Jest nazywana Małym Katyniem. Według ustaleń historyków zginęło około 600 osób, choć wiele wskazuje na to, że ofiar mogło być znacznie więcej. W uroczystościach uczestniczyli mieszkańcy regionu, rodziny ofiar i przedstawiciele władz.
5: Mojego tatusia, rodzony brat, wrócił z niewoli niemieckiej i za kilka dni został z pola zabrany po prostu. Zapamiętałam jako małe dziecko śniadania wielkanocne i Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy babcia rozpoczynała modlitwą i nie wiadomo było, czy za zmarłego, czy za żywego.
6: Wiemy, ilu sowieckich żołnierzy uczestniczyło w obławie, kto uczestniczył ze strony kolaborujących z Sowietami komunistów.
7: Historyk dr Jarosław Schabiński.
6: Wiemy, ilu ludzi zostało mniej więcej aresztowanych. Nie wiemy tak naprawdę, ilu zginęło, bo te liczby są niepewne.
4: Do dziś nie wiadomo, gdzie pochowano ofiarę obławy augustowskiej. Jedna z hipotez wskazuje na okolice miejscowości Kalety na terenie dzisiejszej Białorusi. Na polskiej scenie politycznej jest nowa partia, Unia Centrum. Na jej czele stanęła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, a wiceprzewodniczącym został europoseł Michał Kobosko, który mówi, że nowe ugrupowanie ma być odpowiedzią na potrzeby wyborców.
8: My chcemy odpowiadać na potrzeby, na oczekiwania tej części wyborców Polski, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach, Polski, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej i taką rolę powinna odgrywać.
4: Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum odbędzie się we wrześniu. Mija 120 lat od otwarcia Orlej Perci. Na Kasprowym Wierchu przy górnej stacji kolejki linowej uroczyście złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą księdza Walentego Gadowskiego, twórcy najtrudniejszego szlaku turystycznego w Polsce. Wytyczenie takiej trasy było w tamtych czasach ogromnym wyzwaniem.
9: Naprawdę to było wielkie przedsięwzięcie w Tatrach zrobić Orlą Perć na tamte czasy. Widzimy dzisiaj, przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter wróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść, wykuć skalę w granicie, majzlem dziury, roztopić ołów, wtopić go. To, ale żeby go roztopić, to nie było puszka benzyny czy gaz, tylko trzeba było palić ogień, przynieść drzewo.
4: Mówi legenda tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego ratownik senior Franciszek Łukaszczyk. Orla Perć ma około 4,5 km długości i prowadzi granią od Przełęczy Zawrat do Przełęczy Krzyżne. To najtrudniejszy znakowany szlak turystyczny w polskich Tatrach. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Poniedziałek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, intensywny na wschodzie, tam też miejscami burze. Termometry pokażą 19 stopni nad samym morzem, 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
10: Zapraszam.

0: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

0: Ustawienia fabryczne.
1: WWA, lato 2K19. Oto pocztówka z WWA. Drogi.

0: tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła?
1: Gdzie?
0: Gdzieś na Mazurii. Ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to panie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej i czyściej.

tym porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty, force z polowań na orczyki przechodził.

Powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

0: Jest już 19. Na początek komentarz dotyczący sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Do 26 lipca nie będą kursowały tramwaje pomiędzy Zamłyniem a Placem Sikorskiego w Bytomiu. Zbliża się remont autostrady A4 pomiędzy węzłem Lany a granicą województw śląskiego i opolskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Polska Służba Zdrowia jest na wysokim poziomie, ale jest niedofinansowana. Bielska senatora, zalożem lekarz-kardiolog, mówi tak Agnieszka Gorgoń-Komor. Obecnie wydajemy na opiekę zdrowotną około 7% PKB, a powinno być znacznie więcej, tak jak to jest w krajach wysoko rozwiniętych. Kuleje także zdaniem lekarki stosowanie się przez pacjentów do zaleceń lekarskich, co pogarsza efekty terapii.
2: No te 10% PKB to jest taka średnia europejska, gdzie tam zarobki lekarzy są podobne, lekarzy czy medyków podobne do nas, ale niestety u nas ta współodpowiedzialność jeszcze jest na niskim poziomie. Dostosowanie się do zaleceń lekarskich, bo to też bada efekt leczenia.
0: Senator Agnieszka Gorgoń-Komor uważa, że w polskim systemie powinno się płacić za efekt leczenia pacjenta, a nie za procedury, które są kosztowne, zawiłe i wymagają uproszczenia. Bielska polityk popiera pomysły Ministerstwa Zdrowia dotyczące m.in. zakazu łączenia pracy w sektorze prywatnym z etatami w publicznej służbie zdrowia, ale będzie to miało poważne konsekwencje.
2: Co do zasady nawet bym była zwolennikiem, nawet większość lekarzy by tak chciała teraz, tylko że połowę tych placówek, które wykonują te zabiegi, musiałoby się zamknąć w tej chwili. Teraz już bardzo trudno jest pozyskać lekarzy do tych różnych prywatnych klinik czy do szpitali, bo te jednostki, które powstały, po prostu chcą mieć tych medyków w swoich zasobach, więc jeżeli byśmy zrezygnowali, to w ogóle by runął system ochrony zdrowia w tej chwili w Polsce.
0: Senator Gorgoń-Komor przewiduje, że sytuacja kadrowa w środowisku lekarskim poprawi się najszybciej za kilka lat, kiedy na rynek pracy wejdą obecni liczni studenci kierunków medycznych. W ten weekend na polskich drogach doszło do ponad 120 wypadków, w których zginęło 11 osób. Rannych zostało ponad 130 osób.
3: Podczas wakacji znacznie częściej można spotkać niechronionych użytkowników dróg, mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
4: Takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego.
3: I to właśnie oni są najbardziej narażeni na obrażenia podczas wypadków. Dlatego policja apeluje o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
4: Zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska. Podczas dłuższych tras pamiętajmy o robieniu przerw, o odpoczynku.
3: Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób.
0: Relację przygotował Arkadiusz Augustyniak.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Do 26 lipca nie będą kursowały tramwaje pomiędzy Zamłyniem a Placem Sikorskiego w Bytomiu. Powodem są prace torowe prowadzone przez tramwaje śląskie, a to oznacza sporo zmian dla podróżnych. Linie tramwajowe numer 5 i 30 zostały zawieszone, a 2, 7 i 9 kursują zmienionymi trasami. Dla zminimalizowania utrudnień uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa oznaczona jako Z9. Pojazdy na tej linii poruszają się na trasie Bytom-Dworzec, Ruda Śląska, Chełmie-Rondo. Szczegóły oraz zaktualizowane rozkłady jazdy dostępne są m.in. na stronie transportgzm.pl. Najpóźniej za 2 tygodnie ma rozpocząć się remont autostrady A4 pomiędzy węzłem Lany a granicą województw śląskiego i opolskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już umowę z wykonawcą tego zadania. Jak powiedział Radiu Katowice rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko, wymienionych zostanie kilka warstw nawierzchni, a także część podbudowy drogi. Ponadto wykonane zostaną prace związane z odwodnieniem, obiektami mostowymi i barierami ochronnymi. Co ważne, podczas przebudowy kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy w każdym kierunku. Inwestycja za blisko 8 milionów złotych ma zakończyć się w ciągu 3 miesięcy od momentu jej rozpoczęcia. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południu województwa możliwe słabe opady deszczu. Po północy lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Co dalej z ustawą o statusie osoby najbliższej? Decyzja prezydenta w nadchodzącym tygodniu. Kolejne unijne spotkanie w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję bez przełomu, donosi z Brukseli Beata Płomecka. Drugi dzień ponad 200 strażaków walczy z pożarem na chorwackiej wyspie Korczula. W tym tygodniu prezydent powinien zdecydować, co z ustawą o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki może ją podpisać, zawetować lub przesłać do Trybunału Konstytucyjnego. O przepisach z prezydentem rozmawiała Urszula Pasławska z PSL-u. Posłanka kierowała pracami sejmowej komisji, która zajmowała się projektem.
6: Pan prezydent poinformował, że rozważa różne scenariusze. Gdyby chciał zawetować i był tutaj jednoznaczne miał stanowisko, to było już wiele okazji, w którym komunikował o zawetowaniu innych ustaw. Dlatego uważam, że jeszcze jest ta sprawa rozpatrywana. Ostatecznie zdaję sobie sprawę, że polityka może zwyciężyć, ale stawiam również na świeże podejście pana prezydenta. Wielokrotnie o tym mówiłam, że on ma zdecydowanie lepsze zdanie. Więcej ma życzliwości wobec tej ustawy niż jego otoczenia.
5: Nadzieję zawsze można mieć. Tak, europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus odpowiada na pytanie, czy prezydent ustawę podpisze.
7: Karol Nawrocki ma niesamowitą okazję, żeby zrealizować swój postulat wyborczy, bo w trakcie kampanii wyborczej mówił, że taką ustawę by podpisał. Więc czekam na ten podpis i mam nadzieję, że wtedy powiem panu redaktorowi, że bardzo się z tego cieszę, że Karol Nawrocki realizuje swoje postulaty z kampanii wyborczej.
5: Ustawa pozwoli osobom żyjącym w nieformalnych związkach na zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu partnerzy lub partnerki wspólnie rozliczą się z podatków, będą po sobie dziedziczyć i uzyskają dostęp do informacji medycznej. Jest postęp, ale porozumienia w sprawie unijnych sankcji na Rosję brak. Kolejny raz ambasadorom krajów członkowskich Unii nie udało się uzgodnić zapisów 21. pakietu restrykcji. Jednym z powodów jest nowy warunek postawiony przez Austrię i wstrzymywanie sankcji przez Grecję. W kilku kwestiach wstępnie udało się porozumieć. Jutro w Brukseli nierozwiązanymi sprawami zajmą się szefowie dyplomacji.
8: Z moich ustaleń wynika, że kraje są skłonne zgodzić się co do najważniejszej sprawy, sztywnego limitu cenowego na rosyjską ropę, ale zamiast utrzymania go do stycznia, jak proponowała komisja, kompromisowe uzgodnienie przewiduje sztywny limit przez 3 miesiące. Porozumienie jest także w sprawie ograniczeń przy wjeździe do Unii dla rosyjskich żołnierzy. Nie ma zakazu, są wizy krótkoterminowe. Natomiast nierozwiązane wciąż pozostają kwestie tranzytu rosyjskiego LNG przez unijne wody. Tu warunek dodatkowych wyjaśnień postawiła Grecja. No i jeszcze żądanie Austrii. Chce ona odmrożenia aktywów jednego z rosyjskich oligarchów, by przejął je bank Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji, któremu rosyjski sąd nakazał zapłacić 2 miliardy euro kary. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Linię kolejową z Hajnówki do Białowieży przejmuje PKP PLK. Będzie to krok w kierunku przywrócenia pasażerskich połączeń na tej trasie. Pociągi nie jeżdżą tam od ponad 30 lat. Przed przekazaniem torów nowemu właścicielowi linię czeka ocena stanu technicznego, później niezbędny remont. O postępach mówi starosta hajnowski Andrzej Kiepko.
9: Widzę, że jest ogromna wola i PKP SA Nieruchomości, i PKP PLK, że do tej transakcji w końcu dojdzie, aby jak najszybciej uruchomić przejazdy kolejowe.
5: W tej chwili najbliższą stacją, do której można dojechać pociągiem w kierunku Białowieży, jest Hajnówka. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem na położonej na południu chorwackiego wybrzeża wyspie Korczula. Wspomagają ich 4 samoloty gaśnicze. Ogień wybuchł wczoraj po południu. Na miejsce skierowano dodatkowe siły z kontynentalnej części Chorwacji. Pożar utrzymuje się w okolicach miejscowości Blato i Smokwica. Sytuację udało się częściowo opanować.
10: Ratownicy pracują w bardzo trudnych warunkach, wysokiej temperaturze, silnym wietrze i górzystym terenie. Strażacy pozostaną na miejscu, aby dogasić zarzewia ognia i zapobiec ponownemu rozprzestrzenianiu się pożaru. Chorwackie służby podkreślają, że mimo niebezpiecznych warunków nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani turystów. Przedstawiciele władz apelują jednak o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb ratunkowych. Piotr Piętka, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Poniedziałek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, intensywny na wschodzie, tam też burze. Termometry pokażą 19 stopni nad samym morzem, 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i północnym wschodzie.
11: Autopromocja.

ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że nie pomoże, jak będę miała więcej. Ty chyba mnie nie znasz, pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: kto z kim, co i gdzie brał. Wiem, kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem, kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą. Jego banku nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

0: Minęła 21. Śląscy policjanci dołączyli do patroli na bułgarskim i chorwackim wybrzeżu. W Międzybrodziu Bialskim, niedaleko plaży, powstaje specjalny tor rowerowy. Za tydzień na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wakacyjne patrole na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu pełnią polscy policjanci. Dołączyli do nich także funkcjonariusze ze Śląska. W ten sposób mundurowi z Nadwisły dbają o bezpieczeństwo polskich turystów, których w tych krajach nie brakuje. Policjanci pomagają rodakom w różnych sytuacjach, powiedziała Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.
2: Nasi mundurowi nie zastępują miejscowej policji. Są przede wszystkim wsparciem dla Polaków, którzy wypoczywają za granicą, pomagają w kontaktach z zagranicznymi służbami, wyjaśniają obowiązujące procedury i ułatwiają rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się podczas urlopu. Polskie patrole pełnią też dyżury codziennie w godzinach od 9 do 21.
0: Policjanci pomagają głównie po wypadkach drogowych, w przypadku utraty dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarski i Rijece. Z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebaru. Pasażerowie podróżujący pociągami pomiędzy Katowicami a Gliwicami muszą liczyć się z dużymi zmianami. Jutro wieczorem na ponad 2 tygodnie całkowicie wstrzymany zostanie ruch na szlaku Ruda-Hebzie-Zabrze. Jak informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, wszystkie pociągi kursujące na linii S1 Częstochowa-Gliwice skierowane zostaną na objazdy.
3: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
0: Na tym jednak nie koniec zmian. Do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Dodatkowo pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego ze stacji Lubliniec, Chorzew, Siemkowice i Częstochowa. Ich kursowanie skrócone zostanie do Bytomia z możliwością przesiadki na składy linii S1. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Międzybrodziu Bialskim niedaleko plaży powstaje pump track, czyli specjalny tor rowerowy w formie zamkniętej pętli zbudowany z multiprofilowanych zakrętów. Jak powiedział Szymon Wróbel z Urzędu Gminy w Czernichowie, to kolejna atrakcja dla cyklistów, których w gminie przybywa z każdym rokiem.
4: Wzrasta też liczba imprez rowerowych. Mieliśmy w tym roku Mistrzostwa Polski w downhillu. Mieliśmy 2 bardzo duże imprezy rowerowe na Górze Żar. Szykują nam się kolejne, więc myślę, że taki pump track będzie doskonałym uzupełnieniem tej całej oferty rowerowej, którą w naszej gminie mamy, a którą uzupełni jako taka wisienka na torcie ścieżka rowerowa wokół jeziora. No i wtedy już to będzie absolutnie kompleksowa oferta dla turystów z całej Polski.
0: Środki na nowy obiekt zdobyło Stowarzyszenie Mała Szwajcaria. Pump track będzie gotowy w połowie sierpnia, powstanie kosztem około 500 tysięcy złotych. 20 lipca na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni. Zaplanowano ją w 3 etapach, aby handel mógł odbywać się możliwie najdłużej. Najważniejsza zmiana czeka sprzedawców i kupujących od 3 do 17 sierpnia. Wtedy podczas 3 etapu cały teren będzie zamknięty. Po 17 sierpnia możliwe są jeszcze tygodniowe roboty wykończeniowe. Będą prowadzone w czasie, gdy na targowisku nie ma handlowców. Remont obejmie około 6 tysięcy metrów kwadratowych terenu. Jego koszt to blisko 600 tysięcy złotych. Jak zapewnia Miejski Zakład Usług Komunalnych, po zakończeniu prac targowisko będzie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Zmianę odczują zarówno osoby prowadzące handel, jak i mieszkańcy robiący tam zakupy. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południu województwa możliwe słabe opady deszczu. Po północy lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lipca, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. O jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia apeluje minister obrony narodowej, wskazywał na szerzącą się dezinformację. W intencji ofiar zbrodni wołyńskiej modlono się dzisiaj w Przemyślu. W ten weekend obchodzona jest rocznica Krwawej Niedzieli. Samochód z bronią długą i pistoletami odkryty przy synagodze we francuskim Sarcelles. Znaleziono go po doniesieniach wywiadu. Na początek jednak zablokowana A4 w kierunku Katowic na wysokości od Rowąża między węzłami Opole Południe i Krapkowice doszło do wypadku samochodu osobowego. Ranne zostały dwie osoby. Jak podano, na czas pracy służb ratunkowych w miejscu wypadku jezdnia autostrady w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana. Minister Obrony Narodowej zaapelował o jedność Polaków w sytuacji możliwego zagrożenia. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym w Warszawie podczas obchodów Dnia Walki Męczeństwa Wsi Polskiej. Jego wystąpienia słuchał Krzysztof Kuczyński.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości ostrzegał przed dezinformacją i podziałem społeczeństwa. Podkreślił, że historia pokazała, że podzielone społeczeństwo broni się gorzej.
7: Bo tak jak wtedy, przed 1939 rokiem, w podzielonym społeczeństwie siano manipulacje, fałsz i kłamstwo. Dzielono po to, żeby nie móc odpowiedzieć zjednoczonym na zagrożenie. Rzucano kalumnie i kłamstwa wobec tych, którzy zwracali uwagę na sprawy najistotniejsze.
6: Wicepremier podziękował także wszystkim tym, którzy upamiętniają Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
7: O każdej polskiej wsi, która niosła pomoc w trakcie II wojny światowej, niech też dla tej wsi będzie ożywcze, że ma swą historię. Ma swoją dumę, ma swoją tradycję i ma swoją kulturę.
6: Dziś upamiętniamy mieszkańców polskich wsi, którzy podczas II wojny światowej padli ofiarą niemieckich okupantów i walczyli o niepodległość kraju. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
5: W Przemyślu modlono się w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej. W przemyskim kościele ojców franciszkanów odprawiana została msza, w której wzięli udział działacze organizacji narodowych. W tym roku przypada 83. rocznica mordu na Polakach z Kresów Wschodnich.
8: W trakcie homilii padły słowa o wychowaniu patriotycznym, którego podstawą powinno być pielęgnowanie historii.
9: Bowiem nasza pamięć o pomordowanych na Wołyniu jest wyrazem szacunku dla ich poświęcenia.
8: Po mszy wierni podkreślali w rozmowie z Polskim Radiem, że nie żywią nienawiści do Ukraińców, ale domagają się, aby oni szanowali historyczną prawdę o zbrodni wołyńskiej.
10: Nie ma naszej zgody na to, co oni robią, powołując te formacje wojskowe imieniem bandy UPA. Dalej jączą, dalej gloryfikują tą bandę UPA, Suchewicza, Bandery i tak dalej.
8: W latach 1943-46 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 100 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Rząd Niemiec sfinansował zakup 50 tysięcy dronów Shrike Kamikadze produkowanych przez ukraińską firmę Skyfall. Donosi o tym agencja Reuters. Agencja zauważa, że jest to jedno z największych zamówień dokonanych przez rząd zachodni dla Kijowa. Drony Shrike są wyposażone w oprogramowanie amerykańskiej firmy Auterion, które umożliwia im śledzenie i atakowanie ruchomych celów w końcowej fazie lotu. Prezes koncernu potwierdził, że wartość kontraktu wynosi około 90 milionów euro i że jest on finansowany przez państwo europejskie. Według niego część dronów została już dostarczona, a reszta ma zostać wysłana jeszcze w tym roku. Ministerstwo Obrony Ukrainy i Niemiec odmówiły komentarza w tej sprawie. Francuska prokuratura antyterrorystyczna wszczęła śledztwo po odkryciu samochodu z bronią, który stał nieopodal synagogi w miejscowości Sarcelles. Służby ewakuowały 300 osób, a saperzy sprawdzili pojazd. Śledztwo prowadzone jest pod kątem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym oraz przygotowania przestępstw wymierzonych w osoby i środki transportu, a także posiadania i nabycia broni w związku z zamiarem terrorystycznym. Według mediów znaleziona broń to broń długa, krótka, a także magazynki z amunicją. Samochód był skradziony. Sarcelles to ważny ośrodek mniejszości żydowskiej we Francji, w którym znajduje się kilka synagog. Podejrzane auto było zaparkowane nieopodal jednej z tych świątyń. Samochód sprawdzono po doniesieniach od francuskiego wywiadu.
11: Klimat.
5: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. 75% prądu pochodzi z paliw kopalnych. Zalecane jest oszczędzanie energii, gdyż sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport i Dariusz Urbanowicz.
13: Dobry wieczór. Ten mecz był kwintesencją finału turnieju wielkoszlemowego. O zwycięstwo na Wimbledonie walczyli Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Po raz trzeci z rzędu wygrał Włoch z południowego Tyrolu, mimo że to Niemiec wygrał pierwszy set. Pojedynek zakończył się wynikiem 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Trwał 3 godziny i 48 minut. Przypomnę, w sobotę mistrzynią Wimbledonu została Czeszka Linda Noskowa. Polskie siatkarki przegrały po tiebreaku z Japonią i nie pojadą na finałowy turniej Ligi Narodów w Makao. O ostatnim meczu w Osace mówi Julita Piasecka.
14: Ciężko było je zatrzymać nam na pewno ich ataki, też my nie mogłyśmy do końca dobić się do ich boiska. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku i nie wchodzimy do tego finału. Zespół z Japonii charakteryzuje się bardzo dobrą grą w obronie. Ta cierpliwość może w niektórych momentach nam uciekła, czy zaczęły pojawiać się jakieś błędy, ale mimo wszystko uważam, że było to bardzo zacięte spotkanie.
13: Po dwa medale polskich żeglarzy na Mistrzostwach Europy w klasie 49er po srebrno sięgnął sternik Mikołaj Staniul.
15: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz na szczęście mamy czas na odpoczynek i możemy spędzić w domu resztę lata, gdzie będziemy się przygotowywali do Mistrzostw Świata, które będą w dni za rok. Jesteśmy z tego, jak działa u nas komunikacja w całym naszym zespole i z naszej współpracy razem z trenerem i wszystko działało to tak jak należy. Dzięki za trzymanie kciuków.
13: Mikołaj Staniul to sternik, a załogantem jest Jakub Sztorch. Aleksandra Merzacka i Sandra Jankowiak zdobyły brązowe medale. Piękny etap numer 9 na Tour de France. Wygrał go Mathieu van der Poel z Holandii. Wicemistrz olimpijski z Seulu 1988 Andrzej Sypytkowski był zachwycony dzisiejszym odcinkiem.
16: Ściganie było od początku do końca. Wszyscy uciekali, gonili. No prawdziwe kolarstwo, prawdziwe ściganie. W potwornym upale, w naprawdę ciężkim terenie, bardzo duża szybkość i cały czas ci kolarze jadą. Naprawdę są w super formie. Mathieu van der Poel, który właściwie od samego początku chyba był faworytem na ten etap. Myślę, że on też się na to nastawiał. Jest to kolarz, który ja go uwielbiam. Naprawdę jego metoda ścigania i to wszystko to jest bardzo piękne i wydaje mi się, że te kolarstwo właśnie dzięki takim kolarzom jak Mathieu van der Poel są dość ciekawe. Tam widziałem, że Michał Kwiatkowski parę razy się próbował i właściwie już prawie był w odjeździe, tylko niestety skasował go kolega z klubu.
13: Kwiato i Kamil Gradek dojechali ze sporymi stratami. Liderem pozostaje Tadej Pogaczar. Jutro kolarze odpoczywają.
5: Jutro zachmurzenie duże na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju. Tam też możliwe burze. Na termometrach będzie przeważnie od 22 do 25 stopni.
17: Ogłoszenie społeczne.

zgraja. Zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już

0: Minęła 21. Śląscy policjanci dołączyli do patroli na bułgarskim i chorwackim wybrzeżu. W Międzybrodziu Bialskim, niedaleko plaży, powstaje specjalny tor rowerowy. Za tydzień na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wakacyjne patrole na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu pełnią polscy policjanci. Dołączyli do nich także funkcjonariusze ze Śląska. W ten sposób mundurowi z Nadwisły dbają o bezpieczeństwo polskich turystów, których w tych krajach nie brakuje. Policjanci pomagają rodakom w różnych sytuacjach, powiedziała Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.
2: Nasi mundurowi nie zastępują miejscowej policji. Są przede wszystkim wsparciem dla Polaków, którzy wypoczywają za granicą, pomagają w kontaktach z zagranicznymi służbami, wyjaśniają obowiązujące procedury i ułatwiają rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się podczas urlopu. Polskie patrole pełnią też dyżury codziennie w godzinach od 9 do 21.
0: Policjanci pomagają głównie po wypadkach drogowych, w przypadku utraty dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarskiej i Rijece. Z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska-Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebaru. Pasażerowie podróżujący pociągami pomiędzy Katowicami a Gliwicami muszą liczyć się z dużymi zmianami. Jutro wieczorem na ponad 2 tygodnie całkowicie wstrzymany zostanie ruch na szlaku Ruda Hebzie-Zabrze. Jak informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, wszystkie pociągi kursujące na linii S1 Częstochowa-Gliwice skierowane zostaną na objazdy.
3: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
0: Na tym jednak nie koniec zmian. Do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Dodatkowo pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego ze stacji Lubliniec, Chorzew, Siemkowice i Częstochowa. Ich kursowanie skrócone zostanie do Bytomia z możliwością przesiadki na składy linii S1. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Międzybrodziu Bialskim niedaleko plaży powstaje pump track, czyli specjalny tor rowerowy w formie zamkniętej pętli zbudowany z multiprofilowanych zakrętów. Jak powiedział Szymon Wróbel z Urzędu Gminy w Czernichowie, to kolejna atrakcja dla cyklistów, których w gminie przybywa z każdym rokiem.
4: Wzrasta też liczba imprez rowerowych. Mieliśmy w tym roku Mistrzostwa Polski w downhillu. Mieliśmy 2 bardzo duże imprezy rowerowe na Górze Żar. Szykują nam się kolejne, więc myślę, że taki pump track będzie doskonałym uzupełnieniem tej całej oferty rowerowej, którą w naszej gminie mamy, a którą uzupełni jako taka wisienka na torcie ścieżka rowerowa wokół jeziora. No i wtedy już to będzie absolutnie kompleksowa oferta dla turystów z całej Polski.
0: Środki na nowy obiekt zdobyło Stowarzyszenie Mała Szwajcaria. Pump track będzie gotowy w połowie sierpnia, powstanie kosztem około 500 tysięcy złotych. 20 lipca na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni. Zaplanowano ją w 3 etapach, aby handel mógł odbywać się możliwie najdłużej. Najważniejsza zmiana czeka sprzedawców i kupujących od 3 do 17 sierpnia. Wtedy podczas 3 etapu cały teren będzie zamknięty. Po 17 sierpnia możliwe są jeszcze tygodniowe roboty wykończeniowe. Będą prowadzone w czasie, gdy na targowisku nie ma handlowców. Remont obejmie około 6 tysięcy metrów kwadratowych terenu. Jego koszt to blisko 600 tysięcy złotych. Jak zapewnia Miejski Zakład Usług Komunalnych, po zakończeniu prac targowisko będzie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Zmianę odczują zarówno osoby prowadzące handel, jak i mieszkańcy robiący tam zakupy. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południu województwa możliwe słabe opady deszczu. Po północy lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do ponad 120 wypadków i śmierci 11 osób doszło w ten weekend na polskich drogach. Minister rolnictwa deklaruje, że rolnicy, którzy ucierpieli na skutek susz oraz gwałtownych opadów, nie pozostaną bez pomocy. Nie żyje Lindsey Graham, republikański senator, sojusznik Donalda Trumpa. Ten weekend na polskich drogach doszło do ponad 120 wypadków, w których zginęło 11 osób. Rannych zostało ponad 130. Arkadiusz Augustyniak.
6: Podczas wakacji znacznie częściej można spotkać niechronionych użytkowników dróg, mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
7: Takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego.
6: I to właśnie oni są najbardziej narażeni na obrażenia podczas wypadków. Dlatego policja apeluje o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
7: Zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska. Podczas dłuższych tras pamiętajmy o robieniu przerw, o odpoczynku.
6: Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostaną bez pomocy, deklaruje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapewnia, że w budżecie zarezerwowano środki na wypłaty odszkodowań dla producentów żywności, których uprawy zostały zniszczone. Trwa szacowanie strat, a wysokość pomocy będzie zależna od skali zniszczeń.
8: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
5: Minister rolnictwa zaznaczył, że na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy ucierpieli zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszej suszy czy nawalnych opadów gradu. Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR rozpoczęli akcję edukacyjną Bezpieczne Bieszczady. Przez kolejne 3 weekendy lipca będą uczyć turystów, jak przygotować się do wyprawy górskiej i co zrobić na szlaku, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Ratowników można spotkać na Połuninie Wetlińskiej przy schronie Chatka Puchatka.
9: Nasi ratownicy prowadzą zajęcia z takich podstawowych zachowań właśnie, jak w górach bezpiecznie spędzać czas, aby nikomu się nie stało, a nawet w sytuacji, w której jesteśmy świadkami jakichś nieprzewidywalnych, czasami niebezpiecznych zdarzeń w górach, żebyśmy wiedzieli, jak się zachowywać. Są to zajęcia między innymi z pierwszej pomocy, to są takie krótkie pogadanki, co godzinę pod schroniskiem na Połuninie Wetlińskiej można porozmawiać z ratownikami, jak i wysłuchać ich prelekcji.
5: Wyjaśniał dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa. Lindsey Graham, wieloletni senator z Karoliny Południowej, zmarł nagle w wieku 71 lat. Graham, zdecydowany sojusznik Donalda Trumpa i kluczowy polityk partii republikańskiej, w kwestiach polityki zagranicznej ubiegał się w tym roku o reelekcję. Jak poinformowało jego biuro, zmarł w wyniku krótkiej i nagłej choroby.
10: Lindsey Graham był zdecydowanym sojusznikiem prezydenta Donalda Trumpa w większości spraw, choć w niektórych kwestiach, na przykład postulując bardziej konfrontacyjną politykę zagraniczną, zajmował odmienne stanowisko. Był zwolennikiem wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Kilka dni temu poinformował o osiągnięciu porozumienia z Białym Domem w sprawie procedowania zaktualizowanych przepisów dotyczących sankcji wobec Moskwy. We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił zmarłego senatora mianem prawdziwego amerykańskiego patrioty i zapowiedział, że wkrótce podane zostaną szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. Flagę nad Białym Domem opuszczono do połowy masztu. Graham, który w czwartek obchodził 71. urodziny, niedawno wrócił z Ukrainy po spotkaniu z prezydentem Władimirem Zełenskim. W zeszłym miesiącu polityk zwyciężył w republikańskich prawyborach do Senatu w Karolinie Południowej, co oznacza, że zgodnie z prawem stanowym odbędą się tam dodatkowe prawybory republikanów w celu wyłonienia nowego kandydata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia po południu, głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, także rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie kraju, tam też miejscami burze i możliwy grad. Na termometrach będzie od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie, przez 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
12: Autopromocja.

0: Minęła 21. Śląscy policjanci dołączyli do patroli na bułgarskim i chorwackim wybrzeżu. W Międzybrodziu Bialskim, niedaleko plaży, powstaje specjalny tor rowerowy. Za tydzień na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wakacyjne patrole na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu pełnią polscy policjanci. Dołączyli do nich także funkcjonariusze ze Śląska. W ten sposób mundurowi z Nadwisły dbają o bezpieczeństwo polskich turystów, których w tych krajach nie brakuje. Policjanci pomagają rodakom w różnych sytuacjach, powiedziała Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.
2: Nasi mundurowi nie zastępują miejscowej policji. Są przede wszystkim wsparciem dla Polaków, którzy wypoczywają za granicą, pomagają w kontaktach z zagranicznymi służbami, wyjaśniają obowiązujące procedury i ułatwiają rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się podczas urlopu. Polskie patrole pełnią też dyżury codziennie w godzinach od 9 do 21.
0: Policjanci pomagają głównie po wypadkach drogowych, w przypadku utraty dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarskiej i Rijece. Z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska-Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebaru. Pasażerowie podróżujący pociągami pomiędzy Katowicami a Gliwicami muszą liczyć się z dużymi zmianami. Jutro wieczorem na ponad 2 tygodnie całkowicie wstrzymany zostanie ruch na szlaku Ruda Hebzie-Zabrze. Jak informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, wszystkie pociągi kursujące na linii S1 Częstochowa-Gliwice skierowane zostaną na objazdy.
3: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
0: Na tym jednak nie koniec zmian. Do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Dodatkowo pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego ze stacji Lubliniec, Chorzew, Siemkowice i Częstochowa. Ich kursowanie skrócone zostanie do Bytomia z możliwością przesiadki na składy linii S1. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Międzybrodziu Bialskim niedaleko plaży powstaje pump track, czyli specjalny tor rowerowy w formie zamkniętej pętli zbudowany z multiprofilowanych zakrętów. Jak powiedział Szymon Wróbel z Urzędu Gminy w Czernichowie, to kolejna atrakcja dla cyklistów, których w gminie przybywa z każdym rokiem.
4: Wzrasta też liczba imprez rowerowych. Mieliśmy w tym roku Mistrzostwa Polski w downhillu. Mieliśmy 2 bardzo duże imprezy rowerowe na Górze Żar. Szykują nam się kolejne, więc myślę, że taki pump track będzie doskonałym uzupełnieniem tej całej oferty rowerowej, którą w naszej gminie mamy, a którą uzupełni jako taka wisienka na torcie ścieżka rowerowa wokół jeziora. No i wtedy już to będzie absolutnie kompleksowa oferta dla turystów z całej Polski.
0: Środki na nowy obiekt zdobyło Stowarzyszenie Mała Szwajcaria. Pump track będzie gotowy w połowie sierpnia, powstanie kosztem około 500 tysięcy złotych. 20 lipca na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni. Zaplanowano ją w 3 etapach, aby handel mógł odbywać się możliwie najdłużej. Najważniejsza zmiana czeka sprzedawców i kupujących od 3 do 17 sierpnia. Wtedy podczas 3 etapu cały teren będzie zamknięty. Po 17 sierpnia możliwe są jeszcze tygodniowe roboty wykończeniowe. Będą prowadzone w czasie, gdy na targowisku nie ma handlowców. Remont obejmie około 6 tysięcy metrów kwadratowych terenu. Jego koszt to blisko 600 tysięcy złotych. Jak zapewnia Miejski Zakład Usług Komunalnych, po zakończeniu prac targowisko będzie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Zmianę odczują zarówno osoby prowadzące handel, jak i mieszkańcy robiący tam zakupy. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południu województwa możliwe słabe opady deszczu. Po północy lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. We'll be right back. Na polskiej scenie politycznej pojawia się nowa partia, to Unia Centrum, która będzie wchodziła w skład koalicji rządzącej. Ulicami Przemyśla przeszedł Marsz Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. Na Ukrainie pytanie o wybór nowego premiera. Prezydent Zełenski odwołał Julię Sfyrydenko. Unia Centrum to nowa partia na polskiej scenie politycznej. Powstała z połączenia Centrum i Unii Europejskich Demokratów. Według jej założycieli Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października. Małgorzata Naukowicz.
6: Powstanie nowej partii ogłosił europoseł Michał Kobosko.
7: Możemy oficjalnie poinformować, że po wielu tygodniach rozmów, negocjacji, kontaktów, które siłą rzeczy przebiegały w warunkach pełnej poufności, doszliśmy do porozumienia i łączymy dwa środowiska polityczne.
6: Czyli dotychczasowy klub parlamentarny Centrum i Unię Europejskich Demokratów. Na czele nowej partii stanęła ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
8: Taką partię będziemy tworzyć progospodarczą, prośrodowiskową i proeuropejską.
9: Trzymam kciuki za koleżanki i kolegów, żeby to, co dzisiaj stawiają, było projektem trwałym, który przyniesie im dobre rezultaty, nie tylko teraz, ale i w nadchodzących w przyszłym roku wyborach.
6: Komentuje Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej. Pierwsza konwencja programowa Unii Centrum, podczas której zostaną przedstawione kierunki programowe, odbędzie się we wrześniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
5: Ulicami Przemyśla przeszedł Marsz Pamięci. Jego uczestnicy wezwali polskich polityków do przeciwstawienia się nasilającemu się na Ukrainie banderyzmowi. Apelowali też o przyspieszenie procesu ekshumacji godnego pochówku ofiar rzezi wołyńskiej.
10: Przemawiając obok symbolicznej mogiły ofiar zbrodni wołyńskiej, prezes podkarpackiej organizacji Młodzież Wszechpolska Michał Urbanik skrytykował władze Ukrainy za gloryfikowanie UPA.
11: Prezydent Wołodymyr Załęski nadaje elitarnej jednostce imię bohaterów UPA. My jako patrioci mówimy stanowcze nie.
10: Organizator Marszu Pamięci Marcin Kowalski wezwał polskie władze do postawienia Ukrainie twardych warunków współpracy.
12: Domagamy się twardej polityki wobec Ukrainy, która trzyma wszelkie wsparcie do czasu, kiedy nie zostaną odblokowane ekshumacje. Musi być twardy postulat, żeby wycofali się z kultu bandery.
10: W trakcie uroczystości na Przemyskim Cmentarzu Wojskowym przypomniano, że w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Nad Dnieprem trwają spekulacje na temat kandydatur na posadę nowego premiera. O odwołaniu dotychczasowej szefowej rządu Julii Sfyrydenko poinformował Wołodymyr Zełenski. Nie przedstawił jednak jej następcy. Sfyrydenko pełniła funkcję od lipca zeszłego roku. Ukraiński prezydent oprócz informacji o zwolnieniu premier napisał, że z posadą pożegna się też szef MSZ Andrii Sybicha. Zełenski spotkał się m.in. z obecnymi szefami resortów obrony, energetyki i spraw wewnętrznych. Oni prawdopodobnie zachowają swoje stanowiska. Ukraiński prezydent rozmawiał także z szefem państwowego koncernu Naftohaz, Serhijem Koreckim. I to on przez komentatorów jest najczęściej wymieniany jako kandydat na nowego premiera. Dzisiaj dymisja premier Sfyrydenko dla wielu była sporą niespodzianką. W Ludźmierzu na Podhalu zorganizowano pierwszy międzynarodowy konkurs strzyżenia owiec na czas. W zawodach wzięło udział 15 strzygaczy z Polski i Słowacji. Doświadczonym gazdom ostrzyżenie jednej owcy zajmowało około minuty. Niektórzy potrafią ostrzyć nawet kilkaset owieczek dziennie.
13: Można mnóstwo, to zależy od strzygacza, ale niektórzy robią po kilkaset, na przykład nie, 800, 900.
14: Dziennie?
13: Tak. Łapiesz się ją i po prostu trzymasz sobie ją nogami, układasz sobie tak, żeby ci było po prostu wygodnie sięgnąć i wygodnie ją trzymać.
14: Najszybciej maszynką.
15: Ale są grupy, które strzygą tylko nożyczkami na świecie i też strzyżę to około 2 minut nożyczkami. W zależności od rasy, w zależności od pogody. Jeśli jest wiatr, wieje, owca się nie poci, sucha w środku, więc maszyna już nie płynie tak fajnie. A jeśli jest fajne słoneczko, owca jest spocona, płynie to wszystko.
5: Wydarzenie ma promować kulturę pasterską i chronić dziedzictwo Karpat. Przy okazji można było zobaczyć, jak wygląda profesjonalne strzyżenie owiec z poszanowaniem dobra zwierząt. Organizatorzy zapowiadają kolejne odsłony. Takie zawody od lat cieszą się dużą popularnością, między innymi w Nowej Zelandii, Francji czy Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia po południu, głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, intensywniejsze na wschodzie. Tam też miejscami możliwe burze i opady gradu. Na termometrach będzie od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim przez 25 w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
14: Autopromocja.

mnie las cholego, słyszę pomyki. Żywa legenda, mrok, robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki.

0: Minęła 21. Śląscy policjanci dołączyli do patroli na bułgarskim i chorwackim wybrzeżu. W Międzybrodziu Bialskim, niedaleko plaży, powstaje specjalny tor rowerowy. Za tydzień na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Wakacyjne patrole na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu pełnią polscy policjanci. Dołączyli do nich także funkcjonariusze ze Śląska. W ten sposób mundurowi z Nadwisły dbają o bezpieczeństwo polskich turystów, których w tych krajach nie brakuje. Policjanci pomagają rodakom w różnych sytuacjach, powiedziała Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.
2: Nasi mundurowi nie zastępują miejscowej policji. Są przede wszystkim wsparciem dla Polaków, którzy wypoczywają za granicą, pomagają w kontaktach z zagranicznymi służbami, wyjaśniają obowiązujące procedury i ułatwiają rozwiązywanie problemów, które mogą pojawić się podczas urlopu. Polskie patrole pełnią też dyżury codziennie w godzinach od 9 do 21.
0: Policjanci pomagają głównie po wypadkach drogowych, w przypadku utraty dokumentów czy podczas wizyt w szpitalach. W Chorwacji policjantów z Katowic można spotkać w Makarski i Rijece. Z kolei w Bułgarii służbę pełni funkcjonariusz z Bielska-Białej. Patroluje on ulicę Słonecznego Brzegu i Nesebaru. Pasażerowie podróżujący pociągami pomiędzy Katowicami a Gliwicami muszą liczyć się z dużymi zmianami. Jutro wieczorem na ponad 2 tygodnie całkowicie wstrzymany zostanie ruch na szlaku Ruda Hebzie-Zabrze. Jak informuje rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, wszystkie pociągi kursujące na linii S1 Częstochowa-Gliwice skierowane zostaną na objazdy.
3: Przez Bytom z postojem na wszystkich przystankach pośrednich, to znaczy Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów. Obsługa Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza będzie realizowana autobusami zastępczej komunikacji autobusowej relacji Katowice-Gliwice.
0: Na tym jednak nie koniec zmian. Do końca lipca zawieszone będzie funkcjonowanie linii S18 kursującej pomiędzy Bytomiem a Gliwicami. Dodatkowo pociągi jeżdżące na co dzień do Chorzowa Batorego ze stacji Lubliniec, Chorzew, Siemkowice i Częstochowa. Ich kursowanie skrócone zostanie do Bytomia z możliwością przesiadki na składy linii S1. Wszystkie szczegóły dostępne są m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Międzybrodziu Bialskim niedaleko plaży powstaje pump track, czyli specjalny tor rowerowy w formie zamkniętej pętli zbudowany z multiprofilowanych zakrętów. Jak powiedział Szymon Wróbel z Urzędu Gminy w Czernichowie, to kolejna atrakcja dla cyklistów, których w gminie przybywa z każdym rokiem.
4: Wzrasta też liczba imprez rowerowych. Mieliśmy w tym roku Mistrzostwa Polski w downhillu. Mieliśmy 2 bardzo duże imprezy rowerowe na Górze Żar. Szykują nam się kolejne, więc myślę, że taki pump track będzie doskonałym uzupełnieniem tej całej oferty rowerowej, którą w naszej gminie mamy, a którą uzupełni jako taka wisienka na torcie ścieżka rowerowa wokół jeziora. No i wtedy już to będzie absolutnie kompleksowa oferta dla turystów z całej Polski.
0: Środki na nowy obiekt zdobyło Stowarzyszenie Mała Szwajcaria. Pump track będzie gotowy w połowie sierpnia, powstanie kosztem około 500 tysięcy złotych. 20 lipca na targowisku miejskim przy ulicy Lipowej w Gliwicach rozpocznie się modernizacja nawierzchni. Zaplanowano ją w 3 etapach, aby handel mógł odbywać się możliwie najdłużej. Najważniejsza zmiana czeka sprzedawców i kupujących od 3 do 17 sierpnia. Wtedy podczas 3 etapu cały teren będzie zamknięty. Po 17 sierpnia możliwe są jeszcze tygodniowe roboty wykończeniowe. Będą prowadzone w czasie, gdy na targowisku nie ma handlowców. Remont obejmie około 6 tysięcy metrów kwadratowych terenu. Jego koszt to blisko 600 tysięcy złotych. Jak zapewnia Miejski Zakład Usług Komunalnych, po zakończeniu prac targowisko będzie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Zmianę odczują zarówno osoby prowadzące handel, jak i mieszkańcy robiący tam zakupy. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na południu województwa możliwe słabe opady deszczu. Po północy lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
5: Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Policja wyjaśnia przyczyny tragicznego pożaru w pubie w Bangkoku. Ogień pojawił się około 19 czasu polskiego. Zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. W internecie krążą nagrania, na których widać płomienie wydobywające się z wejścia do lokalu położonego w północnej części stolicy Tajlandii. Jeden ze świadków widział dym wydostający się z instalacji elektrycznej pubu. Z jego relacji wynika, że chwilę później doszło do awarii zasilania, a następnie do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal. Pożar w ciągu godziny udało się opanować. Wojsko amerykańskie potwierdza rozpoczęcie nowej serii ataków na cele w Iranie. Dowództwo USA wyjaśnia, że chodzi o osłabienie Iranu i zapobieganie atakom na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Jak przekazała irańska telewizja, eksplozje słyszane były w kilku miejscach w kraju, m.in. w Sirik i Bandar Abbas. W zeszłej nocy Amerykanie uderzyli w ponad 140 celów. Wcześniej Donald Trump zaprzeczył doniesieniom Irańczyków, którzy informowali o zamknięciu cieśniny Ormuz. O pokój ponownie zaapelował papież. Leon XIV zwrócił się do wiernych z letniej rezydencji w Castel Gandolfo po modlitwie Anioł Pański. Wskazał, że nad Bliskim Wschodem, Ukrainą i wieloma innymi częściami świata znów wieją wichry wojny, siejąc przemoc, terror i śmierć. Ponawiam mój apel, aby wytrwale podążać drogą dialogu, spotkania i dyplomacji, jedyną drogą prowadzącą do sprawiedliwego i trwałego pokoju, w którym narody mogłyby żyć pojednane, bezpieczne i z poszanowaniem godności każdej osoby. Leon XIV zwrócił się też do Polaków. Na koniec łączę się w modlitwie z licznymi polskimi wiernymi zgromadzonymi na dorocznej pielgrzymce przed ikoną jasnogórską, aby jako uczniowie misjonarze byli radosnymi świadkami Ewangelii. Papież w związku z przypadającą niedzielą morza pozdrowił też rybaków i pracowników portów na całym świecie. Kolano z przegrody nosowej brzmi jak science fiction, ale nie jest. Innowacyjny zabieg odnowy kolana z komórek chrząstki pobranych z przegrody nosowej przeprowadzili lekarze ze szpitala Żeromskiego w Krakowie. Paweł Skowronek z tamtejszego oddziału ortopedyczno-urazowego tłumaczy, że pobrane od pacjenta komórki wszczepiono do uszkodzonego stawu.
6: Jest to, no, można powiedzieć, bardzo innowacyjny zabieg, który daje możliwość odtworzenia uszkodzonej chrząstki. Na razie pracujemy nad chrząstką w zakresie stawu rzepkowo-udowego.
5: To zabieg międzynarodowy. Oprócz szpitala w Krakowie uczestniczą w nim placówki ze Szwajcarii, Włoch, Niemiec i Chorwacji.
1: To są aktualności jedynki.
5: Włoskie media pieją z zachwytu po zwycięstwie Jannika Sinnera w finale Wimbledonu. Włoch po prawie czterogodzinnym, trudnym chwilami dla niego meczu pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa. Portal La Gazzetta dello Sport pisze, że ten mecz to arcydzieło bisa. Włoscy sprawozdawcy finału Wimbledonu okrzyknęli Sinnera legendą. Agencja ANSA przyznała, mecz przeciwko Zwieriewowi był walką nerwów, a nie tylko tenisa. To już piąte trofeum wielkiego szlema w karierze 24-letniego Jannika Sinnera. Kibice piłki nożnej szykują się na emocjonujący tydzień z półfinałami mundialu. 14 lipca Francja zmierzy się z Hiszpanią, a dzień później Anglia z Argentyną. Reporter Polskiego Radia Krzysztof Kuczyński pytał kibiców, kto zostanie mistrzem świata.
7: Jakbym miał stawiać pieniądze, a nie stawiam już, to Francja, ale realnie rzecz biorąc chyba wszystkie po jednej czwartej. No to są tak dobre drużyny, że nie ma jakiegoś tam typu.
8: Francuzi, dlatego że mają najbardziej zorganizowaną ekipę, no i są najlepsi.
9: A czy pan im kibicuje, czy wolałby pan inną drużynę?
8: Myślę, że finał będzie Francja-Anglia i będę kibicował Anglikom, ale wydaje mi się, że Francuzi wygrają, no bo grają najlepiej na tym mundiale na pewno.
10: Ogólnie wydaje mi się, że albo Francja, albo Argentyna.
5: Finałowy mecz turnieju w niedzielę za tydzień, początek o 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Nad Polską sporo chmur, miejscami może przelotnie popadać. W dzień coraz więcej przejaśnień i cieplej. Od 22 stopni nad morzem i w Rzeszowie, 26 w Warszawie i Wrocławiu, do 28 w Zielonej Górze.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: Dziś jest poniedziałek, 13 lipca, 194 dzień roku. Słońce w znaku raka wzejdzie o 4.30, a zajdzie o 20.53. Dzień będzie trwał 16 godzin i 23 minuty. 505 lat temu po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunt w katedrze na Wawelu. 96 lat temu.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.